przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka czuła.

0: typem takim. Nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł pomysł.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Gustaw Nowak, witam i zapraszam. A będzie dziś trochę jak w garncu, bo z jednej strony przybliżę wyjątkowo kulinarną sztukę wystawianą w Teatrze Chorzycy. W jej trakcie na scenie odbywa się prawdziwe gotowanie, w piekarniku dochodzi pieczeń, a prawdziwe ziemniaki są prawdziwie obierane i prawdziwie gotowane. Nie jest to jednak spokojne przyrządzanie dania, a próba przybliżenia prawdziwej restauracyjnej kuchni, gdzie tempo jest ekstremalne, a nagle problemy wymagają spontanicznych rozwiązań, zupełnie jak w życiu. No ale zaczniemy od tematu, który rozgrzewa opinię publiczną, jak właśnie tego gotowanego ziemniaka, bo chodzi o zmiany w sieciach szkół i przedszkoli. Przybliżę pewien wycinek tego złożonego problemu, a mianowicie wypowiedź prezydenta Pawła Gulewskiego na temat efektów tych całych zmian, bo wiele budynków przestanie pełnić swoją dotychczasową funkcję. Jakie są na nie pomysły? Kto zastąpi nauczycieli i uczniów? O tym, jakie funkcje mogą pełnić zwalniane w wyniku zmian obiekty, powiedział mi prezydent Gulewski.
2: Na chwilę obecną powołałem zespół swoim zarządzeniem, na czele którego stoi pani prezydent Agmara Zielińska. Ten zespół ma zająć się tym całym efektem zmiany i optymalizacji w sieci szkół. Pozostaje kilka kubatur szkół, które od 2000 odpowiednio, 27-8 i 2029 roku będą wolne, no i chcemy tam zaprojektować nic innego jak funkcje publiczne. Nie? To również deklaracja i spotkań z radnymi, mieszkańcami, z państwem, że absolutnie nie zamierzamy zbywać nieruchomości ani budynków, które są naszą własnością, a w których już te funkcje oświatowe nie będą realizowane. I ten zespół w niedługim terminie ma mi przedstawić pewną propozycję rozwiązań docelowych, funkcjonalnych, gdzie w poszczególnych placówkach oświatowych chcielibyśmy coś nowego zaprojektować i szukamy również miejsca na dzienny dom pobytu dla seniorów. Patrzymy, to też nie jest tajemnicą, na budynek, który za chwilę, za 2-3 lata będzie już pusty w kontekście 6 liceum ogólnokształcącego. Być może tam funkcje społeczne, publiczne bardzo potrzebuje również MZD dyslokacji, biorąc pod uwagę, doskonale państwo wiedzą, w jakich warunkach pracują urzędnicy Miejskiego Zarządu Dróg, więc też szukamy ewentualnie jakiejś alternatywy lokalowej, co do targowej, budynku szkoły podstawowej nr 7 przy BEMA, no i 6 liceum ogólnokształcącego. Ostatecznych rozstrzygnięć tutaj nie ma, natomiast te analizy są cały czas prowadzone.
1: A przykładami takiego zwalniania przestrzeni będą liceum ogólnokształcącego nr 13 oraz szkoła mistrzostwa sportowego, które przeniosą się w 2027 roku do liceum nr 2.
2: Bardzo duże przestrzenie, szerokie korytarze, olbrzymie przestrzenie z salami dydaktycznymi. Ta szkoła była budowana naprawdę na potrzeby takich potężnego wyżu demograficznego, z którym już na pewno nie będziemy mieli do czynienia przez kolejne dekady. Więc absolutnie tak, to było wszystko opomiarowane. Obie dyrekcje rozmawiały ze sobą kilka miesięcy wcześniej, jeszcze przed ostateczną decyzją podjętą przez radnych, jeśli chodzi o zmianę sieci szkół w lutym, i wiedzą doskonale, w jaki sposób będą funkcjonować, tak żeby nie kolidować ze sobą w tym zakresie. Także absolutnie ta budynek drugiego liceum ogólnokształcącego przy Kosynierów jest bardzo pojemny, z dużym potencjałem wolnych powierzchni. Te dwie placówki będą z powodzeniem funkcjonować.
1: Władze miasta tłumaczą, że tego typu zmiany są spowodowane kryzysem demograficznym i niską dzietnością. Cóż, na razie nie zapowiada się, by w tym względzie miało się wiele poprawić. Zmieniamy temat. Teraz zapraszam do Teatru Chorzycy, gdzie podejrzeć można pracę restauracji od kuchni. I to dosłownie, bo na scenie odbywa się gotowanie. W ekstremalnym tempie i chaosie zagotować mogą się też pracownicy, noszący na swoich barkach jeszcze wiele innych niż wydawanie dań problemów. Posłuchajmy, jak brzmi spektakl Na ostrzu noża. Zapraszam do kuchni. Do teatru się znaczy.
3: Trzy sałatki!
4: Trzymaj!
3: Nie co, trzymaj! Nie dyskutuj, nalewaj!
4: Wyzwaniem, ale też przyjemnością było to, żeby połączyć faktyczne gotowanie z grą i to, żeby to wszystko się działo w rytmie, żebyśmy mieli rytm gotowania zachowany, jak i rytm teatralny. Piotr, czyli Michał Darewski. Nad tym pracujemy i myślę, że już całkiem nam to idzie nieźle. No, walczymy o to, żeby był realizm zachowany kuchenny.
5: Nie mogłem poradzić sobie z niczym, z jakimkolwiek jedzeniem. Dima Kucharz Pomiędzy, czyli Siergiej Artemenko. A teraz ja gotuję cokolwiek mogę. Hamon, co chcę, przynieście do mnie mięso, ja mam będę to smażył, naprawdę. Ja mogę wszystko z tym mięsem i nauczyli i ja jestem teraz mistrz, Gordon Ramsay do mnie dzwoni po porady, także wszystko dobrze się czuję, naprawdę dobrze się czuję i z każdej próby mi się wydaje, że z każdym spektaklem będę gotował jeszcze lepiej. Z każdym spektaklem gwiazdkę Michelin.
4: Tekst powstał na podstawie dramatu The Kitchen oraz filmu La Cocina, który z kolei powstał na podstawie dramatu. Do tego Janna Kowalska, nasza dramaturszka, zrobiła swoją interpretację polskiej kuchni, polskiej restauracji w czasie teraźniejszym. I to wszystko jest przemiksowane przez jej wrażliwość, przez naszą wrażliwość. Inspiracje oczywiście są, ale jest to nasze dzieło. Poza takimi inspiracjami, powiedzmy, popkulturowymi, mieliśmy również konsultacje z szefem kuchni. On nas wprowadzał w tajniki od technicznych spraw, po różne zakulisowe, kuchenne, dynamikę w zespole i tak dalej. I to on dbał w tym przypadku o nasze przygotowanie zakulisowe.
6: Po każdym spektaklu, czy tam przebiegu, jemy to mięso i sprawdzamy. I rzeczywiście
4: faktycznie jest coraz lepsze.
6: Kelnerka Monika, czyli Julia Szczepańska. O dziwo, może zderzamy się tutaj bardziej z mięsem, a nie ze scenami, z gorącym olejem, a nie z kostiumami teatralnymi, ale o dziwo to życie kuchenne dosyć mocno przypomina życie teatralne i w ogóle gdzieś w trakcie robienia tego spektaklu bardzo często łapię się na tym, że teksty, które mówimy a propos życia w kuchni, hierarchii w kuchni, radzenia sobie z różnymi problemami, także dotyczą nas w świecie teatralnym, więc myślę, że dużo w ogóle środowisk może się odnaleźć w tej naszej historii.
5: Kuchnia to jest dobra metafora do czegokolwiek, do życia, do rozmowy o kraju. No i już zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Jakieś bzdury, ale zapomniałem, szczerze. Chciałem powiedzieć o produktach, które tak naprawdę żyją po swojemu. Ogień może w jakikolwiek moment się wybuchnąć, na przykład, bo mamy... Mogę tutaj jakieś...
6: No, czy wybuchnąć tak ja kontrolowanie oczywiście wybuchnąć.
5: Ja spoiler chciałem trochę taki... No to chodzi o to, że jakby mamy tam takie relacje, takie źródło relacji i chodzi o to, że kiedy oni się tam między sobą całują, to ogień może się wybuchnąć po prostu, jest sprzeciw tego, a ogień to moje stychie, to jakby naprawdę. To działa nawet niezależnie ode mnie gdzieś.
4: My też się musimy odnaleźć w tym życiu produktów oraz różnych innych ingrediencji, gazu, ognia i wszystkiego
6: innego. Dużą dozą improwizacji.
4: Tak. Tak, jest wymagające i to taki będzie cały spektakl. Rytm jest szybki, wartki i...
6: Jak to życie w kuchni.
4: Jak to życie w kuchni. Przestojów jest bardzo, bardzo mało.
6: Dosyć dużo jakichś takich ciekawostek i tajników tej pracy udało mi się na przykład poznać w rozmowach z różnymi i kelnerami, ale też kucharzami, więc nie zdradzając zbyt wiele tajemnic... Tak.
5: To ja zdradzę. Dobra, to chodzi o to, że u Rafała, kiedy byłem, to tam też pracuje Białorusin, że dla mnie był taki inspiracją. On bardzo grzeczny chłopak jest. W sensie nawet kiedy żarty, albo tam żarty są, nie mogę tu teraz powiedzieć. Chodzi o to, że on bardzo ciekawy na to reaguje, że on jest częścią zespołu, wszystkiego kochają, lubią, ale on jest taki grzeczny, zawsze coś robi, ale krzyki słyszysz, cię przywitanie. I on naprawdę, on jakby jest trochę tak, jak w swoim świecie, w swojej sferze, w swoim strefie komfortu. Strefa komfortu, tak?
6: Tak.
5: W swojej strefie komfortu istnieje. To jest bardzo ciekawe. Dla mnie to było inspiracją. Akurat też Białorusin, który pracuje. Nie wiedziałem, że on ma jakieś stosunki z kobietą, bo tam jest kelnerki.
6: Stracasz za dużo wątków.
4: Ale nie powiedziałeś, z którą kobietą.
5: Tak.
7: Ale wy w gastro nie pracowaliście. Nie macie książeczki sanepidowskiej.
6: Nie.
4: Część zespołu pracowała, więc też korzystaliśmy z doświadczeń naszych kolegów i koleżanek zespołu aktorskiego, bo myślę, że połowa osób, może więcej, ma doświadczenia pracy w gastronomii na którymś etapie swojego życia i też te doświadczenia również wykorzystywaliśmy podczas pracy nad spektaklem.

0: zupa za kwaśna.
1: Jeśli wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić spektakl o gastronomii, o kuchni, no to to musi się dziać naprawdę.
2: Mówi reżyser spektaklu Piotr Ratajczak.
1: To był taki punkt wyjściowy, że nie możemy tutaj jakby czegoś oszukiwać, tylko faktycznie jest to w pełni realna sytuacja. Znaczy aktorzy gotują. Przed spektaklem już zaczynają się gotować ziemniaczki, żeby były potem na pire przygotowane, a wszystkie dania są normalnie przygotowane. Możemy je potem spożyć w ramach oszczędności i nie marnowania jedzenia. Od początku współpracowaliśmy z szefem kuchni. On zaplanował całe menu dla poszczególnych kucharzy i poinstruował ich normalnie w ramach prób teatralnych, jak mają gotować, żeby to było skuteczne i żeby było dobrze zrobione i żeby było smaczne. No ja mam nadzieję, że ten jeden dzień z życia kuchni nie będzie tylko życiem pracowników gastronomii, ale to, co jest między tymi ludźmi, to, co się wydarza, bo to jest właściwie jeden dzień, ale intensywny, powiedzmy sobie tak, będzie też właśnie taką soczewką, w którym przyglądamy się trochę naszemu światu, bo mamy z jednej strony i napięcia ekonomiczne, bo jest właścicielka, której interesuje tylko design i ma generalnie w nosie to, jak funkcjonują pracownicy, ile zarabiają. Mamy kucharza z Białorusi, którego gra aktor z Białorusi. Też opowiadamy o napięciach, ponieważ nie wszystkim się to podoba, że to jest obcokrajowiec, który pracuje tutaj. Mamy zakochanych, mamy rozpady związków, mamy ludzi, którzy są w depresji. No mamy szereg różnych historii. To jest opowieść też dla mnie o marzeniach, o aspiracjach. Mamy poetę gotowania, który bardzo chciałby zostać wielkim kucharzem. Więc zderzają się tutaj różne doświadczenia, różne przygody, różne napięcia, różne aspiracje. Mam nadzieję, że to będzie też taka opowieść.
3: A jak się ekipa odpowiedzialna za scenografię dowiedziała, że będą kuchnię prawdziwą robić, to złapali się za głowę czy ucieszyli?
1: Oni sami zaproponowali. Marcin Chlanda, kiedy żeśmy podjęli pierwszą rozmowę, że spróbujemy zrobić w naszą wersję adaptację sztuki The Kitchen, to Marcin powiedział, no ale to w takim razie musi to być od początku do końca naprawdę. Ja się strasznie podekscytowałem, bo rzadko robię scenografie, które są realistyczne i nagle on takie, no dobra, spróbujmy, że to będzie zupełnie inny rodzaj też i aktorstwa, i reżyserii. Oni muszą cały czas sami sobie ustalać, bo tyle się tam dzieje w czasie tej kuchni i to Państwo zobaczyli bardzo intensywną scenę, czyli wydawka, ale przecież ten spektakl jeszcze trwa godzinę od tego momentu, wszystko jest rozwalone po tej scenie. Oni muszą w trakcie sprzątać, muszą ogarniać, za chwileczkę pojawią się następne rzeczy, które się będą działy w tej przestrzeni, więc oni wszystko, ja tego nie wiem, oni wiedzą, gdzie powinno stać wino, gdzie powinien być makaron, gdzie powinny być słoiki i tak dalej, bo oni cały czas to wykorzystują. Fantastyczna zabawa dla mnie, jak na to się przyglądam z daleka, ale dla nich to jest też bardzo duże wyzwanie, żeby to wszystko ogarniać. Myślę, że oni strasznie byli podekscytowani, bo oni chodzili do tej restauracji, się przyglądali, przychodzili wieczorami, schodzili tam do tej kuchni i patrzyli na to, jak działają pracownicy. Rozmawiali właśnie z szefem, więc chyba, wydaje mi się, pod tym względem na pewno są zadowoleni, dlatego, że mogli się nauczyć coś gotować, wykorzystać to potem w domu na przykład, więc warsztaty kulinarne na pewno były dla nich fajnym doświadczeniem, ale mam takie poczucie, że zaryzykuję, że mają wielką przyjemność w tym, żeby grać i być w tej kuchni. Już są zamówienia na poszczególne dania po spektaklu.
3: A widzowie lepiej, żeby głodni nie przychodzili.
1: Mam taką nadzieję, że te zapachy, które się będą unosiły przez pierwszą część spektaklu, że będą tych widzów też męczyć i nęcić i że to jeszcze będzie taki dodatkowy aspekt tej, bo rzadko się wykorzystuje w teatrze zapach jako środek sceniczny. Tutaj ten zapach będzie bardzo mocno funkcjonował.
2: Spektakl Na ostrzu noża w reżyserii Piotra Ratajczaka będzie wystawiany na dużej scenie Chorzycy na początku lipca. A co w teatrze będzie dziać się jeszcze przed wakacjami? Przełom maja i czerwca to festiwal Kontakt z premierą spektaklu 7 samotności, który wejdzie do repertuaru Chorzycy. Później widzowie zobaczą jeszcze m.in. Księżniczkę na opak wywróconą, Lekarza na telefon, Cud czy Tchnienie. A czerwiec zakończymy Kandydem. Początek wakacji to dość świeży, ale już bardzo popularny tytuł Bez alko i dragów jestem nudna. Repertuar znajdziecie oczywiście na stronie teatru.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
2: To jedna z największych teatralnych realizacji dokonanych w Toruniu. Przyciąga miłośników musicali z całej Polski, zbierając bardzo dobre recenzje. Jesus Christ Superstar w reżyserii Agnieszki Płoszajskiej to spektakl przygotowany przez Teatr Muzyczny w Toruniu. Spektakl z pewnością nie należący do prostych i przyjemnych, ale z pewnością zostający w widzu na długi czas. Gustaw Nowak, jesteście zainteresowani? No to zapraszam. I choć spektakl jest wystawiany w klubie od nowa, to na jedną z prób wybierzemy się do Centrum Targowego Park. Chodźmy.
0: Nazywam się Oliwia Drożdżyk i w spektaklu Jesus Christ Superstar gram Marię Magdalenę. To już jest ten moment. Światła są przepięknie wyreżyserowane i to naprawdę robi niesamowity klimat, więc musicie to zobaczyć na żywo, bo naprawdę jest magicznie.
3: Często słyszymy takie słowa od aktorów. Musicie to zobaczyć, ale tym razem tak osobiście czuję, że rzeczywiście to jest taka imponująca produkcja.
0: Szczerze mówiąc, myślałam sobie właśnie o tym i to jest chyba najbardziej wymagająca, ale jednocześnie satysfakcjonująca rzecz, którą robiłam, więc myślę, że to mówi dużo, jest bardzo emocjonalnie. Nawet jak o tym myślę, to się wzruszam, bo naprawdę te emocje są spore i pozytywne, i negatywne, ale rzeczywiście jest dużo. Dużo się dzieje i też to, że jest to silent disco, to, że jest to uwspółcześnione, myślę, że warto zobaczyć tę wersję. Mimo, że tyle tych Jezusów już w Polsce powstało, to naszej reżyserce udało się odkryć jeszcze kolejne nowe warstwy.
3: Jak wyglądał ten proces wchodzenia w postać w twoim przypadku?
0: Ogólnie był dosyć skomplikowany, bo mamy na przykład rurę na środku, więc moja postać trenuje pole dance, więc oprócz tego, że dużo potrzebowałam, żeby wejść w tę postać jakby emocjonalnie, to dużo też potrzebowałam treningów fizycznych i siłowych i to było naprawdę duże wyzwanie, chodzę na zajęcia, żeby wzmocnić to ciało, więc tutaj miałam jakby sporo wyzwań na różnych płaszczyznach, no ale przede wszystkim to jest tylko dodatek, jednak te emocje tej postaci, ja starałam się ją zrozumieć po prostu jako kobietę i jako człowieka i zrozumieć jej motywację i to, co nią kierowało i myślę, że to jest najważniejsze i mam nadzieję, że mi się to udało.
5: Cześć, dzień dobry, nazywam się Rafał Szatan i będę kreował rolę Jezusa. Pomysł na zrobienie tego spektaklu jest całkowicie inny niż znamy najróżniejsze formy, które do tej pory były.
3: Technologia silent disco do tego. Brałeś już udział w czymś podobnym?
5: Nie, to jest w ogóle całkowicie nowatorskie, jeżeli chodzi o, takie mam wrażenie, jeżeli chodzi o musical. Każdy raczej jest przyzwyczajony do tego, że wchodzi po prostu i ma tą energię z głośników, ze sceny, jakby słyszy wszystko na żywo, a tutaj będziemy mieli wszystko w słuchawkach, będziemy mieli wszystko bardzo blisko. Widz będzie po prostu nas słyszał całkowicie przy sobie, tak jakbyśmy mu szeptali wręcz do ucha, więc to jest bardzo ciekawe. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, jak to będzie odebrane. Staramy się pokazać tą historię w dzisiejszej rzeczywistości, że taka postać może się pojawić, może być między nami, a my możemy o tym nie wiedzieć, że może nieść to dobro, pomagać i po prostu być. I to może się dziać w każdej sytuacji, w dzisiejszej również, więc staram się to tak jakoś sobie układać, że dzisiaj też może być taki człowiek, który po prostu jest dobrem i jest wśród nas.
6: Marta Burdynowicz, Herod. Przyznam szczerze, że sama byłam zaskoczona i jak dostałam taką propozycję, żeby przygotować ten materiał na casting, to myślałam, że koordynacja się pomyliła, bo to jednak jest rola męska, ale potem okazało się, że taki był pomysł realizatorów, no i jest dość odważny, ale myślę, że ciekawy.
3: A jak energia w zespole pomiędzy wami? Czy ona jest dobra, pozytywna?
6: Jest najwspanialsza na świecie. Naprawdę zostaliśmy tak dobrani, że jesteśmy paczką przyjaciół, która na próbach daje z siebie 200%, a potem jeszcze idzie na bilarda grać prywatnie, więc bardzo się lubimy i to się też, mam nadzieję, przenosi przez rampę.
0: Duże wyzwanie techniczne, ponieważ śpiewamy na tak zwanych uszach. Jest cały spektakl jest w formie silent disco, więc faktycznie jest to taki performance show, którego myślę jeszcze w Polsce nie było i emocje faktycznie w nas buzują. Jest to dla nas cudowne móc się zmierzyć z tym materiałem. Bardzo się cieszymy, że mamy taką możliwość.
7: Patryk Rybarski, zespół. Dla wszystkich jest to nowe wyzwanie. Ja to w ogóle byłem na maksa podekscytowany, że jestem w ogóle w tej produkcji, ponieważ jestem jedynym tancerzem tutaj w ogóle. Będę tańczył na rurce i generalnie jest to dla mnie zaszczyt wśród tak cudownych artystów występować. Spektakl jest cudowny, muzyka jest cudowna, teksty, wszystko jest po prostu takie chwytające za serce, że nie da rady przejść obok tego obojętnie. Jak możesz mówić, jak możesz mówić, jak możesz mówić.
8: Michał Cyran, choreograf musicalu Jesus Christ Superstar. Nie mamy płaskiej sceny, więc w ogóle ta praca jest zupełnie odmienna, ale z drugiej strony daje super możliwości. Mieliśmy to szczęście, że pracowaliśmy od razu w przestrzeni tych rusztowań, więc mogliśmy sobie na dużo pozwolić, ale też tutaj niewątpliwą zaletą jest to, że mamy super artystów, też mamy jednego świetnego akrobatę, którzy i oni mogli realizować wszystkie moje najbardziej dziwne pomysły i naprawdę to robią. Są takie momenty w przedstawieniu, w których cała ekipa wchodzi pomiędzy widzów i mamy nadzieję, że wejdą wspólnie z aktorami w jeden puls i zaczną się bujać. No to by było nasze wielkie spełnienie, gdyby tak się udało. Dla mnie w ogóle ta produkcja jest też ogromną trudnością, ponieważ sam grałem w Jesus Christ Superstar w wersji warszawsko-białostocko-krakowskiej, czyli w tej ocialowej, więc dla mnie było ogromną trudnością w ogóle też oderwać się od tej wersji i zrobić coś na nowo, ale mam nadzieję, że się to udało. Tamta produkcja jest bardziej koncertowa, a ta produkcja mam poczucie, że jest w całości jakimś światem, jest opowieścią o konkretnych ludziach, o konkretnej społeczności znajdujących się w konkretnym miejscu. I to myślę, że jest zupełnie inne, a przede wszystkim no, też ta scenografia no, determinuje zupełnie inne rozwiązania inscenizacyjne, więc myślę, że to jest to, co ją wyróżnia.
3: Tu pracujesz nie tylko z pełni profesjonalnymi aktorami dorosłymi, ale również z dziećmi. Jak to było z nimi pracować?
8: Praca z dzieciakami jest niebywale przyjemna. Już zresztą z Agnieszką, reżyserką tego spektaklu, też mieliśmy okazję pracować w przedstawieniach, w których głównie grały dzieci. Zarówno tutaj w teatrze w Toruniu, jak i w teatrze Miniatura w Gdańsku. To jest zupełnie inna praca, ale jest to ta praca, która daje ogrom radości nam twórcom, bo dzieciaki są bezpretensjonalne, wchodzą w to jak masło i nieprawdopodobne jest to, że mają do tego tak dużą motywację, bo widzą tych dorosłych aktorów, tak jak to jest tutaj, i widzą, do czego mają dążyć i nie ma z tym najmniejszego problemu, jest to niebywała przyjemność, zwłaszcza z takimi zdolnymi dziećmi.
9: Nikodem Bogdański, zespół.
10: Ringo Todorowicz, zespół.
11: Jakub Cendrowski, Szymon i zespół.
12: Wojciech Daniel,
13: Piotr.
14: To chyba dla nas wszystkich jest taka nowa sytuacja i pierwszy raz znajdujemy się i w takiej przestrzeni, i w takiej realizacji z takimi pomysłami i w takiej nowej wersji w sumie tego spektaklu, który już został wystawiany pewnie na tysiące różnych sposobów, a my tu jeszcze znajdujemy coś nowego w tym i wydaje się, że to jest coś odkrywczego dla twórców, dla realizatorów, ale też dla nas, bo to jest taki proces, który z nas dużo bierze, wyciąga z nas jako młodych ludzi, tak mogę powiedzieć. I wydaje mi się, że to czerpie bardzo, bardzo, bardzo mocno z naszej energii, też z naszych jakichś takich doświadczeń. To taki wspólny, mocny pokaz naszych możliwości.
10: Doświadczenie jest ważną rzeczą, ale też przede wszystkim liczy się atmosfera i praca w zespole. Też z racji tego, że nasza reżyserka jest niesamowitą osobą, która daje nam kopa i daje nam taką motywację do tego, żeby działać i robić super robotę. Jest niesamowita, też jest przemiła, przekochana i za to ją uwielbiamy.
3: Bardzo wiele was jest na scenie. To wam pomaga czy przeszkadza?
15: Staramy się nie pozabijać wszyscy. Wiadomo, wszyscy staramy się odnaleźć w tych swoich miejscach na scenie, ale z powtórzenia na powtórzenie te drogi stają się coraz bardziej przewidywalne, powtarzalne i po prostu trzeba mieć oczy dookoła głowy. Ja wolę pracować w dużej ekipie, bo wymiana energii jest fajniejsza i zupełnie jest inna energia, kiedy się pracuje w 20 osób, a inna jest, kiedy się pracuje w 3, a jeszcze w takim spektaklu, gdzie to rzeczywiście ma być jakaś taka grupa, wspólnota, impreza. No ja sobie nie wyobrażam, żeby ta ekipa mogła być mniejsza. Ja nawet chciałbym jeszcze większą.
16: Wydaje mi się, że to, co Wojtek mówi o tym przepływie energii jest bardzo ważne. To też jest tak, że każdy z nas jest taką odrębną indywidualnością. Jesteśmy bardzo jednak ekscentryczni, wyjątkowi, ale przez to, że właśnie Agnieszka, Michał dają tak fajną atmosferę i jest tak przyjemnie na próbach, to te indywidualności się uzupełniają, a nie wykluczają i to jest niesamowite. Ekipa tutaj robi robotę. Ewidentnie to był dobry casting i reżyserka ma nosa co do po prostu właśnie takiej dobrej energii.
17: Agnieszka Płoszajska, jestem reżyserką musicalu Jesus Christ Superstar w Klubie Od Nowa w Toruniu. Ta nasza deska realizacyjna musi udźwignąć też bardzo, bardzo dużo ścieżek, dlatego że ponieważ nie mamy takiego tradycyjnego podziału orkiestry w orkiestronie i dyrygenta, którego widzimy z każdej perspektywy, trzeba to było rozwiązać w inny sposób. Mianowicie nasz zespół wykonawczy, wszyscy grają na tak zwanych uszach, czyli ich odsłuchy. Każdy odsłuch każdej osoby jest
0: strony indywidualnie. W związku z tym to jest gigantyczne wyzwanie dla realizatora dźwięku, plus nie dość, że musi to tak wystroić, żeby każda osoba miała komfortową możliwość wykonywania swoich partii, no to jeszcze realizator jeszcze musi wystroić nam tak zwane przyrody, czyli to, co wszyscy razem mamy w uszach. No jest to niezwykłe wyzwanie, ale Krzysztof Kardas, który tutaj za to odpowiada, jest nieprawdopodobnie ambitny i odważny, chyba jak my wszyscy, więc pracujemy non-stop właściwie.
3: Ile osób tworzy te produkcje łącznie, no bo to ogromna ekipa.
0: Ja nie liczyłam tego dokładnie, na pewno kilkadziesiąt, ponieważ samych aktorów mamy 23 osoby, 21 na scenie i dwie dublury, bandu muzycznego mamy 11 osób i do tego jest tak naprawdę cały tłum ludzi, którzy nam pomaga, żeby to było widoczne, żeby była piękna scenografia, piękne kostiumy, światło, dźwięk, inspicjentki, charakteryzatorki. No jest to taka produkcja, o jakiej marzyliśmy, czyli taka produkcja, jaką powinien być pełnowymiarowy, pełnowartościowy musical. Po prostu.
12: Ta realizacja, jeżeli chodzi o taki aspekt techniczny, słuchawki versus otwarte nagłośnienie, jest wyzwaniem dla realizatorów dźwięku.
2: Mówi Bartek Staszkiewicz, kierownik muzyczny spektaklu.
12: Miks koncertowy na takich otwartych systemach jest troszeczkę bardziej wybaczający. Do słuchawek trzeba przygotować w zasadzie miks studyjny, przy wszystkich nieprzewidywalnościach i niemożności edycji studyjnej, więc jest to super wymagające wyzwanie. Jeżeli chodzi o nas, ja nie chcę zanudzać szczegółami technicznymi, troszeczkę inaczej kręciliśmy na pewno brzmienie syntestrowe, których jest bardzo, bardzo dużo, dlatego że oryginalnie ten materiał powstał jako płyta koncepcyjna nagrana z orkiestrą symfoniczną. I dzisiaj ten musical grany jest na świecie w dwóch wersjach, albo z orkiestrą symfoniczną, co oczywiście w naszym wypadku byłoby niemożliwe, bo gdzie? Tu mielibyśmy się pomieścić. Albo w wariancie 11-osobowym, takim jak my go gramy. I całe to bogactwo, kolor orkiestry jest realizowane przede wszystkim przez aż 3 klawiszowców. Tam są setki brzmień. Zresztą naprawdę to była chyba jedna z najtrudniejszych, inaczej, najbardziej żmudnych i drobiazgowych rzeczy, jakie robiłem w życiu pod tym względem, mimo że zajmuję się tym od 20 lat. Zazwyczaj unikamy kręcenia brzmień w słuchawkach, dlatego że słuchawki trochę przekłamują proporcje. Natomiast tutaj trzeba było to robić w słuchawkach, bo tak będzie to odbierane. Ale to są techniczne rzeczy. Poza tym jest to samo granie, ta sama energia, ta sama radość, te same wyzwania, bo to trochę polimetrii, trochę zmiennych tem wewnątrz utworów. Trzeba być bardzo czujnym, trzeba uważać na to, co się dzieje na scenie. Też jest to materiał bardzo emocjonalny, wywołujący także te emocje u nas, u grających. Ja mam szczerze, że zagranie końcówki to jest spore wyzwanie, żeby nam się nie rozkleić, nie rozsypać. I też zmienia się bardzo tempo niektórych scen, więc trzeba po prostu na to uważać, żeby za tym podążać.
3: A mogłeś sobie pozwolić na jakieś większe, mniejsze zmiany, czy to jest oryginalny materiał źródłowy?
12: Z tym jest troszkę tak, mam wrażenie, jak z operami Mozarta, że jest to, muzyka ma 50 ponad lat, wszyscy go znają z bardzo wielu wykonań i są pewne elementy charakterystyczne, których mam wrażenie, że zmienić nie wolno. Była taka próba jedna w historii, to chyba nawet z błogosławieństwem kompozytora w 92 roku. Wersja australijska była bardzo radykalnie inna, bardzo próbowano zrobić z niej rzecz świeżą i na czasie i ta wersja bardzo źle znosi próbę czasu, znaczy ona jakby kompletnie, ona się źle zestarzała. Więc podeszliśmy do sprawy tak, jakby, że tam, gdzie partytura pozwala na dowolność, bo są takie miejsca, na użycie bardziej współczesnych kolorów, harmonii czy brzmień, pozwalamy sobie na to. Tam, gdzie są pewne ikoniczne miejsca, które wszyscy znamy po prostu, niektórzy, na którzy jest fanem tytułu, tak jak ja, to po prostu, no to oprócz melodii znasz też te kontrapunkty, te charakterystyczne melodyjki na harmonii, gdzieś na gitarach, no to zostawiliśmy.
2: Musical Jesus Christ Superstar w reżyserii Agnieszki Płoszajskiej będzie wystawiany na początku czerwca oraz pod koniec września, oczywiście w sali koncertowej klubu Odnowa. Szczegółowy repertuar znajdziecie na stronie internetowej Teatru Muzycznego.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
2: Cześć, tu Gustaw Nowak. Zapraszam do Centrum Sztuki Współczesnej, gdzie trwa 17. edycja festiwalu Plaster, prezentującego grafikę użytkową. Jest na co popatrzeć, jest też o czym posłuchać, a o tym, co dzieje się w ramach festiwalu, powiedział mi jego dyrektor Krzysztof Białowicz.
3: 17. edycja Plastra w Toruniu. Zanim zapytam o to, co zobaczymy w jej trakcie, to zapytam może, jak panu upłynął ten rok pomiędzy 16. a 17. edycją. Czy odkrył pan coś, czy coś pana zaskoczyło, zachwyciło albo zainspirowało do tej edycji?
13: Wie pan co? 16. edycja odbyła się w Meksyku, także to była nowość. To była edycja polska, która wyjątkowo przeniosła się poza Toruń, bo do tej pory pokazywaliśmy te prace projektowe tylko w Toruniu, więc to była taka, można powiedzieć, przerwa, jeżeli chodzi o mury CSW, ale w tym roku wracamy z nowym pomysłem, o tyle ciekawym, że od jakiegoś czasu prowadzimy międzynarodowy konkurs, więc to jest międzynarodowy konkurs, którego hasłem przewodnim było słowo. O tyle ciekawe, że na ogół w konkursach organizatorzy narzucają temat. Ja właściwie narzucałem kierunek tylko, że myślimy o słowie, które jest dla nas ważne, o słowie lub słowach, które określają rzeczywistość, określają nasz stan ducha lub sytuację na zewnątrz polityczną, społeczną, więc artyści musieli sami sobie wymyśleć ten temat. I to, powiem szczerze, że wyszło bardzo dobrze. No, na ogół jest tak, że mamy na Plastrze prezentację tego, co jest aktualne na świecie, w świecie sztuki projektowej, ale też w świecie szeroko rozumianym. W tym roku na konkurs napłynęło, konkurs, który nazywał się właśnie Słowo, około 900 prac z całego świata, czyli mamy 4 kontynenty. I oczywiście różne interpretacje, różne słowa, różne podejście do kompozycji, do estetyki, ponieważ no, Azjaci projektują inaczej, troszeczkę Europejczycy jeszcze inaczej, na kontynencie amerykańskim jeszcze inne podejście do projektowania graficznego. Czyli bardzo ciekawa, różnorodna wystawa. Zobaczymy około 100 prac z tego konkursu. Jak zwykle są nagrody, są wyróżnienia. Zaangażowałem do prac nad konkursem międzynarodowe jury, czyli 2 Polaków, 2 Hiszpanów, Chilijczyk i Tajwańczyk. Jedną z wystaw tegorocznego Plastra będzie wystawa indywidualna Goyen Chena, wybitnego tajwańskiego artysty, projektanta, plakacisty, którego zestaw prac zobaczymy na trzecim piętrze. On też przyjechał do Torunia, też przyjechali do nas artyści z Madrytu, czyli Sonia Diaz i Gabriel Martinez. I ta różnorodność składu jury, ponieważ mamy Hiszpanię, Polskę, Chile i Tajwan, no też wpłynęła na różnorodność wyborów. Jak zobaczycie na holu CSW przy recepcji, są takie bardzo duże wydruki dwumetrowej wysokości właśnie plakatów nagrodzonych. Jest dosyć duża rozpiętość. Oczywiście co mamy? Mamy oczywiście słowo, które określa rzeczywistość, mamy AI, mamy jakieś zagadnienia społeczne, polityczne, ale też kulturalne. Także duża, duża różnorodność i ta estetyka się połączyła w taki dosyć spójny, można powiedzieć, werdykt jurorów.
3: A czy to słowo, ten temat konkursu uchodziło za panem od dawna, od wielu lat? Czy ono jest w ogóle stałym motywem? No bo wydaje mi się, że w tej sztuce często sięga się po słowo.
13: Oczywiście, z tym, że ja nie narzucałem słowa w tym roku. Ono przyszło spontanicznie, nie wiem dlaczego, bo oczywiście zawsze jest jakieś słowo, ale jest to słowo typu wojna, jakiś konflikt albo AI narzucone przez organizatorów. Ja tego nie narzucałem, dałem możliwość wyboru słowa, które jest ważne dla projektantów.
3: Wrócę jeszcze do pytania, które wcześniej zadałem, jak panu upłynął rok. Czy w trakcie roku, między tymi edycjami, było coś dla pana, co pana właśnie troszkę zainspirowało albo otworzyło oczy na coś, co może ubogacić Festiwal Plaster?
13: Wie pan co, tak, oczywiście obserwujemy różne zwroty. Nawet w tym roku dominuje typografia, czyli dominują litery, które pojawiają się i w kompozycjach plakatowych, i też na parterze CSW mamy oddzielną wystawę zatytułowaną 17P od tytułu festiwalu i tam zobaczymy poza plakatami też wydawnictwa, czyli okładki książek, okładki płyt winylowych, ale też po raz pierwszy na Plastrze plakaty animowane, czyli prezentowane na dużych monitorach w pionie, kompozycje Full HD, które jakby troszeczkę dekodyfikują myślenie o plakacie. I teraz oczywiście co roku są jakieś nowe trendy, co roku są jakieś zmiany w projektowaniu graficznym. Dlaczego? Dlatego, że projektowanie graficzne reaguje na rzeczywistość. Jeden z plakatów, który wisi na plastrze właśnie w tym roku, pokazuje taką sentencję, która jest istotna. Mówi ona mniej więcej tak, że na początku obywatel, później projektant. Czyli my na początku myślimy o tym, żeby dotarła nasza, żeby nasze przesłanie dotarło do odbiorcy, a dopiero później myślimy o tym, żeby nadać temu jakąś formę graficzną ciekawą, interesującą. Są mody, oczywiście pojawiają się mody w projektowaniu związane i z komponowaniem, z kompozycjami i z doborem typografii. Po prostu pojawiają się kroje, nowe kroje, ciekawe. Czasami jest nawrót do tak zwanego old school, czyli do tego, co projektowało się w latach 60. Na przykład mamy parę takich prac, z tego co pamiętam, chyba artyści z Hiszpanii pokazują i z Portugalii takie jakby old schoolowe sugestie. Oddzielny rynek to jest i obszar to jest Azja. Mamy artystów z Hongkongu, z Japonii, z Chin. No naprawdę ciekawa propozycja. Z tym trzeba się troszeczkę oswoić, bo jest inna mentalność graficzna, projektowa, ale bardzo ciekawe, myślę, doświadczenie.
3: Ale to międzynarodowe grono uczestników konkursu. Przy temacie, jakim jest słowo, to mam wrażenie, jest też trochę ryzyko, że te prace będą niezrozumiałe. Jak sobie uczestnicy, artyści z tym radzą, żeby jednak zostać zrozumiany?
13: Dziękuję za pytanie, bo to jest dobre pytanie. W regulaminie konkursu była taka klauzula, że wybieramy sobie słowo, które jest dla nas ważne, możemy je napisać w ojczystym języku. Pojawiają się prace z Japonii, z Chin, czyli wykorzystujące specyficzne pismo, które jest dla nas kompletnie niezrozumiałe, ale w prawym dolnym rogu zawsze na plakatach jest to samo słowo po angielsku, czyli zawsze mamy tłumaczenie tego, żeby było zrozumiałe dla odbiorcy. I to jest super ciekawe, bo czasami, szczególnie to zauważyłem w paru właśnie azjatyckich pracach, te skomplikowane litery w ich alfabecie są przerabiane dlatego, żeby stworzyć nową formę graficzną.
3: I ta forma graficzna podpowiada znaczenie tego słowa?
13: Tak, oczywiście. Na przykład jedna z prac konkursowych z Chin wykorzystuje znak, który oznacza gołębia w języku chińskim, ale to jest litera. Ale ta litera jest tak przetworzona, że z pewnych elementów litery wychodzą skrzydła, głowa, ptaka. Także super. To trudno oczywiście opowiedzieć słowami, bo to jest bardzo wysokiej jakości, właściwie kaligrafia, ale no właśnie te znaki azjatyckie też inspirują i są dla nas taką odskocznią. Wiadomo, że pismo łacińskie, które występuje w Europie centralnej i zachodniej, to jest zupełnie inna forma. Czasami pojawiają się plakaty, które wykorzystują cyrylicę, głównie z Ukrainy, z tego co pamiętam. Co jeszcze? Oczywiście pismo arabskie, świetne prace, które żywo reagują na to, co się dzieje obecnie na świecie, w strefie Gazy, albo mówiąc o konflikcie amerykańsko-irańskim, więc parę prac z Iranu też oczywiście przyszło na konkurs, też z Palestyny. I to są projekty, które no bardzo silnie, emocjonalnie reagują na to, co się dzieje w danym regionie świata. I też oczywiście często wykorzystują bardzo atrakcyjne kroje pisma arabskiego, perskiego, żeby przekazać emocje. Dla nas niezrozumiałe pismo, ale wyjaśnienie zawsze na dole i możemy sobie dopowiedzieć pewne rzeczy.
3: No, wspomnieliśmy też o tym, że w trakcie festiwalu Plaster w CSW zobaczymy też plakat animowany. Czy to jest coś jak w Harrym Potterze, ruchome obrazy?
13: To są ruchome obrazy. Myślenie jest bardzo podobne jak w plakacie drukowanym, bo plakat to właściwie to nie jest kartka papieru ani ekran, to jest

0: pewnym procesie społecznym, o pewnych sytuacjach politycznych, często plakat zaskakuje. No na przykład jedna z wyróżnionych prac, bardzo ciekawa praca z Hongkongu, która dostała nagrodę firmy Acklen, współpracującą z nami, pokazuje słowo AI, czyli AI, i z tych dwóch liter pisanych ręcznie, można powiedzieć kaligraficznie, tworzy się postać wisielca, czyli jakby artysta powiesił AI, czyli jakby skazał sztuczną inteligencję, wyraził swoją emocję w stosunku do tego procesu, który nas otacza.
1: Więcej jest takich prac, które każą się zatrzymać, każą trochę pomyśleć, podumać?
0: To jest większość. Większość prac właśnie nakazuje nam zatrzymanie. No musimy się zatrzymać przed plakatem, chociażby na parę sekund, żeby dokonać pewnej refleksji nad światem, nad sobą. I to jest super, bo ja zawsze powtarzam, że internet jest okej, ale pozbawia nas pewnej ważnej rzeczy, pozbawia nas rzeczywistej skali. Jeżeli mamy plakat, który ma 2 metry i staniemy przed nim, to jest zupełnie coś innego niż odbiór pracy na telefonie komórkowym. Podobna sytuacja, oczywiście analogia w kinie, kiedy oglądamy sobie, nie daj Boże, na smartfonie jakiś film, a ten sam film na ekranie kinowym, no, na pewno zostaje w nas dłużej i wywołuje więcej emocji, więcej konkretnych wrażeń. Także to są, skala to jest to, co oferuje nam rzeczywistość. Nie zapominajmy o tym, że są galerie, są kina, są przestrzenie, które trzeba fizycznie nawiedzić.
1: Ja jeszcze na koniec podzielę się takim być może dla Pana kontrowersyjnym przemyśleniem, że mam wrażenie, że plakat nieco utknął w galeriach sztuki, że chodząc po Toruniu nie widzę plakatów, a szkoda, bo chyba taka jest forma wyrazu poprzez plakat, żeby on gdzieś funkcjonował w przestrzeni.
0: Plakat może nie utknął, ale jest bardzo mocno prezentowany w galeriach, dlatego że stał się niezależnym dziełem graficznym. I jakby przechodzi tutaj do taką formę od sztuki komercyjnej do sztuki graficznej właśnie niezależnej. Oczywiście oddzielna historia to jest internet. Te tak zwane słupy ogłoszeniowe to są teraz banery internetowe. Plakat istnieje cały czas, ale istnieje bardzo mocno w internecie, w różnych proporcjach, w różnych skalach, w poziomie, w pionie, ale jego rola się nie zmieniła. To, że widzimy mało plakatów artystycznych, bo widzimy dużo plakatów na słupach ogłoszeniowych, na ulicach, to jest wina oczywiście zamawiających, którzy chcą przekazać jak najwięcej informacji konkretnej, bezpośredniej, bezrefleksyjnej. Dlatego widzimy tylko właściwie afisze, nie plakaty, czyli informujące o czymś, o jakichś promocjach na ogół, albo też obserwujemy to też w kinie współczesnym, że jeżeli jest jakiś dobry film, ambitny, i ma znanego aktora lub kilku znanych aktorów, to oczywiście na plakacie są zdjęcia tych aktorów, a nie ma przenośni, nie ma pewnego myślenia kategoriami, takiej jakby skrótu myślowego, tylko jest po prostu takie kawa na ławę. Jest Brad Pitt, jest, nie wiem kto jeszcze, Charlie Sheen czy ktoś jeszcze, on się pojawia na plakacie. Jest tylko napis informujący o filmie, nie ma tam żadnej kreacji praktycznie. No dlatego ludzie są, no może nie zniesmaczeni, ale ja mówię, to jest głębszy proces. O wiele częściej plakaty ciekawe możemy spotkać w internecie i oczywiście w galeriach.
1: No to co, zapraszamy, zachęcamy też do przyjścia na plaster właśnie tych zamawiających wspomnianych, żeby się zainspirowali, ale może przede wszystkim odważyli.
0: Ja bardzo często zapraszam biznesmenów, zapraszam właścicieli firm zlecających różnego rodzaju produkcję graficzną na festiwal, dlatego żeby zobaczyli, co się dzieje na świecie, żeby też doznali pewnej refleksji nad tym, na czym polega ich sposób myślenia o tym, co jest, nazywa się promocją. Bo plakat oczywiście promuje, nie musi tego robić bezpośrednio, może dać pewną refleksję.
2: Rozmawiałem z Krzysztofem Białowiczem, dyrektorem festiwalu Plaster. Jego 17. edycja trwa w Centrum Sztuki Współczesnej, a czas na obejrzenie prac mamy do 13 września.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
2: Czy Toruń to miasto sportu? Każdy ma własną odpowiedź na to pytanie. Faktem jest jednak, że odbyły się tu halowe mistrzostwa świata w lekkiej atletyce, a z naszego miasta pochodzi wiele medalistek i medalistów najważniejszych zawodów.

0: i Igrzysk Olimpijskich. Być może w przyszłości też będziemy dumni z naszych, bo nie dość, że mamy kilka wyjątkowych młodych talentów, to mamy też świetną halę i sporo naprawdę dobrych klubów. Gustaw Nowak, zapraszam. Tym razem właśnie o toruńskim sporcie powiem nieco więcej, a pretekstem do tego będzie tegoroczna odsłona ministerialnego programu Klub Pro. W jego ramach do naszego województwa trafi blisko 8 milionów złotych, z czego do samego Torunia niemal 2 miliony. Łącznie w całym regionie ze wsparcia mogą skorzystać nawet 64 kluby, a już teraz przyjrzyjmy się, na co posłużą te środki. Na wstępie zapraszam na antenę Małgorzatę Niemczyk, wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.
1: W tym roku mamy trzecią edycję. Operatorem programu Ministerstwa Sportu jest Lotto, które również dokłada 10 milionów do budżetu na ten rok, 104 miliony. Łącznie 902 kluby sportowe, z czego 67 właśnie z województwa kujawsko-pomorskiego. I kujawsko-pomorskie to prawie 8 milionów złotych, z czego ponad 3 miliony kluby z gminy Bydgoszcz, prawie 2 miliony. Drugi bardzo silny ośrodek Toruń, ponad 500 tysięcy, dwa ośrodki, jeden w Grudziądzu, kolejny we Włocławku i grubo powyżej 1,5 miliona dla pozostałych klubów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Każda kolejna edycja staramy się, aby była lepsza. W tej edycji kluby sportowe środki, które w ramach wniosków złożonych pozyskają z Ministerstwa Sportu, będą mogli przede wszystkim przeznaczyć na zajęcia z dziećmi i młodzieżą, na wynagrodzenia dla szkoleniowców, ale również dla wynagrodzenia dla osób współpracujących ze szkoleniowcami, czyli to są psycholodzy, dietetycy, fizjoterapeuci, rehabilitanci, na zakup sprzętu sportowego, na zorganizowanie obozów, na wynajem, na zawody zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, badania lekarskie, sprzęt specjalistyczny, ale również na koszty pośrednie. Koszty pośrednie, które się wiążą również z działalnością klubu. To jest opłacenie prądu, opłacenie ciepła, opłacenie księgowości, zakup programów, które są potrzebne bardzo często na zawodach, czy wykorzystywane poprzez laptopy, czy poprzez smartfony, ale również też środki na bezpośrednią promocję tego programu. Jak do tej pory ten program wypełnia nam ewidentną lukę, dlatego że system sportu dzieci i młodzieży to jest system punktacji, który istnieje od 30 lat, ale nigdy nie był dostrzegany z puli ministerialnej. Zawsze główne dofinansowanie szły dla polskich związków sportowych, natomiast kluby sportowe, które dobrze szkolą, które robią kawał dobrej roboty, bo żebyśmy mieli później kadry olimpijskie, żebyśmy mogli mieć dobrych zawodników na reprezentacji i cieszyć się z sukcesów naszych sportowców, to nam jest przede wszystkim potrzebna praca u podstaw, praca z młodzieżą, praca z dziećmi i przede wszystkim dobre grupy naborowe. I tak jak zawsze powtarzamy, do tego jest potrzebny silny samorząd. I jesteśmy tu również po to, żeby pogratulować też klubom tych wyników, które osiągnęły, dlatego że województwo kujawsko-pomorskie, województwo, które nie posiada silnego ośrodka Akademii Wychowania Fizycznego, tak jak inne województwa, które są wyżej sklasyfikowane, jest najwyżej sklasyfikowanym województwem w ogólnopolskim systemie i te punkty, które zostały tu zdobyte, bardzo mocno cieszą. Klub Pro to jest dołożenie, domknięcie tego systemu i docenienie dobrej pracy, tak więc bardzo gratuluję i dziękuję.
0: A te pochwały przewodnicząca Niemczyk kierowała między innymi na ręce władz województwa, dlatego posłuchajmy też wicemarszałkini Anety Jędrzejewskiej.
2: To, że kujawsko-pomorskie jest województwem, które uwielbia sport i inwestuje w sport, my chyba nie musimy się przekonywać po tych ważnych wydarzeniach, które za nami marcowe, kiedy jeszcze chyba czujemy dreszczyk emocji, jeżeli chodzi o to wszystko, co przeżywaliśmy na kujawsko-pomorskiej arenie Toruń. Nie musimy sobie tego udowadniać, ale żeby to wszystko było, żeby te emocje mogły być, to trzeba inwestować w sportowców, trzeba inwestować w młodych zawodników, ale trzeba również inwestować w sport. Województwo od wielu lat, myślę, że z pewnymi osiągnięciami przeznacza wielkie środki na młodzież, na to, żeby mieli gdzie trenować, ale również żeby zachęcać ich i umożliwiać właśnie zdobywanie osiągnięć. I chociażby szkolenia w systemie sportów młodzieżowych na ten program przeznaczamy jako województwo 2,5 miliona. Skorzystało w zeszłym roku 120 klubów i 7 tysięcy zawodniczek i zawodników. I ten program Klub Pro doskonale wpisuje się właśnie w te zadania, które również my szkolenia robimy z poziomu województwa. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować, że po prawie prawie 10 latach nieobecności wrócił do województw wspólny program, który możemy realizować właśnie z ministerstwem na inwestycje infrastrukturalne. Mamy duże zadanie, wpłynęło bardzo dużo wniosków do ministerstwa. Dzisiaj wspólnie będziemy je oceniali i wyznaczali te inwestycje, które są najbardziej potrzebne, żeby te białe plamy znikały z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Także pani przewodnicząca, ja bardzo serdecznie dziękuję za jeden i drugi program. Myślę, że tylko wspólne działania spowodują, że nasi sportowcy będą czuli się bezpieczniej.
0: A jak środki z programu Klub Pro wesprą toruński sport? Tu o odpowiedź poproszę wiceprezydenta Adama Szponkę.
3: Kończymy dyskusję na temat strategii sportu w Toruniu. Jeśli chodzi o kluby młodzieżowe, wychodzi nam, że pełnią one bardzo różnorodne role. Często jest to uzupełnienie zajęć sportowych, uzupełnienie profesjonalnego ruchu. Jest to zapalenie miłością do sportu najmłodszych, ale także są to kluby, które wykuwają tych najlepszych, których potem obserwujemy, kibicujemy i jesteśmy z nich dumni, jak osiągają swoje pierwsze wyniki na międzynarodowych arenach. Jak dotrą do poziomu olimpijskiego, to jesteśmy gdzieś tam na apogeum naszej radości. Jak już usłyszymy Mazurek Dąbrowskiego, to jest już kwintesencja szczęścia. Na zakończonych niedawno halowych mistrzostwach świata tu w Toruniu usłyszeliśmy Mazurka Dąbrowskiego raz, co pokazuje, jak to jest bardzo trudny proces i Klub Pro ma ten proces wspierać i jest to świetna synergia do połączenia wysiłków podejmowanych przez samorządy na poziomie lokalnym, przez gminy takie jak Gmina Miasto Toruń, przez samorząd województwa i te środki, które płyną z tego programu uzupełniają i pomagają nam ukształtować przyszłych mistrzów po to, aby ten Mazurek Dąbrowskiego był usłyszany wielokrotnie na wszystkich wydarzeniach sportowych. Do Torunia płynie prawie 2 miliony złotych i to jest naprawdę ogromny zastrzyk dla naszych klubów sportowych.
0: Są zatem środki i nabór wniosków, a jakie pomysły i ambicje towarzyszą klubom z Torunia i regionu? Zapytajmy bezpośrednio ich przedstawicieli.
4: Tomasz Urban, wiceprezes MGS Katarzynki Toruń. Wsparcie jest bardzo ważne i to w takiej dosyć pokaźnej ilości. W naszym klubie akurat wykorzystujemy to na organizację obozów sportowych w cyklu letnim, jak również i na dofinansowanie wynagrodzeń trenerów. No w tej chwili jesteśmy świeżo po zakończonych rozgrywkach w kategorii U17 w koszykówce, gdzie 9 miejsce w Polsce zajęliśmy w kategorii U17. Wczoraj uzyskaliśmy awans do finału Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3, także no na pewno te pieniążki przydają się do tego, żeby dzieciaki się rozwijały i sukcesy osiągały.
5: Pietrzykowska Marta, Axel Toruń. Sprzęt, łyżwy, to wszystko jest bardzo kosztowne, wynajęcie lodu, bo w Toruniu no, lodowisko jednak musimy wynająć od Tortoru. No to wszystko wymaga dużego nakładu finansowego z naszej strony. Te mniejsze dzieci mają różne nastroje, ale jeżeli chodzi o wyczynowców, to no, naprawdę myślę, że czują się w naszym klubie jak w domu. Mamy olimpijczyków, Katia Iwowa. Nasi wyczynowcy, zarówno soliści, jak i pary taneczne, również zdobywają różne osiągnięcia na zawodach. Na zawody wyjeżdżają często, także będą się prezentować.
6: Nazywam się Maciej Michalski, Miejski Klub Lekkoatletyczny Toruń. Przede wszystkim bez pieniędzy, dotacji nie ma możliwości dzisiaj funkcjonowania w żadnym sporcie, nie tylko w lekkiej atletyce. Także te wszystkie dotacje, które są na poziomie miejskim, wojewódzkim, czy właśnie ministerialnym, bo tutaj dzisiaj poświęcone jest temu spotkanie. My akurat będziemy wykorzystywali na naszych najlepszych zawodników, a właściwie zawodniczkę w głównej mierze Anię Matuszewicz, no bo wsparcie zawodnika na tym poziomie to są ogromne środki, które muszą być wydatkowane każdego miesiąca, dlatego no głównie w tą stronę będziemy inwestować.
0: W taki talent warto inwestować, ale jeśli ktoś jeszcze nie zna dokonań 23-latki z Torunia, to niech posłucha.
6: Powiedzieć 9 miejsce na świecie, ale na pewno pobity rekord Polski, taki z wąsem, że tak powiem 38-letni. Ale naszym celem jest teraz, to jest na pewno Los Angeles i na tym się tylko skupiamy, bo no nie chcemy, żeby to było 9 miejsce, żeby było dużo, dużo lepiej, żeby Ania pobiła rekord życiowy właśnie w Los Angeles.
0: I za to trzymamy kciuki, tak samo jak za pojawienie się kolejnych sportowych, tudzież konkretniej lekkoatletycznych talentów w naszym mieście. A czy są na to szanse?
6: Tutaj największą, najlepszą robotę, jeżeli mogę tak kolokwialnie powiedzieć, to zrobiły Mistrzostwa Świata. Jest bardzo duże zainteresowanie lekkoatletyką, jest dużo szumu medialnego, takiego pozytywnego, a trzeba pamiętać, że też dla rodziców taka sugestia, że patrzmy na to, jak są sporty dedykowane do danego wieku. Nie starajmy się z dzieci robić sportowców czy wyczynowców za wcześnie. Tak naprawdę gimnastyka, akrobatyka to są sporty wczesnorozwojowe, następnie jest lekkoatletyka, dlatego starajmy się te dzieci pchać pozytywnie do sportu, ale nie do wyczynowego, tylko do uczestniczenia w tym sporcie, a później niech one sobie te dyscypliny, czy to będzie później koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, cokolwiek innego, niech sobie wybierają wtedy, kiedy ten wiek im na to pozwala, bo się później rodzice dziwią, trenerzy się dziwią, dlaczego jest dużo kontuzji, dlaczego dzieci są już zniechęcone, no bo jak chcemy mieć mistrzów Polski w wieku 12 czy 14 lat, słuchajcie, to później tych mistrzów Polski czy świata nie będziemy mieli, kiedy oni będą dorośli.
0: Warto zatem odpowiednio pomóc w rozwoju i szlifowaniu talentów młodych mieszkańców naszego miasta, mówi Maciej Michalski z Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego. A pomogą w tym właśnie środki z programu Klub Pro. Trzymam kciuki. A teraz zaproszę jeszcze na pewien polsko-francuski happening, zorganizowany przez społeczność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej właśnie można było posłuchać muzyki z Nadloary, skosztować tamtejszych dań, a nawet spotkać postaci historyczne. Zapraszam.
7: Dzień dobry, Joanna Augustyn, jestem opiekunką koła naukowego Ekscentrycy, które działa przy Wydziale Humanistycznym UMK. Dziś świętujemy Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Nie tylko w Toruniu, też w wielu innych miastach w całej Europie. 20 kwietnia Maria Skłodowska-Curie została pochowana w Panteonie jako pierwsza kobieta wśród najbardziej znamienitych postaci. I to właśnie ona jest trochę pretekstem, takim łącznikiem historycznym między naszymi krajami. W rocznicę właśnie tego wydarzenia świętujemy w całej Europie. Naszą po prostu przyjaźń. W Toruniu zorganizowaliśmy wspólne śniadanie z mieszkańcami. Zapraszamy do częstowania się naprawdę francuskim śniadaniem, przygotowanym przez Bistro Miro, czyli toruńską restaurację francuską. Zachęcamy też do rozmów właśnie o wspólnych wartościach i przy okazji zapraszamy do naklejania skojarzeń, wspólnych wartości, wspólnych też nazwisk, które łączą oba kraje. I przy okazji puszczamy muzykę. Można sobie zrobić zdjęcie z Marią Antoniną, która nas odwiedziła, z Marią Skłodowską-Curie również. No mieszkańcy są przede wszystkim zainteresowani przede wszystkim. Przyciąga ich też trochę muzyka oraz właśnie królowa w swojej pięknej sukni. Często zatrzymują się i opowiadają o swoich przeżyciach, o swoich wspomnieniach z Francji, przyjaźniach, które mają z Francuzami, czasami o pracy, którą tam wykonywali, więc jest to okazja też do po prostu rozmowy i spotkania.
8: A ja może włożę kij do mrowiska, bo wspomniała pani postać Marii Curie Skłodowskiej. Francuzi chyba uważają cały czas, że ona jest, była francuską.
7: No oczywiście i Fryderyk Chopin też. Każdy chciałby mieć ją u siebie, prawda?
9: Maria Antonina, królowa Francji. Więcej nic nie powiem. No, jakby wszystko mówi samo za siebie. Ogólnie jestem studentką Wydziału Humanistycznego UMK, studiuję filologię romańską. Maria Woźniak. Żumbien, bardzo mi się podoba. Cudowne wydarzenie, bardzo się cieszę, że Polska i Francja się przyjaźnią. Mam nadzieję, że stosunki nie będą zbyt napięte, bo troszeczkę się boję gilotynki, ale wydarzenie jest cudowne.
8: Przepraszam, ja podejdę do pana, bo widzę, że pan już wcina jakiś francuski frykas, coś takiego.
10: Ale pan, ja nie jestem obiektywny, bo ja jestem tutaj w gronie organizatorów. Bardzo smaczne, to jest francuska bagietka z tak zwaną riette, czyli rodzaj takiego smarowidła na bazie mięsa. Wszystko oryginalne, sprowadzone z Francji.
8: Przejdę do pani może, bo pani chyba częstuje tymi frykasami, tak?
11: Tak. Dorota Chłanda, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
8: Parlez-vous français?
11: Oui, un peu.
8: Ja niestety nie parlez-vous, ale widzę te słodkości i nie tylko słodkości. No właśnie, no bo przez żołądek do serca, tak?
11: Tak, to prawda. A kuchnia francuska jest pyszna i bardzo, bardzo różnorodna. W każdym regionie możemy innego specjału skosztować.
8: A co pani poleca najbardziej z tej kuchni francuskiej? Bo ja jestem miłośnikiem serów i jak słyszę Roquefort na przykład, to od razu się rozstawiam jak ten ser.
11: Tak, ja też uwielbiam sery, ale bardzo też lubię kuchnię bretońską. Naleśniki z mąki gryczanej z różnymi dodatkami są przepyszne.
8: A bywa pani we Francji?
11: Tak.
8: No to czy w Toruniu też możemy odnaleźć trochę tego francuskiego sznytu?
11: Tak, no mamy restaurację francuską na szczęście. Mamy filologię przede wszystkim romańską, na którą serdecznie zapraszamy, więc tak.
0: Tak, czyli po francusku oui. Lepiej jednak niż mówienie po francusku wychodzi mi wychodzenie po angielsku. Więc za wszelkie językowe faux pas, pardon.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: to promocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Europarku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Europarku Solec Kujawski. Zapraszamy!
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
0: Po reklamie.

0: słuchaj na 92.8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Gustaw Nowak, pomówmy o naszym województwie, czyli jednym z najpiękniejszych regionów w Polsce. Też tak sądzicie? Warto by młodzież także doceniała walory naszej małej ojczyzny i chciała tu zostać. I między innymi właśnie to, czyli przywiązanie do kujawsko-pomorskiego, ma krzewić w młodzieży konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym. Finał jego 13. edycji odbył się w Urzędzie Marszałkowskim, a wzięli w nim udział młodzi i zdolni z różnych stron województwa. Spytałem ich o stosunek do miejsca, w którym żyją, o sam konkurs oraz o plany na przyszłość. Zapraszam.
2: Na pewno jest to teraz fajne przeżycie, nowe doświadczenie, które na pewno pomoże mi w dalszym życiu, bo będę wiedziała, jak to jest, żeby przedstawiać taką prezentację. Jest to bardzo ładne województwo, gdzie jest naprawdę dużo rzeczy i fajne miejsca, więc na pewno tutaj, a bardzo dobrze się czuję w tym województwie.
3: Prezentujesz dzisiaj, a co prezentujesz?
2: Te prezentacje na temat zadań samorządu terytorialnego wobec starzejącego się społeczeństwa.
3: O raju, i co nasze województwo robi tutaj na tym polu?
2: Bardzo dużo pomaga, bo bardzo się dołącza do tego. Jest dużo instytucji, które pomaga. Bardzo dużo miejsc jest i dużo projektów powstaje, dzięki którym właśnie seniorzy mogą aktywnie spędzać czas.
4: Dzisiaj na finał mieliśmy te różne tematy. Ja mam o zadaniach samorządu względem starzejącego się społeczeństwa. I oprócz tej przemowy, którą mieliśmy, jeszcze prezentacja. Będziemy prezentować.
5: Ja wybrałem temat o budżecie obywatelskim i innych formach partycypacji społecznej w gminach jako instrumentach wspierających budowę wspólnot lokalnych.
3: Jak się przygotowywaliście? Czy to w szkole, czy w domu?
4: Generalnie całe te przemowy i treści, które pisaliśmy, było trzeba pisać w domu i przygotować te informacje, ale samo ćwiczenie tego mówienia i prezentowania to było w szkole. Z panią ćwiczyliśmy.
3: Okej, zdarzało się prezentować przed klasą, przed rówieśnikami?
5: Tak, prezentowaliśmy przed klasą. Też pani nas czasem zabrała z lekcji. Przed nią prezentowaliśmy, odpaliśmy sobie prezentację.
3: No dzisiaj okoliczności nieco inne, no bo w sali sesyjnej będziecie się prezentować, ale jak się z tym czujecie? Nie będzie tremy?
5: Lucjas.
3: O czym dzisiaj referujesz?
6: O formach partycypacji na szczeblu samorządu terytorialnego. Głównie właśnie skupiam się na tych formach oraz jak to wpływa pozytywnie i negatywnie na obywateli. W Bydgoszczy uważam, że jest to na bardzo wysokim poziomie. Dużo mieszkańców się w to angażuje i naprawdę dużo rzeczy jest właśnie z na przykład budżetu obywatelskiego zrobionych i myślę, że to naprawdę dobrze funkcjonuje w Bydgoszczy oraz w Toruniu.
3: Co myślisz, możesz wyciągnąć z tego konkursu? Jak on ciebie może rozwinąć?
6: No myślę, że na pewno dużo się dowiedziałam właśnie o województwie, o takich, jak to wszystko wygląda i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to myślę, że może też wiązać z tym dużą przyszłość.
3: A kwestia tych prezentacji publicznych, no bo w sali sesyjnej przed kilkudziesięcioma osobami się zaprezentować, no to pewnie stres towarzyszy.
6: No jest dosyć duży stres, ale no, trzeba myśleć, że będzie dobrze.
3: No, podobno jak już się tam wyjdzie i zacznie, to
6: zacznie to, tak.
7: Zaczęłam pisać w domu tą pracę. Następnie wysłaliśmy ją razem z panem Puczkarskim właśnie w szkole, a po tym wszystkim czekaliśmy na wyniki. Później się okazało, że jestem pierwsza na liście i w taki sposób już później w szkole pracowaliśmy nad tym, żebym mogła to przedstawić dzisiaj na żywo. Trochę stres, nie wiem jak to troszeczkę działa i się nie spodziewałam też, że wszyscy uczestnicy będą patrzeć na tą pracę, bo na razie z tego co wygląda to tak będzie. Myślałam, że tylko komisja jakaś będzie, ale mam nadzieję, że dobrze wypadnie wszystko. Ja teraz będę wybierała szkołę ponadpodstawową, bo to będę dalej w moim regionie. Jednak dalej na studia myślę, że pójdę tak samo jak mój brat bardziej do Poznania, Wielkopolska. Jednak uważam, że są tutaj też możliwości i można się dobrze rozwijać.
3: Myślisz, że ta przygoda z tym konkursem może tobie coś dać? Może cię jakoś rozwinąć?
7: Oczywiście. Każda szansa jest dobra do rozwoju.
3: Ta wiedza się liczy, czy nie wiem, umiejętność publicznego występowania?
7: To na pewno warto poćwiczyć. Zawsze dobrze. Ale
6: Nie no, myślę, że samo takie przygotowanie do tego wszystkiego mi dało dużo nowej wiedzy. Może niekoniecznie na co dzień będę jej używać, ale może mi się zdarzy o kimś z kimś rozmawiać i będę miała takie, o, a to wiem i mogę się wypowiedzieć na ten temat.
3: Na siłę za rękę cię ciągnęli do tego konkursu?
6: Nie, nie jestem. Akurat jestem jedyną osobą z naszej szkoły, która wzięła udział w tym konkursie, więc jakieś eliminacje nie musieliśmy w szkole robić, ani nic. Ale bardzo zainteresowało mnie, jak pan powiedział o tym konkursie. Bardziej zainteresowała mnie sama forma jego na początku niż te tematy, bo jestem przyzwyczajona do tego, że muszę przejść, napisać test, później się okazuje, czy dalej muszę i kolejny test pisać i tak dalej w tych konkursach, a tutaj jednak praca pisałam na później przedstawienie tego, coś innego.
3: A jak tak rozmawiamy, to powiedz jeszcze, jak egzamin ósmoklasisty poszedł.
6: Osobiście uważam, że nie było tak źle, bo dużo osób tam wielkie oczy robiły, wychodzili z tej sali, po prostu wszyscy przerażeni, mówię, co się tam stało, czy ja miałam inne zadania od was, co się dzieje. Ale nie no, polski uważam, że trochę tak zdziwiło nas bardziej niż przestraszyło. Matematykę uważam, że ładną dali, taką ludzką. Ja z nią problemów nie miałam, a angielski to też coś tam.
3: No to może z tym konkursem będzie równie prosto i przyjemnie.
6: Mam nadzieję.
3: Powiedzmy, młodzież, skąd tutaj przyjechała, no i w jakim celu?
1: Odpowiada przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku Elżbieta Piniewska.
8: Młodzież wybiera ten konkurs między innymi po to, żeby pokazać swoje zaangażowanie obywatelskie, bo też i takie tematy były dotyczące partycypacji społecznej i starzejącego się społeczeństwa. Mamy uczniów klas 7 i 8 i dlatego się zastanawiam już nad słowem młodzież, ale pasuje, z różnych miejscowości. Właśnie przed chwilą mijałam uczennicę z Pakości. Też chodzi o to, żeby pokazać, że małe ośrodki są zainteresowane tym, co jest wiedzą o samorządzie.
3: Mam wrażenie, że to jest młoda, zdolna, ambitna grupa mieszkańców naszego województwa, ale jak się tak rozmawia z nimi, to część z nich mówi jednak o tym, że w przyszłości, gdzieś tam myśląc o studiach, pewnie wyjedzie z naszego regionu. Czy zadaniem naszego województwa jest to, żeby jednak ich tutaj przyciągnąć i zostawić na miejscu?
8: Tak, dziękuję bardzo panu za to pytanie, bo w zasadzie ono powinno być nieustająco obecne na konferencjach prasowych. Ja chciałabym jeszcze dodać do tego, co pan powiedział, że jest to młodzież mądra. Ja bym powiedziała młodzież świadoma. Świadoma właśnie tej obywatelskości. Natomiast to, co my samorządowcy, zwłaszcza samorząd województwa, może zrobić, to przekonać ich do tego, że to jest ich miejsce na ziemi. Oni mogą studiować w świecie, ale powinni tutaj wracać. Ponieważ mam doświadczenie pedagogiczne, wieloletnie, mogę powiedzieć, że spotykam się właśnie z młodymi ludźmi, już nawet w wieku średnim, którzy wracają tutaj zmęczeni trochę wielkomiejskością. Ostatnio rozmawiałam z swoją byłą uczennicą, która wróciła z Krakowa pod Inowrocław, bo stwierdziła, że tutaj się po prostu lepiej i taniej żyje. Więc mam nadzieję, że takie powroty będą coraz częstsze.
3: A co młodzież może wyciągnąć z takiego konkursu? Co może im dać ten konkurs?
8: Ten konkurs może im dać przede wszystkim takie, nazwałabym to obycie, umiejętności oratorskie, odnalezienie się w trudnej sytuacji, zapanowanie nad emocjami. Nie zapominajmy, że jest to młodzież ze szkół podstawowych, którą to młodzież czeka za chwilę matura ustna, na przykład z języka polskiego czy z języka angielskiego, gdzie te umiejętności właśnie są bardzo ważne. Nie mówiąc już oczywiście o wiedzy. Wiedza o samorządzie to wiedza o społeczeństwie, czyli może być to takie małe przygotowanie do matury z WOS-u.
1: Dodam tylko, że w 13. Regionalnym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym udział wzięło 30 uczniów z 16 szkół podstawowych z województwa. Zostańmy jeszcze w Urzędzie Marszałkowskim, bo tam podpisano też kolejne ważne umowy. Dotyczą one pożyczek na rzecz placówek ochrony zdrowia. Placówek, z których usług korzystają mieszkanki i mieszkańcy całego regionu. Dlatego ważne, by o tym mówić. Co i gdzie się zmieni? O to zapytałem podczas uroczystego podpisania umów. Zacznie strona urzędowa, później pora na przedstawicieli ochrony zdrowia.
9: Jest to dotacja i to na poziomie 85%. Więc szpitale otrzymają to wsparcie. Owszem, nazywamy to pożyczką, bo finansujemy ten projekt z tak zwanego instrumentu zwrotnego, ale de facto jest to w przypadku powodzenia projektu, a nie wyobrażam sobie, aby tak się nie stało, czyli wypełnienia wskaźników oczekiwanych w tych projektach nie było to umorzenie właśnie na poziomie 85%, więc tak 16 przeszło milionów złotych. Rozdysponowujemy dzisiaj pomiędzy trzy szpitale. Największy projekt to Biziel i położnictwo i ginekologia. Długo oczekiwany projekt przez ten szpital uniwersytecki. No i dwa prywatne podmioty. Szpital w Szubinie, jak i w Lipnie. Obydwa właściwie w obszarze geriatrii, opieki paliatywnej, długoterminowej, a w przypadku Lipna jeszcze hospicyjnej, więc bardzo potrzebne obszary i cieszę się, że pomożemy pacjentom w ten sposób.
10: Dzień dobry, Robert Reiter, reprezentuję Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Spółka ZOO, jestem dyrektorem działu wdrażania. Mamy przyjemność podpisać trzy umowy z podmiotami leczniczymi z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Umowy pożyczki na kwoty ponad 5 milionów złotych dla każdego ze szpitali z dużym umorzeniem dzięki decyzjom samorządu województwa. Są to umowy, które będą wspierać oddziały chorób wewnętrznych, czy też oddział patologii ciąży, czy też zakład opieki leczniczej. To są pożyczki, natomiast z bardzo dużym komponentem umorzeniowym. Dzięki decyzjom zarządu województwa zapadła decyzja, aby umarzać 85% wartości pożyczki po zrealizowaniu zakresu rzeczowego.
8: Agnieszka Rogalska, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 imienia doktora Jana Biziela w Bydgoszczy. Pieniążki uzyskane dzięki dzisiejszej umowie będą przeznaczone na remont kliniki położnictwa i patologii ciąży. Przede wszystkim poprawimy warunki pobytu dla pacjentek. Chcemy uzupełnić salę chorych o łazienki, o węzły sanitarne, tak żeby pobyt pacjentki po porodzie był bardziej komfortowy. Również te środki będą przeznaczone na doposażenie nowych przestrzeni. Pion patologii ciąży i położnictwa to jest kilka odcinków. Jest sala porodowa, która już została wyremontowana ze środków planu wieloletniego, ze środków budżetu państwa. Teraz został nam jeszcze do wyremontowania pion patologii ciąży i pion położnictwa, czyli ten odcinek, gdzie pacjentka już po porodzie przebywa.
11: Jarosław Gierszewski, prezes zarządu Nowy Szpital na Klej-Szubinie. Środki, o które zabiegaliśmy, przeznaczymy na remont oddziału wewnętrznego. Oddział, który w tej chwili liczy 25 łóżek, zostanie powiększony do 30 łóżek, będzie wyposażony w nowy sprzęt, a także będzie spełniał wszystkie istotne standardy, na których zależy nam i przede wszystkim pacjentom. No, ten sprzęt jest również pozyskany z Funduszu KPO na kardiologię, a więc nowe USG, bieżnia do prób wysiłkowych, holtery i defibrylatory, które pomogą nam w takiej kompleksowej ocenie stanu pacjenta i przede wszystkim diagnostyce i leczeniu i wdrażaniu tych metod nowych dla potrzeb naszych pacjentów.
3: A taka forma wsparcia, taka pożyczka, z której korzysta się, to jest dla Was coś korzystnego, coś atrakcyjnego?
11: No, w obecnych czasach, w których finansowanie jest niedostateczne, na pewno każda taka pomoc, zwłaszcza nam podmiotowi niepublicznemu, jest pomocna. Nie mamy innej formy pozyskania tych środków, jak tylko taki, powiedzmy, kapitał własny wypracowany, bądź też wsparcie instytucji publicznych i finansowych. Także serdecznie dziękujemy za możliwość uzyskania tej pożyczki, no i cieszymy się z tego. Przede wszystkim nasi pacjenci będą mieli ten komfort, na który nam zależy.
12: Jolanta Wiśniewska, jestem lekarzem, pediatrą, alergologiem. Jestem właścicielem przychodni Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WIMET Lipno. Pieniążki będą przeznaczone na rozbudowę istniejącego już oddziału paliatywnego w Suradówku, gdzie właściwie mamy komplet pacjentów, a potrzeby są coraz większe. Oddział się zwiększy o około 30 miejsc. Wyposażymy zakład kompletnie oczywiście w to, co jest niezbędne do funkcjonowania tego oddziału, ponieważ już dysponujemy 30 łóżkami oddziału paliatywnego w Suradówku, więc wiem, jak to powinno wyglądać. Mamy coraz więcej chorób nowotworowych, coraz więcej osób potrzebuje pomocy, coraz większe potrzeby, coraz mniej ludzi młodych, pracujących, też nie ma możliwości opiekowania się tymi pacjentami, którzy wymagają opieki całodobowej, bardzo często specjalistycznej opieki całodobowej, która jest u nas zapewniona i pacjenci są zadowoleni.
1: Łączna wartość przyznanych pożyczek to blisko 17,5 miliona złotych. Trzymam kciuki za sprawne wykorzystanie środków.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Pomówmy o rynku pracy. Ten zmienia się bezustannie, a obecnie rzec można zalicza mały dołek. Oto by ofert nie brakowało, a osoby bezrobotne i narażone na wykluczenie szybko znalazły zatrudnienie, dbają urzędy pracy. I tak ten w Toruniu działa już od 22 lat. Z tej okazji zorganizował drzwi otwarte, które sam też odwiedziłem, a na krótką relację zaproszę już teraz Gustaw Nowak. Na wstępie przybliżmy trochę sytuację panującą obecnie na lokalnym rynku pracy, a opowie nam o niej dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy dla miasta Torunia właśnie, Wioletta Weroniecka.
13: Nieznacznie stopa bezrobocia i w Toruniu, i w województwie, i w kraju nieznacznie rośnie. To znaczy, jak spojrzymy na 2004 rok, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, no to jest u nas sytuacja bardzo dobra, bo mamy na koniec marca stopa bezrobocia w Toruniu wynosiła 4,1%, a 22 lata temu było to prawie 15%, więc no jest znacznie lepiej. Natomiast w zeszłym roku stopa bezrobocia rzeczywiście była trochę mniejsza i osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy też było mniej. Około 20%. Wynika to z niepokojów, ze sytuacji społeczno-gospodarczej, ekonomicznej, z tego, że są wojny. Pracodawcy boją się podejmować zobowiązania, jakieś decyzje przyszłościowe, bo zatrudniając pracownika, no, przystępując do projektów, do których są potrzebni pracownicy, no to są zobowiązania zazwyczaj jakieś długoletnie i pracodawcy boją się tego, wolą obsadzać stanowiska pracy pracownikami, których mają, starają się dzielić obowiązki na pracowników zatrudnionych już, ewentualnie podnosić wynagrodzenia tym pracownikom, a nie zatrudniać nowych.
1: Do pani Wioletty jeszcze wrócimy. Teraz na antenę zapraszam jej zastępczynię, Annę Ornowską. Jakie zawody są obecnie deficytowe, a w których jest aż nadmiar?
14: Cały czas jest zapotrzebowanie na zawody techniczne, czyli takie zawody, gdzie osoby muszą mieć konkretne kwalifikacje. Bardzo często w zawodach medycznych brakuje pracowników. W szkołach głównie, jeśli chodzi o nauczycieli zawodów, przedmiotów zawodowych. Co roku tworzony jest taki barometr zawodów w danym regionie. Dla miasta Torunia taki barometr został opracowany i w tym barometrze są wskazane zawody deficytowe, zawody, które są równoważne na lokalnym rynku pracy i jest kilka zawodów, spojrzę, jeden zawód z nadwyżką, jest to zawód pracownika administracyjnego i biurowego. Także większość zawodów to są zawody, które są związane z tak zwaną równowagą, kilka zawodów mamy, które są, kilkanaście, które są w deficycie. Informacje o tym, jakie to są zawody, można uzyskać na naszej stronie internetowej, wpisując na przykład hasło Barometr Zawodów 2026.
1: Informacje i wsparcie można uzyskać też na dość często organizowanych wydarzeniach. I tak na majowych drzwiach otwartych Powiatowego Urzędu Pracy dla miasta Torunia działo się całkiem sporo, a na samym początku tego wydarzenia spotkałem się z dyrektorką urzędu Wiolettą Weroniecką, którą jeszcze raz witam na naszej antenie.
13: Podsumowujemy 22 lata Polski w Unii Europejskiej i to, co się działo w Urzędzie Pracy. Przez te 22 lata zrealizowaliśmy 76 projektów, które były skierowane do toruńskich pracodawców i do mieszkańców Torunia, którzy poszukiwali wsparcia na swój rozwój zawodowy, na otwarcie działalności. Wspominaliśmy to dzisiaj. Możemy powiedzieć, że co ósmy mieszkaniec Torunia uzyskał wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy dla miasta Torunia. Ponad 22 tysiące osób w ciągu tych 22 lat skorzystało ze wsparcia ze środków unijnych. Urząd Pracy przeszedł ewolucję i bardzo nam zależy na tym, żeby wszyscy zauważyli, że Urząd Pracy to nie tylko osoby bezrobotne, to przede wszystkim pracodawcy, to oferty pracy, to różne formy wsparcia również dla pracowników toruńskiego rynku pracy, bo przecież Krajowy Fundusz Szkoleniowy to też Urząd Pracy i wsparcie na utrzymanie stanowiska pracy w związku ze zmieniającą się sytuacją. Także my to nie tylko pośrednio. Świętujemy w otoczeniu wielu partnerów. Zaprosiliśmy pracodawców, którzy mają oferty pracy, którzy w tej chwili aktywnie rekrutują pracowników. To są pracodawcy, którzy zgłaszają do Powiatowego Urzędu Pracy do miasta Torunia oferty. Wiemy po rozmowach z pracodawcami, że niektórzy z nich już znaleźli dzisiaj pracowników na wolne wakaty. No więc jesteśmy zadowoleni z tego wydarzenia, bo ruch jest jest duży. Mamy nadzieję, że pracodawcy znajdą pracowników, a pracownicy znajdą zatrudnienie.
1: Na drzwiach otwartych Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu zapytałem m.in. o działalność i ofertę samego PUP-u, a o tym powiedziała mi wicedyrektorka urzędu Anna Ornowska.
14: Na pewno podstawowe usługi to jest pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe. Czyli jeżeli osoba szuka ofert pracy, jak najbardziej jest to miejsce, gdzie może uzyskać informacje o tym, co się dzieje na lokalnym rynku pracy. Jeżeli ktoś ma problemy ze znalezieniem pracy, czyli na przykład nie potrafi napisać CV, nie wie, jak się zachować na rozmowie kwalifikacyjnej, taka osoba może przyjechać do urzędu na spotkanie z doradcą zawodowym, gdzie podczas albo indywidualnej rozmowy, albo zajęć grupowych uzyska takie informacje. Poza tym urząd, mając środki do rozdysponowania z różnych funduszy, Funduszu Pracy, środków unijnych, czy z PFRON-u, czyli ze środków, które są skierowane dla osób z niepełnosprawnością, możemy doposażyć na przykład stanowisko pracy, możemy przeszkolić osoby, które nie mają kwalifikacji, możemy wesprzeć pracodawcę, refundując mu część wynagrodzenia po to, żeby zachęcić go do zatrudnienia osoby zarejestrowanej w urzędzie. Osoba, która nie ma doświadczenia zawodowego, może pójść na staż, więc tych opcji jest naprawdę wiele. W tym roku urzędy borykają się z problemem środków, bo jest ich naprawdę mniej niż dotychczas, ale tak naprawdę mamy też informacje o tym, kto poza urzędem wspiera osoby szukające pracy, więc też zawsze możemy takiej informacji udzielić. I takim przykładem jest dzisiaj nasz gość, Izba Przemysłowo-Handlowa, która realizuje projekt dla osób do 30 roku życia i tam między innymi będą realizowali staże. Spotkanie, które dzisiaj organizujemy, czyli to spotkanie funduszowe Maj Zawodowy Start, to przede wszystkim podsumowanie tego, co się dzieje ze środków unijnych, działo przez te lata, czyli od 2004 roku, ale też zaprosiliśmy pracodawców, zaprosiliśmy dostawców, którzy opowiadają o swoich potrzebach.
1: Powiatowy Urząd Pracy stale współpracuje z wieloma partnerami, a jednym z nich jest Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu, która, tak się składa, na drzwiach otwartych PUP-u prezentowała swój nowy projekt mający wspierać osoby poszukujące zatrudnienia. O szczegółach powiedziała mi Sylwia Koźlińska właśnie z Izby Przemysłowo-Handlowej.
15: To jest instytucja zrzeszająca pracodawców, przedsiębiorców, tak, z wieloletnim doświadczeniem, ponad 35 lat na rynku. Jeżeli chodzi o dzisiejsze tutaj wydarzenie, to przyszłyśmy z konkretnym jak gdyby zamysłem, ponieważ mamy projekt, który odwdzięcznej nazwie Włącz się w rynek pracy. To jest projekt skierowany dla osób młodych, które mają pomiędzy 18 a 29 rokiem życia. Będą miały szansę jak gdyby pozyskać staż, tak, i później trwałe zatrudnienie, tak, u pracodawców. Mamy dla tych osób taką specjalną ścieżkę tutaj dedykowaną, żeby zobaczyć, jakie mają kompetencje, jakie mają zainteresowane, rozmowa z doradcą zawodowym, pośrednik pracy, też będzie opiekun w zakładzie pracy, który się zainteresuje tą osobą. Mamy nadzieję, że wtedy bardziej przygotuje ją do stanowiska pracy, tak, że ta osoba po prostu będzie wtedy bardziej pewna tego, że to stanowisko pracy jest dla niej, no bo wiemy, że osoby młode potrzebują takich konkretów, wiedzą, po co idą do pracy, no i chcemy po prostu zrealizować to zapotrzebowanie. Najpierw na początku będzie to rozmowa z doradcą zawodowym, później z pośrednikiem pracy. Zostanie stworzony tak zwany elastyczny plan zatrudnienia, czyli jak gdyby taka ścieżka rozwoju, tak, dla tego człowieka, uwzględniająca kompetencje jego. I następnie pracodawca, tak, który poszukuje takiej osoby na stanowisko pracy, wskaże nam, jakie potrzebne będą kompetencje, czyli na przykład czy szkolenie dodatkowe, którego tego młody człowiek nie ma takich kompetencji, więc w ramach projektu też będzie mógł jak gdyby nabyć te kompetencje po to, żeby był całkowicie przygotowany na to stanowisko pracy. Wtedy podejmuje ten staż, tak, z pracodawcą, a następnie, no, miejmy nadzieję, że tą satysfakcję, czyli kontynuację dalej z pracodawcą współpracy, tak, na stałe. Projekt jest 3-letni, także mamy jeszcze dużo czasu. czasu, tak, do 31 grudnia 2028, przynajmniej na dzień dzisiejszy, także jest to początek, tak, i zapraszamy jak gdyby na rozmowy, tak, bo już za chwilę ruszamy.
1: Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia powinny zatem śledzić działalność zarówno Izby Przemysłowo-Handlowej, jak i Powiatowego Urzędu Pracy dla miasta Torunia. Warto wierzyć w siebie, stawiać sobie cele i je realizować. Ja trzymam kciuki i jestem przekonany, że dacie sobie radę, bo przecież kto jak nie wy? Zmieniamy temat, dużo czasu nie mam, ale zdążę jeszcze zaprezentować pewną dość istotną wypowiedź z Urzędu Miasta. Tym razem nie wypowie się ani prezydent, ani żaden jego zastępca. Na antenę zaproszę Marcina Centkowskiego, czyli rzecznika prasowego prezydenta miasta Torunia. Poprosiłem go o oficjalny komentarz w sprawie głośnego w mieście tematu likwidowania miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Ubywa ich głównie ze względu na demografię, ale dla wielu rodziców stanowi to problem, bo zamiast do pobliskiej placówki będzie trzeba transportować pociechę gdzieś dalej. Oto stanowisko prezydenta miasta w tej sprawie, mówi rzecznik Centkowski.
16: Faktem niepodważalnym jest to, że od lat obserwujemy spadek liczby dzieci w Toruniu, a to z kolei wymusza na nas jako na organie prowadzącym przedszkola, szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe dostosowanie liczby oddziałów do aktualnej sytuacji demograficznej. Mówiąc na przykładzie przedszkoli czy oddziałów przedszkolnych, możemy powiedzieć, że z danych wynika, że na terenie gminy miasta Toruń zameldowanych jest obecnie 1087 dzieci urodzonych w 2023 roku. Dla porównania, 5 lat temu liczba tych dzieci wynosiła 1644. Są to dzieci 3-letnie, czyli potencjalni kandydaci do przedszkoli. Natomiast według prognoz, które my mamy na podstawie twardych danych, wskazują, że ten spadek będzie postępował. I tak w 2027 roku dzieci będzie 971, natomiast za 2 lata szacowana liczba dzieci, które będą mogły korzystać z wychowania przedszkolnego, spadnie do 953 dzieci. W związku z tym podjęliśmy decyzję o tym, aby zlikwidować oddziały przedszkolne w Toruniu, zredukować tą liczbę do 168 w roku 2026-2027. W porównaniu do obecnego roku jest to 189 oddziałów. Musimy także podkreślić to, że obecnie liczba miejsc w placówkach przedszkolnych czy oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych przewyższa liczbę dzieci, które ubiegają się o przyjęcie. Dlatego też musimy zdementować informację o tym, że dla dzieci w Toruniu nie ma miejsc. Miejsca cały czas są dostępne i też chcemy zdementować informację, która gdzieś pojawia się w przestrzeni publicznej, że ograniczenie liczby oddziałów, która gdzieś tam wskazywana jest przez rodziców, jest takim krokiem do likwidacji przedszkoli. Dementujemy te informacje. Takich planów nie było, nie ma i w najbliższym czasie na pewno nie będzie. W chwili obecnej w systemie pozostaje 168 wolnych miejsc, natomiast na wskazanie miejsca oczekuje 148 dzieci, w tym 41 dzieci, których rodzice wcześniej nie wyrazili woli przyjęcia do placówki, która była w procesie rekrutacji. Organ prowadzący na obecnym etapie procesu rekrutacji wskazuje rodzicom inne przedszkola, którzy nie zakwalifikowali się do tego wybranego w swoim wyborze, w którym mogą przyjąć dzieci, które będą podlegały obowiązkowi wychowania przedszkolnego, przy czym czynimy starania, aby te wskazania były jak najbliżej miejsca, które było wskazane przez rodziców bądź opiekunów prawnych. My podejmujemy takie działania, które mają na celu utrzymanie całościowego, stabilnego systemu oraz zarządzania oświatą w Toruniu. On też odpowiada rzeczywistej liczbie dzieci, która podlega obowiązkowi wychowania przedszkolnego i chcemy zrobić tak, aby te miejsca były zapewnione. Jak mówiłem wcześniej, miejsca są, dzieci będą mogły podjąć wychowanie przedszkolne w innych przedszkolach bądź oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, o ile nie zakwalifikowali się do tego, który był wskazany w wyborze przez rodzica bądź opiekuna prawnego.
1: Wiem, że sprawa miejsc w toruńskich przedszkolach, ale i szkołach jest poruszana na spotkaniach z prezydentem organizowanych przez poszczególne rady okręgów. Jak sytuacja się rozwinie, będę to obserwować.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Co ty mi tu kliknąłeś?
17: No nie wiem, coś mi się tu kliknęło.
1: No i patrz, no i jesteśmy już.
17: Jesteśmy.
1: Jesteśmy.
17: Szkoda.
1: Myślę, że słuchacze się cieszą.
17: Pozdrawiamy.
1: Gustaw Nowak, cześć. Ze mną nie byle jaki gość.
17: Wielki Polak. mnie gości, a ja nazywam się Jakub Jan Bryndal.
1: No właśnie chciałem, żebyś sam siebie przedstawił, a przedstaw się jeszcze.
17: Jakub Jan Bryndal, miłośnik zup wszelakich, szczególnie azjatyckich, raper, producent muzyczny, autor wielu smacznych jajecznic.
1: Ja mógłbym to tak 10 albo 15 razy poprosić cię o przedstawienie i ty byś za każdym razem coś wymyślił, nie?
17: Obawiam się, że tak.
1: Tak sądzę. Jakub Jan Bryndal, czyli raper, którego możecie kojarzyć stąd i zowąd, wywodzący się z Torunia, to przede wszystkim, i o Toruniu za chwilę sobie porozmawiamy, ale na początku przedstaw się, poproszę.
17: Jakub Jan Bryndal, Polak średniej wielkości. Torunianin dumny, jak już zdążyłeś wspomnieć, wyznawca patriotyzmu mądrego.
1: No i tak to tak właśnie nasza rozmowa będzie dzisiaj wyglądać, przebiegać. Porozmawiajmy o Toruniu. Rozumiem, że nie mieszkasz w Toruniu już od jakiegoś czasu, od jak dawna?
17: Od 7 lat bodajże. Coś takiego.
1: No i jak ci jest z tą rozłąką?
17: Ciężko jakoś jednoznacznie na to odpowiedzieć. Oczywiście tęskno mi za Toruniem, natomiast mój umysł działa w taki sposób, że czego oczy w tym momencie nie widzą, tego im nie żal, ponieważ są zaoferowane tym, co się dzieje w momencie bieżącym. Tak to wygląda, że teraz akurat mam kilka dni w Toruniu i mega się z tego cieszę, bo na co dzień widzę sobie staróweczkę. Wczoraj byłem na spacerku po kampusie UMK, który zajmuje bardzo dużą część mojego serca i to było wielkie i to było wspaniałe. Więc często zdarza mi się tęsknić, ale po prostu najbardziej o to odczuwam, ciesząc się, że tu jestem.
1: Jak już jesteś, no to bardzo się cieszę, że ty się cieszysz. A jak wygląda twoje życie obecnie? To znaczy, ja często obserwuję gdzieś tam ciebie na socialach i widzę, że no nie tyle mieszkasz w Warszawie, co mieszkasz chyba w pociągu obecnie.
17: Teraz mieszkam w pociągu. Mocno ubolewam nad tym, że warsy zostają zastępowane automatami z przekąskami.
1: A podobno, no.
17: Tak. W sensie jest to bardzo wygodne i jest to bardzo efektywne, ale czasami po prostu z wagonu, który jest dość kłopotliwy i zawiera specyficznych pasażerów, można się wymknąć do wagonu wars i zamówić sobie kawkę. Jeżeli się nie chce dużo wydać, to po prostu kawkę. A jeżeli masz akurat budżet, to można raczyć się fantastycznym schabowym. To jest bardzo ważna dla mnie część podróżowania. Natomiast, no właśnie tak jak mówisz, bardzo dużo jeżdżę i w ogóle lubię ten tryb życia. Przez większość czasu staram się często być w Trójmieście, staram się często jednak wracać do Warszawy. No i dużo żyję koncertując albo wymyślając nowe rzeczy, żeby móc z nimi koncertować kiedyś.
1: Z kim ty obecnie grasz, grywasz, bo tych projektów, w które jesteś zaangażowany, jest naprawdę wiele?
17: Tak mi się właśnie wydaje. I przez to, że oczy widzą to, co mają przed sobą, to czasami o tym zapominam, ale chyba tak jest. Przede wszystkim działam i rozwijam swoją działalność teraz jako solowy artysta, czyli Jakub Jan Bryndal. Zachęcam do sprawdzania moich spraw na wszelkiego rodzaju streamingach, na Spotify, na YouTube, na Tidalu. Właśnie jestem świeżo po wydaniu nowej płyty Autodojazd. Płyty traktującej o różnego rodzaju zakamarkach psychicznych. Płyty, którą zrobiłem w gronie fantastycznych artystów, takich jak Paulina Przybysz, Vito Bambino, José Manuel Alban Juarez, Nadia Honorata Lolo i inni. Zachęcam do sprawdzania i to jest prawdopodobnie jakiś tam główny nurt, w którym się akurat dzisiaj poruszam. A oprócz tego jestem mega dumny i zadowolony z tego, że na przykład jestem częścią koncertowego składu zespołu Łona Konieczne Krupa, gdzie jestem konferansjerem / chórkiem Łony, czyli rapera, wielkiego Polaka również. Oprócz tego tu i ówdzie się przysiadam. W zeszłym roku zaliczyłem bardzo fajną sytuację. Miałem mega frajdę być częścią projektu, który się nazywa uroczo Budka Surfera i jest gromadą fantastycznych ludzi, fantastycznie rapujących, którzy się zebrali na 3 tygodnie w domku w Chałupach, żeby nagrać w ciągu tych 3 tygodni kompletnie spontaniczną płytę.
1: Tak się ta sytuacja przedstawia, ale
17: To tak
18: się starsza tobie, starsza tobie czasu, starsza tobie rąk, starsza tobie głosu, oczu.
17: Tak, żyję takim poczuciem, że wręcz po prostu, jeżeli chcę za 10-20 lat czuć, że jest okej, to teraz właśnie muszę sobie nazbierać tych wszystkich sytuacji i jakoś się z tą kulą ognia toczyć, więc im więcej się dzieje, tym to jest trudniejsze do ogarnięcia, ale jednocześnie mam większy spokój ducha.
18: No to teraz czas odsłonić pewną tajemnicę, to znaczy my z Kubą znamy się już od dawna, tak właściwie chyba w okresie studiów się poznaliśmy.
17: Coś takiego,
18: być może
17: coś
18: nawet takiego. Wcześniej, zobaczymy. W każdym razie widziałem te twoje początki, jak to wyglądało i w jakim momencie jesteś teraz, no i bardzo miło się to z perspektywy twojego znajomego obserwuje, no bo pamiętam, ile włożyłeś w to wszystko siły, ile włożyłeś czasu, gdzieś siedząc po nocach i robiąc swoje, i naprawdę można ciebie określić zajawkowiczem, no nie? No, rap to jest twoja zajawka.
17: Dzięki, kłaniam się, to mega miłe. Tak, no to jest moja faza, no. Abstrahując od tego, czy jakby staram się coś jakby... Czy staram się to traktować jako profesjonalną sytuację, to jest to dla mnie cały czas zajawa, cały czas obiekt ciekawości, czasami zdrowej, czasami niezdrowej wręcz ciekawości. Zobaczmy, co ten efekt robi. Budzę się 5 godzin z tym efektem nałożonym 500 tysięcy razy na dźwięk upadającego kowadła na przykład. Jest 6 rano i moje życie już jest naznaczone tą posiadówą na następne 24 godziny, ale jestem już o krok w jakichś tam eksploracjach dalej.
18: To jest twój sposób, czyli poznawanie, doświadczanie, a niekoniecznie teoretyzowanie.
17: Amen. Tak jest, tak jest. Moim skromnym zdaniem trzeba właśnie sprawdzać, robić, a najgorzej to się zastanawiać.
18: Lubisz być wrzucany na głęboką wodę?
17: Z perspektywy czasu lubię. Z perspektywy bycia wrzucanym mniej. Natomiast to jest chyba też najszybszy sposób dowiadywania się rzeczy, uczenia się ich, więc bardzo lubię wystawiać się na takie sytuacje.
18: Dobra, zapowiedziałem, że porozmawiamy o Toruniu. Moglibyśmy rozmawiać o 100 000 rzeczy w ogóle. O tym, że koncertowałeś z PZ-em gdzieś na wielkich scenach, że koncertowałeś z Łoną, z wieloma innymi występowałeś i gdzieś tam ta twoja kariera chyba nabiera rozpędu, ale nie, skupmy się po prostu na Toruniu, na naszej ośce, jak to się mówi.
17: Pozdro.
18: Jakie są twoje ulubione miejsca w Toruniu, gdzie jakieś takie pierwsze elementy inspiracji łapałeś?
17: Słuchaj, no na pewno trzeba wspomnieć o lokalu
18: A możemy bez nazwy?
17: Aha, wypikasz to? Wypikaj, albo daj jakiś śmieszny dźwięk. Wiesz co, no na pewno kampus UMK. Z kampusem UMK też z tak zwanym rektoratem, nazywanym przez parę osób Spinjo, bo to jest SPNJO, no nie?
18: Dokładnie, poradziłeś sobie.
17: Czyli tak zwane Spinjo. No to tam mi się mega kojarzy w ogóle ta przestrzeń między biblioteką a rektoratem, ponieważ tam były pierwsze bitwy freestyle'owe, takie, że one się wydarzały jeszcze chwileczkę przed internetem, takim dostępnym dla wszystkich i takim łatwym w użytku, takim jak YouTube.
18: Ale przy samym Spinjo, czy w Spinjo?
17: Jedna bitwa albo dwie były przy Spinjo, tam pomiędzy aulą a rektoratem.
18: Studium praktycznej nauki języków obcych.
17: No, jakoś. Czyli w ogóle taka bitwa by się kwalifikowała jakby jako zajęcia praktyczne tak naprawdę,
18: no, jeśli
17: nie?
18: Ktoś by was nie rozumiał, no to język obcy. Tak,
17: nie, tak jest, taka prawda. Na rzeczy. A inne bitwy już się działy nad basenem, tam bliżej biblioteki. Jedną taką fantastyczną, spektakularną bitwę już w YouTube'owych czasach, ale za bardzo nikt się nie kwapił, żeby to jakoś nagrywać. Była, wyobraź sobie, na schodach, chyba nie pod biblioteką, tylko pod Wydziałem Ekonomii.
18: Mhm. Tak. A ty studiowałeś na UMK?
17: Teoretycznie tak. No, i praktycznie, bo studiowałem fizykę. Natomiast na pewnym etapie tych studiów zacząłem już trochę się przebranżawiać aktywnie na muzyczkę i któregoś dnia powiedziałem, że po prostu chyba już tam nie zajrzę.
18: Dobra, lecimy dalej. Toruń, z czym ci się jeszcze kojarzy? Z jakimi miejscówkami albo ludźmi może?
17: Wiesz, no mnóstwo ludzi. Całe moje życie, kochany. Ja to do 25 roku życia to tu mieszkałem, więc to tak jakby w zasadzie całą książkę mógłbym wymienić, nie? No ale

0: żył i to jakieś toruńskie artystyczne środowisko się przenikało, nie? Więc wydaje mi się, że ta sytuacja i w ogóle wydaje mi się, że Toruń jest dość bogaty, jeżeli chodzi o takie miejscówki różnych spotkań i akcji artystycznych. Ostatnio mieliśmy memoriał świętej pamięci GAF meddocenta pod wiaduktem toruńskim, gdzie...
1: Tak, słyszałem o tym, no i jestem pod wrażeniem w ogóle, jak to środowisko hip-hopowe w Toruniu się trzyma.
0: Tak,
1: i jak ono jest truskulowe.
0: Jest truskul pełny i też w ogóle właśnie w obliczu właśnie śmierci docenta, który był mega fantastycznym gościem i też mega inspirującym i był fantastycznym artystą też, to no, mi się niesamowicie obserwowało. Ja tylko byłem tam gościem, ponieważ byłem przejazdem na tym memoriale, ale niesamowicie mi się oglądało w ogóle to, jak dużo ludzi się zebrało, ustawiło, zorganizowało imprezę i zrobiło tam całą dzienny w zasadzie festiwal fajnych rzeczy, nie?
1: No a teraz wystarczy powiedzieć, że w Kombinacie Kultury odbywają się regularne spotkania toruńskich hip-hopowców i to są naprawdę zawsze wypełnione po brzegi
0: wydarzenia. Że jest grubo, nie? Tak, no właśnie, widziałem jakieś tam storiesy, no to jest czad. To jest czad, bardzo dobrze, że ta kultura żyje i że w ogóle to jest jakiś oddolny ruch, na który każdy się z osobna decyduje, co jest dla mnie totalnym czadem.
1: No, a co przed tobą jeszcze?
0: Wszystko. Zależy od co pytasz, ale...
1: Czy chciałbyś poszukiwać, czy już znalazłeś swoją drogę?
0: Raczej cały czas szukam, raczej cały czas się dowiaduję i podejrzewam, że to poszukiwanie będzie się wydarzać zawsze, no nie? Zawsze może być fajniejsza formuła grania koncertów, zawsze jest fajniejsza formuła pisania, zawsze coś nowego, można wykopać sobie złe petyny. Więc w zasadzie póki jest ten drive, żeby robić coś nowego, to w ogóle robienie muzy albo tworzenie ma jakiś sens. Wydaje mi się, że to jest wręcz jakimś tam korem całego przedsięwzięcia, nie? Przede mną, a jeżeli bardziej przyziemnie na to spojrzymy, no to zaczyna się powoli sezon. Prawdopodobnie będziemy troszeczkę kontynuować różne przedsięwzięcia, które zaczęliśmy w zeszłym roku. Też pracuję nad jednym specjalnym, wyjątkowym dla mnie projektem. Niestety nie chcę na razie więcej o nim mówić. Z bardzo błahego powodu, ponieważ jak o nim zacznę opowiadać, to odechce mi się go robić. Więc natomiast jest to projekt pod tytułem Wszystkie ręce na pokład.
1: I to nam musi wystarczyć pewnie.
0: Tak, i zebrałem się z grupą fantastycznych ludzi i wpadamy na fantastyczne, szalone pomysły. I mam nadzieję, że już jakąś tam późną wiosną powoli będziemy mogli to ogłaszać.
1: No to jestem bardzo ciekaw. Jakub Bryndal.
0: Jakub Jan. Przestrzegam, to jest częsta inwersja, nie przejmuj się Gustaw, ale ona się zdarza.
1: Proszę, Jakub Jan Bryndal. Ja myślałem, że słyszałem twoją ksywę w ogóle w tylu różnych kombinacjach, że sam zaczynam kombinować.
0: Dokładnie,
1: trochę.
0: DJ Paweł, młody Roman Polko, DJ Towar i Trapowi Posłańcy. To wszystko się wydarza.
1: W tej jednej osobie.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję za gościnę. Gustaw Nowak, Melo Radio. Grazie mille.
1: No ja wiedziałem, że wypełnienie naszego czasu będzie trudne jakimiś konkretami, ale mam nadzieję, że za drugim razem już to będzie bardziej udane. <nie? grym> Także zapraszam cię kiedyś jeszcze.
0: Z przyjemnością. No. Z przyjemnością.
1: Do usłyszenia. Gustaw Nowak, Jakub Jan Bryndal.
0: Kłaniam się, pozdrawiam.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Toruń.
3: Toruń się rozwija, a może zwija? Ile osób, tyle opinii, ale jedno jest pewne. Przedsiębiorczość w naszym mieście nie stoi na zadowalającym poziomie. Ciekawych ofert pracy brakuje, a młodzi zdolni wybierają inne miasta. Gustaw Nowak, zapraszam. Przyjrzyjmy się pewnemu rozwiązaniu, które na celu ma poprawić ten stan rzeczy. A chodzi o Toruński Fundusz Innowacji i Rozwoju, którego pilotaż odbędzie się pod hasłem Wybieram Toruń. Założenie jest takie, by w efekcie powstało 40 nowych firm. Co ma przybliżyć realizację tych celów? O tym powie prezydent Paweł Gulewski.
4: Jest to konkretna, precyzyjna odpowiedź na potrzeby, które są, jeśli chodzi o Toruń. To przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości, to przede wszystkim stymulowanie rynku pracy, no ale również zatrzymanie młodych mieszkańców, rokujących mieszkańców w naszym mieście. Jest to jedno z pierwszych

0: najlepszych narzędzi, które konkretnie będziemy chcieli dedykować tym wszystkim, którzy chcą zaryzykować i założyć swoją działalność gospodarczą jeszcze na poziomie na przykład szkół ponadpodstawowych. I mamy z kim rozmawiać, jeśli chodzi o to narzędzie, biorąc pod uwagę ekosystem szkół tych ponadpodstawowych, ale również szkół tego wyższego szczebla, czyli na poziomie uczelni wyższych. Mówimy tutaj o bardzo potężnym rynku, jak analizujemy cały ekosystem liceów, techników oraz szkół branżowych. Mamy ponad 4000 młodzieży w tych szkołach. To są oczywiście szkoły publiczne i niepubliczne. Mamy 28 liceów, 15 szkół technicznych, 11 szkół branżowych. Jak spojrzymy na rynek akademicki i ten z poziomu najwyższego, czyli uczelni wyższych, 6 uczelni wyższych na terenie gminy miasta Toruń. Bardzo ciekawa dana, nie wiedziałem o tym, ale przygotowując materiał na ten briefing i dzisiejsze spotkanie, okazuje się, że na ponad 56 tysięcy kształcących się teraz studentów w całym regionie Toruń ma ich 25 tysięcy, więc tu jest baza dla prawie połowy z tych studentów z całego regionu. Więc zaprojektowanie narzędzia, które będzie akcelerowało, będzie zachęcało wszystkich młodych ludzi, niezależnie czy są na etapie szkoły ponadpodstawowej, czy na etapie studiów, w kontekście zakładania i pomysłów, i inkubacji ich, jeśli chodzi o działalności gospodarcze, jest czymś oczywistym.
1: Toruński Fundusz Innowacji i Rozwoju to pomysł innowacyjny na pewno w skali miasta, bo czegoś takiego tutaj jeszcze nie było, kontynuuje Gulewski.
0: Jest to pierwsze tego typu narzędzie w historii gminy miasta Toruń, które alokuje za sprawą zgody radnych tak naprawdę również potężne pieniądze, bo mieliśmy pierwotnie zabezpieczone na te pierwsze 3 lata na pilotaż 1 500 000 zł. Rynek w postaci Fundacji Przedsiębiorczy Toruń odpowiedział nam propozycją 1 100 000 zł. Program zakłada tak naprawdę, nie chcę mówić tu o przedszkolu dla przedsiębiorców, ale jednym wielkim akceleratorze i inkubatorze przedsiębiorczości. Chcemy zachęcać młode osoby, które noszą się z pomysłem założenia działalności, a obawiają się z uwagi na kwestie prawne, kwestie finansowe, kwestie dotyczące samego lokum, kwestie dotyczące zabezpieczenia spraw księgowych, żeby jednak zdecydowały podejść się do tego projektu i skorzystać z oferty funduszu, bo tu wszystko jest na wyciągnięcie ręki. To jest fenomenalne narzędzie, które do tej pory nie było. Każdy młody człowiek z pomysłem będzie mógł się przetestować przez pół roku, czy rzeczywiście jest w stanie uzyskać odpowiedź z rynku, jego pomysł na działalność gospodarczą, wypali czy też nie, ale zrobi to w bardzo bezpiecznym ekosystemie, przyjaznym otoczeniu ludzi, którzy będą chcieli mu pomóc, ale jednocześnie fundusz będzie gwarantował dostęp do know-how. Dzięki funduszowi ci młodzi ludzie otrzymają dostęp do osób, którym się powiodło w biznesie. To jest tutoring, to są spotkania z przedsiębiorcami z Torunia i nie tylko, to jest mentoring, to jest zabezpieczenie prawne, to jest również księgowość, tak bardzo ważna w kontekście ustroju podatkowego, która dotyczy działalności gospodarczej.
1: Operatorem projektu będzie Fundacja Przedsiębiorczy Toruń, dlatego na antenę zapraszam jej prezesa Pawła Żywieckiego.
2: Ja bym chciał tu przede wszystkim podkreślić, że to jest systemowe wsparcie, to nie jest projekt, który ma swoje ramy, ale to jest systemowe narzędzie, systemowy program wsparcia właśnie młodych talentów w naszym mieście i zatrzymanie ich właśnie, żeby Toruń stał się ich miejscem kreowania, realizowania i sukcesu zawodowego, biznesowego, bo ten program ma bardzo szeroki wachlarz wsparcia. 20 lat już prowadzę inkubatory, jestem w tym obszarze jakby, jeśli chodzi o Fundację Przedsiębiorczy Toruń, to myślę, że spokojnie mogę z pewną odpowiedzialnością powiedzieć, że tak systemowego rozwiązania w tej części polskiej zakomunikowanego, ale przede wszystkim zainicjowanego jakby przez władze miasta jakby na tej części polskiej nie ma, więc to warto podkreślić, że to jest wyjątkowy program, który ma bardzo szeroki wachlarz wsparcia. Właśnie od tego, co pan prezydent powiedział, o przełamaniu takiej pierwszej bariery, trochę strachu, braku takiej inicjatywy jakby, więc będziemy kreować, będziemy wspierać osoby, które mają swoje pomysły, żeby tworzyły swoje startupy, ale przede wszystkim startupy o wysokim potencjale technologicznym, żeby nie tylko tworzyć startupy, ale również tworzyć wartościowe miejsca pracy. My takich przykładów w historii 20 lat swojej działalności i zarządzania inkubatorami w naszym mieście mamy bardzo dużo, od takiej branży szeroko pojętej IT po branży kosmiczną jakby, to myślę, że to warto też podkreślić, że taki potencjał intelektualny Toruń ma i tym programem chcemy go jeszcze bardziej stymulować, rozwijać i uwolnić energię młodych ludzi i dać narzędzia i systemowy program wsparcia do tego, żeby tu się realizowały, żeby też ten program w jakiś sposób oddziaływał, żeby te talenty napływały do naszego miasta, co też myślę, że jest bardzo ważnym efektem, żeby nie tylko je zatrzymać, ale również w jakiś sposób działać do tego, żeby je przyciągać i żeby Toruń stał się ich miejscem tworzenia, rozwoju i sukcesu biznesowego w dużej skali. My ze swojej strony jako operator funduszu na pewno zrobimy wszystko, żeby ten fundusz jakby i program jakby był bardzo efektywny, przyniósł bardzo mierzalne efekty dla naszego miasta, ale myślę, że warto też powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju pilotaż 3-letni. Chcemy, żeby ten program się rozwijał w oparciu o partnerów, nabierał większej skali i żeby ewentualnie też ciężar jakby finansowania tego programu przejmował toruński biznes. Naszą rolą jest to, żeby właśnie tą współpracę animować i myślę, że za jakiś czas już będziemy mogli pokazać pierwsze sukcesy.
1: Oby sukcesy rzeczywiście nastały, mówił Paweł Żywiecki z Fundacji Przedsiębiorczy Toruń. Pierwszy nabór w ramach projektu Wybieram Toruń ma zostać ogłoszony w tym roku. Pilotaż zaplanowano na 3 lata. Tyle o biznesie i przyszłości Torunia, pora na odrobinę sztuki. A skoro sztuka, to Centrum Sztuki Współczesnej. Właśnie tam zapraszam już teraz, bo w CSW oglądać można wystawę podsumowującą tegoroczną odsłonę konkursu Wystaw się w CSW. To jak zwykle wielobarwna fotograficzna mieszanka potrafiąca zaciekawić i zachwycić. Więcej o ekspozycji powiedzą nam jednak jej organizatorzy oraz osoby, których pracę zobaczymy w toruńskiej galerii. Chodźmy do środka.
3: Elżbieta Kopacz, kierownik działu edukacji.
4: Poprosimy o przypomnienie, która to edycja i jak można uszczegółowić tę konkretną tegoroczną odsłonę.
3: To jest już 14. edycja, 14. rok z rzędu. Niesamowite. No mamy taki osiąg, chociaż ta edycja była taka szczególna, bo miała dosyć szerokie rozpięcie w terminie, bo zaczęliśmy pierwszy etap w marcu, ale z takim fajnym sukcesem, że znowu jesteśmy zadowoleni. Jest bardzo fajna, chociaż jak każda edycja czymś się charakteryzuje i myślę sobie, że ta jest taka bardzo kolorowa jak w stosunku do poprzednich i też dużo jest większych formatów. To jest takie charakterystyczne. No a oprócz tego to zauważa się taki fakt, że każda edycja wnosi taką, powiedziałabym, charakterystykę tego, czym my się na co dzień zajmujemy i co nas dotyczy na bieżąco. Więc w tym roku mam wrażenie, że jest taka dosyć refleksyjna, ale pogodna, bo jak bywał COVID albo jakieś wojny, to wszystko też widać było w fotografiach. Tego w tym roku nie ma. Jest oczywiście, są takie tematy, powiedziałabym w cudzysłowie dyżurne, czyli dotyczące natury, architektury, ale ogólnie to jest taka fajna refleksja na temat przemijania, takiego naszego życia teraźniejszego, takich relacji rodzinnych i tak, i to jest chyba główne zagadnienie.
4: Ja to zawsze jestem pod wrażeniem, bo przychodzimy tutaj na gotowe tak właściwie i widzimy to, jak to się prezentuje już zestawione przez was, ale wy jako organizatorzy musicie co roku przebrnąć przez właśnie, ile w tym roku było prac, cała masa.
3: No tak, trochę się z tym liczymy, że zgłosić się na konkurs może każdy, kto ukończył 18 lat. Jeden autor może przysłać 6 zdjęć, do 6 zdjęć może tak. Więc w tym roku było, nie umiem tego tak szybko pomnożyć, bo nawet nie do końca nie pamiętam tych liczb, ale w tym roku w pierwszym etapie było 411 osób, więc mniej więcej razy 6. Później się zredukowało w drugim etapie do 68, a teraz jest 46 laureatów. Bywało bardziej obficie, ale to jakby i tak kosztuje nas to sztab ludzi zaangażowanych przeglądanie tych zdjęć. Taka jest rola też jury, prawda, w tym wszystkim, żeby zauważyć, nie przeoczyć, docenić to, co najważniejsze, i stworzyć wystawę. To jest też efekt końcowy i to są właśnie nagrodzone osoby też.
4: No właśnie, stworzyć wystawę to nie znaczy wziąć zdjęcia i powiesić jedno koło drugiego, tylko zaaranżować jeszcze. Udało wam się to w tym roku zgrabnie?
3: Dziękuję bardzo za to słowo zgrabnie.
4: To takie pytanie bardziej, ale kropkę też mógłbym postawić.
3: Dziękuję bardzo, ale wie pan, to jest tak, trochę się to jakby czuje w wyborze samych zdjęć, jaka będzie ta wystawa, ale tak do końca, to trzeba je po prostu jednak porozkładać, zobaczyć, trochę przemyśleć i nie wiem, powiedziałabym podpasowywać, ale to też tak nie do końca jest, chociaż czasami Czasami coś się robi mimo naszych decyzji, przewidywań, bo niektóre zdjęcia się jakby zapraszają nawzajem, no, niektóre się chcą powiesić obok siebie kolorem, niektóre, nie wiem, tematem, jakoś tak, no. Trochę wymusza na tym wszystkim tą formę wystawy, ta przestrzeń, w której jesteśmy, ogranicza nas, to też jest może dobre, no bo gdyby to były wielkie, wielkie przestrzenie, to by było dużo, dużo trudniej, ale taka jest też rola kuratora tej wystawy, no.
4: A czy wystawie tej pokonkursowej towarzyszy też wystawa laureata, laureatki ubiegłorocznej edycji?
3: Tak, i to tak jest właśnie co roku, że główna nagroda to jest nagroda dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej. Do tej pory było tak, że to była równoległa nagroda, czyli jednocześnie otwieraliśmy dwie wystawy, a w tym roku jest przesunięcie, czyli laureat zeszłego roku. Grzegorz Wełniński będzie miał wystawę dopiero w lipcu.
5: Nazywam się Wiktoria Pyziewska i jestem z Torunia.
4: Dlaczego zdecydowałaś się zgłosić swoje prace do tego konkursu? No i opowiedz przy okazji o swoich pracach.
5: Decyzja generalnie nie jest trudna, bo tutaj próg wejścia jest dosyć przystępny. Nabór jest szeroki i nie ogranicza żadnym tematem, więc można powiedzieć, że jest to takie trochę rzucanie sieci. No i liczenie na to, że coś się uda. Ale też nie jest to moje pierwsze spotkanie z CSW pod względem właśnie takim wystawienniczym. W zeszłym roku też miałam okazję i przyjemność prezentować swoją pracę na tej samej wystawie, więc stwierdziłam, że czemu nie spróbować jeszcze raz. I też, co ciekawe, w tym roku moja praca jest kontynuacją zeszłorocznej pracy, która też tutaj się pojawiała, więc to jest taki cykl opowiadający, czy może sugerujący troszeczkę pewną nieumiejętność odnalezienia siebie, spojrzenia na siebie przez pewny pryzmat, który niekoniecznie jest lustrem. W zeszłym roku było to patrzenie przez mgłę, w tym roku jest to patrzenie przez dźwięk, bez wykorzystania dźwięku, ale mam nadzieję, że właśnie gdzieś ta ambiwalencja troszeczkę tutaj zostanie przekazana, odebrana przez odbiorców, pomimo tego, że rzeczywiście może nie jest to najbardziej oczywisty koncept. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że chociażby może też z opisu to uda się wywnioskować. Cała praca opiera się na dźwięku. Ten mój wizerunek nie do końca wyraźny jest przykryty spektrogramem mojej ulubionej piosenki, której tytuł chyba pozostawię tajemnicą.
4: Jak długo trzeba patrzeć na twoją pracę, żeby ją usłyszeć?
5: To chyba zależy. Zależy, jak dobrze się słucha. Też dla mnie tworzenie i sztuka to jest takie stawianie pytania. Więc tutaj myślę, że to zależy w dużej mierze od tego, jak bardzo ktoś szuka odpowiedzi.
6: Nazywam się Wojciech Lis i pochodzę ze Żnina. Jestem obecnie studentem malarstwa trzeciego roku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK i jestem tutaj ze swoimi fotografiami.
4: Sporo czasu i sił poświęciłeś przygotowaniom tej pracy, tego zgłoszenia, czy to było raczej spontaniczne, szybkie?
6: W tym roku starałem się eksperymentować trochę z formą i odejść od malarstwa, próbować mówić o tym samym, o czym mówię w malarstwie, czyli o relacji z miastem rodzinnym, z młodością, z ściśle związaną z tym popkulturą, która wtedy była ze mną, i próbować przedstawić to nie tylko w malarstwie, ale za pomocą innych mediów.
4: Jak twoim zdaniem wygląda nie tylko cała ta wystawa, ale też konkretnie ekspozycja twoich prac? Czy rzeczywiście jest tu po prostu ładnie?
6: Jest świetnie. Zawsze lubiłem przychodzić tutaj. To już jest trzeci rok, kiedy mogę być na tej wystawie. Zawsze podobała mi się różnorodność styli i różne rozwiązania na ekspozycję, bo to też nie jest łatwe.
1: Przypomnę, tę różnorodność styli i zastosowane rozwiązania wystawiennicze zobaczycie w Centrum Sztuki Współczesnej, a wystawa podsumowująca tegoroczną edycję konkursu Wystaw się w CSW potrwa do 14 czerwca.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz? Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. O reklamie.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Demografia, podobnie jak w całym kraju, ma się w Toruniu, co tu dużo mówić, słabo. To powoduje pewne zmiany w sieci szkół i na pierwszy plan wyłania się głośno już omawiane ich redukowanie. A to plan całkowitego zamknięcia pewnego liceum, a to przenoszenie szkół działających w dwóch budynkach do tylko jednego. Inna kwestia pojawiła się niedawno, bo likwidowane są oddziały przedszkolne w prowadzonych przez miasto placówkach. Tak jest między innymi w szkole podstawowej numer 35. Gustaw Nowak, przyjrzyjmy się tej kwestii. Za chwilę zrobi się też nieco weselej, bo w tej samej szkole byłem też na otwarciu pewnego pięknego muralu. Najpierw jednak sprawa likwidacji oddziałów przedszkolnych, a o niej zaniepokojeni rodzice zaalarmowali Radę Okręgu numer 6, mówi jej przewodniczący Paweł Liberacki.
2: W pewnym momencie zwrócili się do nas mieszkańcy. My jako Rada Okręgu poparliśmy tę akcję. Swego czasu Rada Okręgu walczyła w ogóle budowa tej szkoły i to był u nas w pewnym momencie bardzo duży sukces. No to przedszkole siłą rzeczy też, więc jeżeli to przedszkole zniknie, to coś tu na osiedlu ubywa. No, a Rada Okręgów reprezentuje mieszkańców, w związku z tym również Rada Okręgu, no nie jesteśmy zainteresowani. Tutaj przede wszystkim podstawowa obawa, jaką mają mieszkańcy, zainteresowani rodzice, to jest taka, że w momencie, kiedy już ten nabór został wstrzymany, to w zasadzie to przedszkole w przyszłości pójdzie do likwidacji. No i to budzi największe obawy. Tutaj mamy wyjaśnienia z Urzędu Miasta, że mimo likwidacji tego oddziału w przyszłości, w miarę rozwoju osiedla, on może powstać. No jeżeli tak by było, to powiedzmy, że w jakiś sposób troszkę by to sytuację uspokoiło, chociaż na pewno nie uspokoiłoby tych zainteresowanych rodziców, którzy w tej chwili no, rozpoczęli tę akcję, no i zyskali, o ile wiem, bardzo szerokie poparcie. Na pewno nie ma innej możliwości. Czy jest coś prywatnego, albo niedługo się otworzy, to trudno mi powiedzieć. Być może coś takiego będzie, natomiast jeżeli chodzi o te ośrodki gminne, to chyba najbliższy jest na Stawisińskiego. No to już jest pewna odległość, no, liczona w kilometrach, a jeżeli powiedzmy dzieci z tego osiedla nie znalazłyby miejsca na ulicy Stawisińskiego, to ta odległość jeszcze bardzo się zwiększa, bo to nie jest przesądzone, że wszyscy zainteresowani, tak mi się wydaje, że to nie jest przesądzone, że wszyscy zainteresowani na Stawisińskiego znajdą miejsce. No, budzi to sprzeciw, bo mieszkańcy no, w jakiś tam sposób kontaktuje się z tymi ludźmi. Oczywiście nie ze wszystkimi, ale tutaj no, ten głos jest taki jednoznaczny. No, jeżeli weźmiemy pod uwagę no, powiedzmy inne, takie gęściej zabudowane części Torunia, to no, najbliższej placówki jest stosunkowo niedaleko. Natomiast my tu jesteśmy tak trochę kolokwialnie mówiąc na rubieży. I od razu nam się ta odległość pojawia taka duża.
1: O komentarz w tej sprawie poprosiłem dyrektorkę szkoły podstawowej numer 35 Ewę Lerman.
3: Sytuacja, która dotknęła nasze przedszkole, wynika z demografii. Ciężko dyskutować z demografią, gdy rzeczywiście widać, że dzieci na osiedlu jest coraz mniej i takie symulacje powstawały na poziomie miasta i miasto decyduje o tym, w której części miasta, patrząc na swoje symulacje, w której otwierane są oddziały przedszkolne, w której nie. I niestety dane demograficzne są nieubłagane.
1: Pora na stanowisko władz miasta. Tu wiceprezydentka Dagmara Zielińska.
4: Od 2 lat pokazujemy mieszkańcom Torunia, że demografia jest nieubłagana. Tak? Że dzieci w wieku wczesnym żłobkowym nie mamy. Nie mamy kompletu dzieci w żłobkach. Niestety podobnie jest sytuacja w przedszkolach. Nie utworzyły się oddziały, ponieważ nie było chętnych dzieci do tych oddziałów. My oczywiście możemy zaklinać rzeczywistość, że jest inaczej, natomiast ta demografia z roku na rok będzie coraz gorsza. Ja pamiętam slajdy, które pokazywałam rodzicom, że rok 2017 to ponad 2000 urodzeń. W roku 2025 mamy ich 900. Dzieci nie będzie. Niestety mamy taką sytuację demograficzną, że pewnie z roku na rok będzie się tworzyło coraz mniej tych oddziałów. Zadaniem gminy jest to, żeby każde dziecko, które zostało zgłoszone w systemie rekrutacyjnym, otrzymało miejsce w przedszkolu. I tym się będziemy kierować. Każde dziecko, każdy rodzic, który zgłosił swoje dziecko w systemie rekrutacyjnym, otrzyma od nas propozycję. Rodzice mieli możliwość wybrania tak zwanych preferencji. 5 przedszkoli, 5 placówek, do których dziecko może uczęszczać. Część rodziców wybrała tylko jedną placówkę i rzeczywiście nie było wtedy tej alternatywy. I stąd mówimy o dzieciach, które nie dostały się do wybranego przedszkola, bo rodzice też nie wskazali w tym wniosku alternatywnego przedszkola, do których mogłyby się dzieci dostać. My czekaliśmy teraz ze strony rodziców na tak zwane potwierdzenie woli. kontroli, czyli to, czy jeżeli dziecko nie dostało się na przykład do przedszkola z pierwszej preferencji, a dostało się z drugiej preferencji, to czy rzeczywiście będzie dziecko tam uczestniczyło w zajęciach i będzie zaczynało tą naukę przedszkolną od 1 września. Jeżeli się okaże, że tych potwierdzeń nie było, tak? Być może zaproponowany przez nas system sieci oddziałów nie odpowiada na potrzeby rodziców. Teraz dopiero po potwierdzeniu woli i po otrzymaniu od wszystkich placówek informacji będziemy wiedzieli, ile dzieci potwierdziło, ile rodziców potwierdziło wolę, ile miejsc tam jeszcze zostało wolnych, gdzie się oddziały jeszcze utworzyły, bo to, że my jakby w tej pierwszej dużej rekrutacji utworzyliśmy pewne oddziały, to też nie mamy 100% pewności, że one się wypełniły. Więc dopiero teraz po tym feedbacku ze strony przedszkoli będziemy wiedzieli, jak dalej procedować. Proszę pamiętać, że mamy jeszcze rekrutację uzupełniającą, która na pewno będzie uruchomiona, a wszystkim dzieciom, które z jakichś przyczyn nie dostały się do wybranego przedszkola, na pewno będą wskazywane miejsca w wolnych przedszkolach na terenie miasta.
1: Przyszłość oddziałów przedszkolnych w konkretnych szkołach pozostaje tematem dyskusji i analiz, kontynuuje prezydent Zielińska.
4: Poprosiłam rodziców, ponieważ rodzice się do mnie zwrócili, zapytali, czy mogą złożyć petycję, w której przedstawią swoje argumenty. Poprosiłam o złożenie petycji, ale to, co jest najważniejsze dla mnie do tej petycji, to żeby rodzice wskazali numery wniosków z systemu rekrutacyjnego, ponieważ ja nie widzę imion, nazwisk, adresów zamieszkania, jeżeli nie wiem, nie mam konkretnego numeru wniosku i nie mogę zweryfikować, gdzie te dzieci mieszkają, tak? Więc dopiero jakby po tych potwierdzeniach woli, po weryfikacji tych numerów będziemy w stanie coś więcej powiedzieć na temat rekrutacji. Ten proces trwa. Teraz jeszcze mamy również proces odwoławczy, jeżeli chodzi o klasy pierwszych szkół podstawowych, więc jeszcze chwilę będziemy pracować nad tym, żeby zaproponować rodzicom rozwiązanie. Czy będzie utworzony tutaj oddział? Tego Państwu nie mogę na chwilę obecną opowiedzieć.
1: Konkrety zatem wyklarują się wraz z postępem naboru. Niemal pewne jest jednak, że na jego koniec znajdą się niezadowoleni rodzice, którzy zamiast odprowadzać swoje pociechy kilkaset metrów, będą musieli odwozić je po kilka lub kilkanaście kilometrów. Sprawie będę się przyglądać. A teraz coś bardziej optymistycznego. W szkole podstawowej numer 35, o której przed chwilą mówiliśmy, odsłonięto wyjątkowy mural. Tuż nad głównym wejściem pojawiła się praca stworzona przez jedną z uczennic, a to przy okazji święta szkoły. Szkoły imienia polskich olimpijczyków, dodajmy. Odwiedziłem to wydarzenie i porozmawiałem z jego zacnymi uczestnikami. Na wstępie o kilka słów poproszę panią dyrektor Ewę Lerman.
3: Nasz mural jest to mural olimpijski. Przedstawia 5 postaci splecionych rękami, które symbolizują nawiązanie do kół olimpijskich oraz przedstawia również logo naszej szkoły, postać niebieską z wyciągniętym w górę zniczem olimpijskim.
5: Taki pomysł od dawna już wam chodził po głowach?
3: Ten pomysł powstał w wyniku konkursu ogłoszonego w szkole i wśród społeczności lokalnej i zwyciężyła uczennica Antonina Daniel, która wykonała pracę razem ze swoim tatą Krzysztofem.
5: Proszę, a jak kultywowane są te tradycje olimpijskie tu w szkole?
3: Przede wszystkim corocznie obchodzimy nasze święto szkoły i to jest nasze podstawowe takie kultywowanie. Zapraszamy naszych polskich olimpijczyków, organizujemy cykliczne spotkania z naszym patronem zbiorowym, czyli z polskimi olimpijczykami. Robimy gazetki na temat naszego polskiego olimpijczyka, robimy zwiedzanie sal. Każda sala jest udekorowana jedną z postaci naszego patrona i staramy się wśród dzieci kultywować te wartości, które niesie olimpizm, czyli ducha walki, fair play i wszystkie wartości, które są z tym związane.
1: Na antenę zapraszam Antoninę, uczennicę, która stworzyła zwycięski projekt muralu. Jak do tego doszło?
6: No bo był konkurs na zrobienie muralu i z tatą zaprojektowaliśmy, wysłaliśmy i jakoś się spodobał. Na początku był inny, żeby w ogóle ludzie się trzymali za ręce i z tego tworzyli koła, ale w końcu się zmienił na to, żeby to ludzie byli tymi kołami bardziej. Nie, że się dużo ludzi, tylko osobno.
5: Teraz będziesz się pewnie fajnie czuć, wchodząc do szkoły i za każdym razem widząc swój mural.
6: Mnie to obojętnie.
5: Jak tobie się w ogóle uczęszcza tu do szkoły? No i czy uprawiasz sport?
6: Uprawiam szermierkę. Kiedyś jeszcze była lekkoatletyka i aktorstwo.
1: Na święcie szkoły SP35 obecni byli przedstawiciele władz miasta. W tym wiceprezydentka Dagmara Zielińska, odpowiadająca w ratuszu za oświatę.
4: Miły miły dzień dla szkoły, na pewno dla uczniów i rodziców, którzy wspólnie zbierali również środki na przygotowanie tego muralu. Zacni patroni, zacny patron tej szkoły. Mural oczywiście nawiązujący do patronów i też do osób, które dzisiaj nam towarzyszą, czyli do naszych olimpijczyków. Szkoła, która odnosi sukcesy w sporcie, czy to w lekkoatletyce, czy w piłce siatkowej, w unii hokeju, więc warto podkreślić, że dbamy o zdrowie, dbamy o naszą młodzież, a mam nadzieję również, że rodzice, nauczyciele, opiekunowie są dumni ze sukcesów swoich dzieci.
1: Skoro mówimy o szkole imienia polskich olimpijczyków, no to oczywiście nie mogło ich zabraknąć. Na święcie szkoły i odsłonięciu muralu obecny był między innymi toruński wioślarz Sławek Kruczkowski, olimpijczyk z Sydney, Aten i Pekinu.
5: Dobrze jest widzieć to pokolenie być może przyszłych olimpijczyków wyrastających tutaj w szkole imienia polskich olimpijczyków.
7: Zacznę od końca. Dobrze jest być w szkole imieniem polskich olimpijczyków, ale chyba na równoważnie jest to, że fajnie widzieć tą młodzież, która uczęszcza do tej szkoły i jak właśnie tu jesteśmy, rozmawiamy już, bo spotkaliśmy się ze znajomymi, z nauczycielami z tej szkoły, że bardzo dużo osób z tej szkoły, młodych ludzi właśnie trenuje. Cokolwiek, ale trenuje. To jest bardzo fajne i jak tu jesteśmy z panem z Polskiego Komitetu Olimpijskiego, no przyszłość w tych dzieciakach, tak? Naszą tutaj teraz też ideą tego, że jesteśmy tutaj, jest to, żeby pokazywać im, że ten sport jest fajny. Jest ciężki, ale jest fajny, że to jest fajna szkoła życia, można się wiele nauczyć, ale przede wszystkim można naprawdę fantastycznie spędzić czas. I teraz po naszej stronie już teraz jest to, żebyśmy po prostu tym młodym ludziom to mówili, przekonywali ich, ale i też pokazywali, jak sport może być piękny.
1: Zaproszenie do SP35 przyjął też pięcioboista Dariusz Goździak.
8: Dariusz Goździak, olimpijczyk.
5: Jak ważne jest krzewienie tej kultury olimpijskiej wśród najmłodszych?
8: To jest duże wyzwanie, dlatego że młodzież dzisiaj i dzieci są często zaoferowane grami komputerowymi, prawda, w telefonami i tak dalej, ale uważamy, że warto. Skoro my mogliśmy, to oni też mogą i ja jestem przekonany, że wśród tych młodych uczniów tej szkoły wychowa się też również olimpijczyk, też pójdzie naszą drogą, a my zaszczepimy, jak zobaczymy, że zobaczą olimpijczyków, że my to zrobiliśmy, może i natchniemy ich, prawda, w dzisiejszych czasach do tego, żeby kiedyś reprezentowali naszą Polskę.
5: A pan też zaczynał od takiego?
8: Niekoniecznie. Chociaż zawsze sport był w moim domu bardzo ważny, dlatego że tata był nauczycielem WF-u, też dyrektor szkoły i był bardzo dobrym sportowcem, więc ja patrzyłem na niego i na moją starszą siostrę o 3 lata, która skakała wzwyż i również marzyłem zawsze, oglądając od 10 lat, jak pamiętam, pierwsze nasze igrzyska oglądane w domu, w Monachium, gdzie Smalcerz podnosił, prawda, sztangę, gdzie Fortuna zdobywał złoty medal w skokach, prawda, to ja też potem zacząłem marzyć o to, bohaterowie i tak dalej, ale dopiero w Montrealu, kiedy zobaczyłem 4 lata później już Peciaka, który zdobył złoty medal w igrzyskach olimpijskich w pięcioboju, to zakochałem się w tym. 2 lata później zacząłem uprawiać, czyli w wieku 16 lat dopiero zacząłem wyczynowo uprawiać sport. Pochodzę z małej miejscowości, nie tak pięknego, dużego miasta jak Toruń, 2000, gdzie było jezioro, gdzie czyściłem stajni, żeby jeździć konno, gdzie strzelałem z wiatrówki i mówię, o, pięcioboj to jest moja konkurencja. Trafiłem do Dżonkowa, 14 lat trenowałem. W wieku 30 lat pojechałem na igrzyska. Udało mi się zdobyć również, no udało. No, wraz z kolegami byliśmy najlepsi w tym czasie, umówmy się. Brązowy medal 2 lata wcześniej, srebrny. No i wiadomo, że trzeba było zdobyć złoty na igrzyskach, oczywiście w cudzysłowie, ale zdobyliśmy to, zrobiliśmy.
5: Sporo jest takich wydarzeń w całym kraju, które pan odwiedza?
8: No tak. W zeszłym tygodniu byłem na przykład w Pyrzycach, gdzie Zachodniopomorska Rada Olimpijska organizowała Dni Olimpijczyka, które są zazwyczaj obchodzone właśnie, nie zazwyczaj, tylko zawsze w Polsce w kwietniu, ze względu na to, że 130 lat temu na pierwszych igrzyskach w Atenach w kwietniu między 6 a 15 były rozgrywane pierwsze nowożytne igrzyska wskrzeszone przez Pierre'a de Coubertina i te kwiecień jest uznany w Polsce za właśnie taki okres obchodzenia takich obchodów. Tu pięknie się wpisuje szkoła, która nadała swoje imię właśnie 23 kwietnia 18 roku, tak? W dniach takich, kiedy mamy, a teraz mamy 130 lat od Aten, a Polski Komitet Olimpijski istnieje już te 107 lat prawie, więc tak jak nie dokończyłem tych Pyrzyc, fantastyczne obchody na stadionie, dzieci bawiące się, prawda, tą olimpijską ideą, zapalanie zniczy, obchodzenie 50-lecia klubu olimpijczyka w Pyrzycach, bo to jest wieloletnia współpraca z różnymi terytoriami w całej Polsce i szkół jest kilkadziesiąt imienia polskich olimpijczyków. Ja już nie pamiętam, na ilu byłem na nadania imienia, czy na świętach, czy sztandarach, prawda, więc to jest fajne. To się toczy, będzie się toczyło na pewno wiele, wiele jeszcze lat. My już nie będziemy żyć, a a młodzież będzie żyła olimpijczykami.
1: A być może w przyszłości takimi olimpijczykami sama zostanie, kto wie. Trzymam kciuki.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Gustaw Nowak, tym razem zaprosiłem do naszego studia wyjątkowy duet, toruński duet, który powstał w Toruniu i powstał na jednej z głównych ulic Torunia. Głównej ulicy, co ja mówię? Szerokiej. Tak można o was powiedzieć?
9: Oczywiście.
1: Powstaliście właśnie przy Szerokiej?
9: Tak, znaczy w dużym też uproszczeniu. Poznaliśmy się na Szerokiej. Powstaliśmy trochę później, jak spotkaliśmy się po prostu na pierwszej próbie.
1: Dobra, to zaraz to sobie rozwikłamy. Póki co przedstawmy was. Zespół Runo. Gdybyście byli zespołem raperskim, to pewnie bym powiedział R-U-N. No, ale jesteście po prostu Runo, Beata Buchholz i Marcin Młynarczyk razem z nami. Cześć, dzień dobry.
9: Hejka.
10: Dzień dobry.
1: No i co? Kontynuujmy tę historię. Spotkaliście się? Kto kogo spotkał? Jak to wszystko wyglądało?
9: Ja grałam sobie na ulicy, bo jestem ulicznym grajkiem, więc stałam sobie po prostu z moim ukulele i śpiewałam. I zdarza się, że ludzie podchodzą, powiedzą miłe słowo albo po prostu chcą pogadać. I tak też było wtedy, że Marcin podszedł do mnie, zamieniliśmy parę zdań. Okazało się, że też jest muzykiem, że jest nim od dawna i że może chciałby wrócić do tego. Więc wymieniliśmy się mailami. Też zobaczyłam, jakie rzeczy Marcin robił wcześniej i po prostu się spotkaliśmy bez jakichś wielkich nadziei na zespół wtedy, po prostu chcieliśmy razem pograć. Już na pierwszej próbie jakiś pierwszy cover zagraliśmy i no kliknęło, więc stwierdziliśmy, dlaczego by nie spróbować. Ja też wcześniej w ogóle nic własnego nie pisałam, więc tak naprawdę Runo i Marcin mnie otworzyło na własną twórczość.
1: Czyli to dla siebie takie przecieranie szlaków było, tak?
9: No trochę.
1: No, ale grałaś, mówiłaś na streetie tak zwanym. Mhm. W Toruniu zaczynałaś? Jesteś z Torunia?
9: Jestem spod Torunia, ale zaczynałam w ogóle w Jarosławcu, gdzie byłam na wakacjach z rodzinką. I Jarosławiec, no to jest taka nadmorska miejscowość, bardzo mała. Więc stwierdziłam, że dobra, nikt mnie tu nie zna. Będzie bezpiecznie zacząć, ale oczywiście na początku się bardzo bałam, bo to jest coś takiego, no gdzieś tam wcześniej w szkole występowałam na scenie, ale to jest zupełnie inny świat, więc wzięłam swoją kuzynkę, usiadłyśmy na jakiejś ławce tam przy takim deptaku. Mhm. Ludzie przechodzili, a ja sobie grałam.
1: Z nagłośnieniem bez?
9: Bez.
1: O, no to jeszcze trudniej.
9: Totalnie akustyczne to było, ja też mam głos taki no nie za głośny, ale to też było takie miejsce, gdzie no ci ludzie nie byli zwyczajni do grania na ulicy, więc faktycznie ich to zaciekawiło, więc jak zobaczyłam, że ktoś się zatrzymuje, ktoś słucha, ktoś tam rzuci groszem, no to stwierdziłam, że kurczę, fajne to jest.
1: No to przejdźmy do Marcina. Jak przechodziłeś Szeroką, zobaczyłeś Beatę, usłyszałeś przede wszystkim Beatę, to od razu wiedziałeś, że to jest talent?
10: Od razu wiedziałem, że to jest talent, niezły talent. No, byłem zauroczony. Myślę, że przechodziłem, jak pamiętam, tam dzień wcześniej, czy kilka dni wcześniej i potem po raz kolejny, kiedy tak Beatka mówi, że zagadują, to i ja zagadałem. No, też jakby mówiąc, że coś zróbmy, spotkamy się na próbę, no to tak jakby, żeby się uwiarygodnić, bo w dzisiejszych czasach trzeba uważać, jeszcze jakiś podchodzi starszy.
1: Duży chłop. No.
10: Więc faktycznie wysłałem mailem jakiś swój dorobek.
1: A jaki jest ten dorobek? Co tam wcześniej robiłeś?
10: O, sporo. Znaczy ja generalnie z Krakowa przyjechałem, pochodzę z Małopolski.
1: Ale gdzie się uczyłeś? Bo słyszałem ciebie wielokrotnie, no i słychać, że potrafisz.
10: Znaczy pochodzę z pod Limanowej, to w Limanowej się uczyłem w szkole muzycznej, ale na klarnecie. No i zawsze pasją były jakby instrumenty klawiszowe. W ogóle instrumenty były chyba pasją. Jak jakiś miałem, to chciałem się nauczyć grać. Duże znaczenie miał zespół szkolny w technikum, bo tam się nauczyłem, powiedziałbym, zespołowości, czyli wspólnego grania. Mieliśmy tam super prowadzącego pana Leszka, który, no nawet pamiętam pierwszą próbę, to była taka lekcja pokory, że ja tam szalałem solówki i on w ogóle tak: uspokój się, chłopie, w ogóle nie jesteś sam, jest nas tu pięciu. A potem na studiach, no to już po tej lekcji zespołowości spotkałem chłopaków na roku moim na Wydziale Architektury i założyliśmy zespół bluesowy. No potem były kolejne. No najpierw to było takie zabawowe.
1: No a później koncerty, pewnie nagrania, tak?
10: No a potem jak już skończyłem studia, no to właściwie jednego dnia podjąłem decyzję, że chcę iść w muzykę, tak spróbować, powiedziałbym, zawodowo. No i tak jakoś się poukładało, że już szybko nagrałem pierwszą płytę z zespołem Czarne Korki. Tak się nazywał zespół. Potem trafiłem do Gienka Loski, z którym grałem przez lata. Potem miałem wiele innych zespołów i historii. Muzyka filmowa. I tak się to toczyło. A potem trochę wpadłem w taki kryzys. Też taki, że zawiodłem, zmęczeniowy, no, że to dużo energii, dużo nakładu, sił.
1: To wszyscy wielcy muzycy przez to przechodzili podobno.
10: No i jadąc kiedyś pociągiem z bagażem, statywem, klawiszami, z tobołami, mokry, mówię, już nie mam siły, taka myśl przyszła, już mi się nie chce.
1: Nie chciałeś to wyrzucić, tak? Przez
10: może
1: ten
10: taką samą muzykę, tylko bycie muzykiem. No a potem, kto jest muzykiem, a w ogóle pasjonatem, no to nie da się tego porzucić. I tak trochę sobie wymarzyłem tą sytuację, w której jestem, bo myślałem, że chyba już nie chcę takich dużych zespołów, tylko chciałem spotkać jakąś duszę, z którą mógłbym coś robić w duecie.
1: No wydaje mi się, że każdego dotyka właśnie takie, bez względu na to, co robi, taka myśl, żeby rzucić to, żeby już więcej nie próbować, że już coś mamy za sobą, ale warto jest jednak robić, warto jest jednak stawiać te kolejne kroki, nawet jeżeli gdzieś czasami wątpliwość się pewna pojawia, no to jeżeli coś nam towarzyszyło przez całe życie albo przez znaczną część życia, no to dajmy się temu porwać raz jeszcze. Opowiedzieliście o swoich historiach i właśnie bardzo mi się podoba, że te dwa osobne byty, którymi jesteście i którymi byliście przed zawiązaniem się zespołu Runo, natrafiły na siebie i gdzieś to, tak jak powiedziałaś, Beata, kliknęło. No i co jest efektem tego kliknięcia? Kolejne piosenki już na koncie, niedawno teledysk, bardzo fajny, też osadzony w Toruniu przede wszystkim, no dla mnie, jako dla rodzonego torunianina czy toruńczyka, jest to no bardzo miłe świadectwo naszego miasta i tych talentów, które tutaj mamy. Ale co przed nami? Czy w końcu doczekamy się płyty?
9: Generalnie mamy dużo materiału, jak to Marcin ostatnio stwierdził, na płytę plus. To jest kwestia nagrania tego w studio, miksów, masteringów. Także materiały mamy, chęci mamy, także wszystko nadejdzie w najbliższym czasie.
1: No to ja się nie mogę doczekać, a wy?
9: No my też.
10: To jest też tak, że my już weszliśmy do studia i mogliśmy więcej kawałków nagrać, bo nagraliśmy 3. Natomiast trochę też szukamy brzmienia, ale to nie tak jest, że my nie wiemy, jak chcemy brzmieć, bo szybko się okazało, jak chcemy, ale ubogacamy je, bo graliśmy w poszerzonym składzie, trochę eksperymentujemy z elektroniką.
1: No bo ja was przedstawiłem jako duet, ale gdzieś, gdzie widziałem was na żywo, to ten skład rzeczywiście był poszerzony. Będziecie działać jako duet, czy nie wykluczacie tej opcji rozrostu grupy?
10: Absolutnie. Znaczy, przyczynkiem był festiwal Nada, gdzie zostaliśmy zaproszeni przez Krzysztofa Wachowiaka.
1: Pozdrawiamy.
10: Pozdrawiamy. Natomiast zaproszeni jako duet de facto, ale chcieliśmy, żeby tam wybrzmieć na tym festiwalu. Zaprosiliśmy kolegów do Marka i Mateusza do wspólnego zagrania i absolutnie w pewnym sensie my nawet mówimy, że mamy dwie wersje, czyli Runo i Runo Grande, czyli ten poszerzony skład, i jesteśmy otwarci. Jeżeli ktoś nas chce zaprosić na jakiś fajny festiwal, to przyjedziemy z Runo Grande.
1: Jesteście skłonni.
9: Oczywiście.
1: Dobra, a jakie jest wasze instrumentarium obecnie? Marcin na klawiszach, ty potrafisz wyczarować w ogóle cały wszechświat, mam wrażenie. I to jest coś, co otula słuchacza, a ciebie kojarzę i z gitarą, i ukulele.
9: No tak, ja jestem właśnie gitarowo-ukulelowa i coś tam pośpiewam. Marcin właśnie, tak jak powiedziałeś, robi magię na klawiszach, syntezatorach i też śpiewa, co mnie bardzo cieszy, bo na początku to nie było takie proste go przekonać do tego.
1: No, ale się udało.
9: Udało się.
10: Udało się. W ogóle taka może anegdota, że jak tam w naszym, bo dużo w home recordingu sobie działamy, u mnie w pracowni, to jak dogrywałem jakieś chórki, to albo jak Beata już wyszła, albo ją delegowałem do drugiego pomieszczenia, bo po prostu się wstydziłem tego jakoś, nie? Ale to już mamy za sobą, już w ogóle nie ma problemu. Natomiast fajnym komplementem jest też to, co często słyszymy, że się nasze głosy jakoś zestrajają fajnie, bo to czasami nie jest oczywiste.
1: Właśnie, pomówmy jeszcze o waszej muzyce, no bo czas nas trochę goni, ale ja bardzo was lubię słuchać gdzieś idąc w ogóle miastem, właśnie powiedzmy tą szeroką, mieć was na słuchawkach, to jest tego typu muzyka, gdzie świat po prostu przepływa gdzieś obok, a dla mnie wy się liczycie bardzo angażująca, ale też angażująca i towarzysząca jednocześnie. Mogę się i w niej zagłębić totalnie i może ona gdzieś lecieć po prostu towarzysząc mi. Jak wy do swojej muzyki podchodzicie? Czy to jest to, co chcecie robić i ten klimat, który chcecie tworzyć?
9: Myślę, że wszystkie piosenki, które powstały, są jakby zgodne z nami. Ja też staram się pisać tak... No tak z serducha i wydaje mi się, że w miarę uniwersalnie, że te tematy, których dotykam, no to nie są tylko jakieś tam moje przemyślenia, tylko że może inni też gdzieś się tam znajdą w tym wszystkim. Także staram się trafić po prostu do ludzi emocjami, tak mi się wydaje.
10: Myślę, że ten, nawet dzisiaj sobie myślałem o naszej nazwie, że to runo, czyli coś miękkiego, przyjemnego, ale coś, w czym rodzą się jakieś rzeczy, rośliny, grzybki i tak dalej. No to tak myślę, że tu nasz są, tym runem są, nie wiem, emocje jakieś. Znaczy mam wrażenie, że tak na lekko to robimy i chyba to jest super, że nie mamy, że chcemy jak coś, tylko po prostu jakoś to tak płynie. No i życzę sobie i nam, żeby nam to dalej tak płynęło.
1: Ale to też mam wrażenie, jest pewna dojrzałość muzyczna, żeby nie robić głośniej, nie robić szybciej, nie robić mocniej cały czas, tylko też potrafić się zatrzymać trochę, przystanąć przy tych emocjach, które tworzą się i powiedzieć wystarczy.
10: Znaczy my jesteśmy uważni, bo mam wrażenie, że mamy takie w cudzysłowie gniazdo, czyli ten nasz minimal, czyli nie wiem, pianinko, gitara. Ale robimy sobie wycieczki, szukając różnych brzmień, właśnie poszerzając skład, ale nie wiem, jest, przynajmniej na dzień dzisiejszy bywa we mnie potrzeba i mówię, ej, Beata, zróbmy znowu jakiś taki minimal, nie? Że taki powrót do bazy, że tak jakoś, no coś w tym takiego jest, że ta prostota nam też odpowiada.
1: No to ja jestem bardzo ciekaw, co z tego później wyjdzie. Będę was śledzić no bardzo dociekliwie. A gdzieś tam, gdzie można was śledzić? Podejrzewam, że te sociale, że w internecie jesteście obecni i gdzieś tam się pokazujecie.
9: Tak, jesteśmy wszędzie na socialach, wszędzie nazywamy się Runo i mamy takie logo, gdzie U jest takim kwiatkiem. Także łatwo nas znaleźć. Jesteśmy też na Spotify'u i na wszystkich innych streamingach. Zapraszamy bardzo serdecznie do sprawdzenia.
1: Po kwiatku ich poznacie. Zespół Runo, ale też macie pewien problem, bo jak się wklepuje w Google Runo, no to pierwsza wyskakuje Nosowska.
9: No tak.
1: Ale jeszcze przegonicie. Tak. No dobrze, tego wam życzę, żebyście wyskakiwali jako pierwsi. Mam nadzieję, że już niedługo. No a zespół Runo warto śledzić. Podejrzewam, że jeszcze nie jeden koncert tutaj w Toruniu zagracie.
9: Dziękujemy bardzo.
1: No to się widzimy. Do usłyszenia, do zobaczenia w takim razie i wpadnijcie jeszcze kiedyś.
9: Dzięki wielkie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Gustaw Nowak, witam i zapraszam. A będzie dziś trochę jak w garncu, bo z jednej strony przybliżę wyjątkowo kulinarną sztukę wystawianą w Teatrze Chorzycy. W jej trakcie na scenie odbywa się prawdziwe gotowanie, w piekarniku dochodzi pieczeń, a prawdziwe ziemniaki są prawdziwie obierane i prawdziwie gotowane. Nie jest to jednak spokojne przyrządzanie dania, a próba przybliżenia prawdziwej restauracyjnej kuchni, gdzie tempo jest ekstremalne, a nagłe problemy wymagają spontanicznych rozwiązań, zupełnie jak w życiu. No ale zaczniemy od tematu, który rozgrzewa opinię publiczną, jak właśnie tego gotowanego ziemniaka, bo chodzi o zmiany w sieciach szkół i przedszkoli. Przybliżę pewien wycinek tego złożonego problemu, a mianowicie wypowiedź prezydenta Pawła Gulewskiego na temat efektów tych całych zmian, bo wiele budynków przestanie pełnić swoją dotychczasową funkcję. Jakie są na nie pomysły? Kto zastąpi nauczycieli i uczniów? O tym, jakie funkcje mogą pełnić zwalniane w wyniku zmian obiekty, powiedział mi prezydent Gulewski.
11: Na chwilę obecną powołałem zespół swoim zarządzeniem, na czele którego stoi pani prezydent Agmara Zielińska. Ten zespół ma zająć się tym całym efektem zmiany i optymalizacji w sieci szkół. Pozostaje kilka kubatur szkół, które od 27-28-2029 roku będą wolne, no i chcemy tam zaprojektować nic innego jak funkcje publiczne. Nie? To również deklaracja i spotkań z radnymi, mieszkańcami, z państwem, że absolutnie nie zamierzamy zbywać nieruchomości ani budynków, które są naszą własnością, a w których już te funkcje oświatowe nie będą realizowane. I ten zespół w niedługim terminie ma mi przedstawić pewną propozycję rozwiązań docelowych, funkcjonalnych, gdzie w poszczególnych placówkach oświatowych chcielibyśmy coś nowego zaprojektować i szukamy również miejsca na dzienny dom pobytu dla seniorów. Patrzymy, to też nie jest tajemnicą, na budynek, który za chwilę, za 2-3 lata będzie już pusty w kontekście 6 liceum ogólnokształcącego. Być może tam funkcje społeczne, publiczne bardzo potrzebuje również MZD dyslokacji, biorąc pod uwagę, doskonale Państwo wiedzą, w jakich warunkach pracują urzędnicy Miejskiego Zarządu Dróg, więc też szukamy ewentualnie jakiejś alternatywy lokalowej co do targowej, budynku szkoły podstawowej nr 7 przy BEMA, no i 6 liceum ogólnokształcącego. Ostatecznych rozstrzygnięć tutaj nie ma, natomiast te analizy są cały czas prowadzone.
1: A przykładami takiego zwalniania przestrzeni będą liceum ogólnokształcącego nr 13 oraz szkoła mistrzostwa sportowego, które przeniosą się w 2027 roku do liceum nr 2.
11: Bardzo duże przestrzenie, szerokie korytarze, olbrzymie przestrzenie z salami dydaktycznymi. Ta szkoła była budowana naprawdę na potrzeby takich potężnego wyżu demograficznego, z którym już na pewno nie będziemy mieli do czynienia przez kolejne dekady. Więc absolutnie tak, to było wszystko opomiarowane. Obie dyrekcje rozmawiały ze sobą kilka miesięcy wcześniej, jeszcze przed ostateczną decyzją podjętą przez radnych, jeśli chodzi o zmianę sieci szkół w lutym, i wiedzą doskonale, w jaki sposób będą funkcjonować, tak żeby nie kolidować ze sobą w tym zakresie. Także absolutnie ta budynek drugiego liceum ogólnokształcącego przy Kosynierów jest bardzo pojemny i z dużym potencjałem wolnych powierzchni. Te dwie placówki będą z powodzeniem funkcjonować.
1: Władze miasta tłumaczą, że tego typu zmiany są spowodowane kryzysem demograficznym i niską dzietnością. Cóż, na razie nie zapowiada się, by w tym względzie miało się wiele poprawić. Zmieniamy temat. Teraz zapraszam do Teatru Chorzycy, gdzie podejrzeć można pracę restauracji od kuchni. I to dosłownie, bo na scenie odbywa się gotowanie. W ekstremalnym tempie i chaosie zagotować mogą się też pracownicy, noszący na swoich barkach jeszcze wiele innych niż wydawanie dań problemów. Posłuchajmy, jak brzmi spektakl Na ostrzu noża. Zapraszam do kuchni. Do teatru się znaczy.
12: Zupy gotowe?
13: Jeszcze jedno.
12: Dwie są.
13: Trzymaj!
12: Nie dyskutuj, nalewaj. Wyzwaniem, ale też przyjemnością było to, żeby połączyć faktyczne gotowanie z grą i to, żeby to wszystko się działo w rytmie, żebyśmy mieli rytm gotowania zachowany, jak i rytm teatralny. Piotr, czyli Michał Darewski. Nad tym pracujemy i myślę, że już całkiem nam to idzie nieźle. No, walczymy o to, żeby był realizm zachowany kuchenny.
13: Nie mogłem poradzić sobie z niczym, z jakimkolwiek jedzeniem. Dima kucharz pomiędzy, czyli Siergiej Artemenko. A teraz ja gotuję cokolwiek mogę. Hamon, co przynieście do mnie mięso, ja będę to smażył, naprawdę. Ja mogę wszystko z tym mięsem i nauczyli i ja jestem teraz mistrz, Gordon Ramsay do mnie dzwoni po porady, także wszystko dobrze się czuję, naprawdę dobrze się czuję i z każdej próby mi się wydaje, że z każdym spektaklem będę gotował jeszcze lepiej. Z każdym spektaklem gwiazdkę Michelin.
12: Tekst powstał na podstawie dramatu The Kitchen oraz filmu La Cocina, który z kolei powstał na podstawie dramatu. Do tego Janna Kowalska, nasza dramaturżka, zrobiła swoją interpretację polskiej kuchni, polskiej restauracji w czasie teraźniejszym. I to wszystko jest przemiksowane przez jej wrażliwość, przez naszą wrażliwość. Inspiracje oczywiście są, ale jest to nasze dzieło. Poza takimi inspiracjami, powiedzmy, popkulturowymi, mieliśmy również konsultacje z szefem kuchni. On nas wprowadzał w tajniki od technicznych spraw, po różne zakulisowe, kuchenne, dynamikę w zespole i tak dalej, i tak dalej. I to on dbał w tym przypadku nasze przygotowanie zakulisowe.
14: Po każdym spektaklu, czy tam przebiegu, jemy to mięso i sprawdzamy. I rzeczywiście
12: faktycznie jest coraz lepsze.
14: Kelnerka Monika, czyli Julia Szczepańska. O dziwo, może zderzamy się tutaj bardziej z mięsem, a nie ze scenami, z gorącym olejem, a nie z kostiumami teatralnymi, ale o dziwo to życie kuchenne dosyć mocno przypomina życie teatralne i w ogóle gdzieś w trakcie robienia tego spektaklu bardzo często łapię się na tym, że teksty, które mówimy a propos życia w kuchni, hierarchii w kuchni, radzenia sobie z różnymi problemami, także dotyczą nas w świecie teatralnym, więc myślę, że dużo w ogóle środowisk może się odnaleźć w tej naszej historii.
13: Kuchnia to jest dobra metafora do czegokolwiek, do życia, do rozmowy o kraju. No i już zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Jakieś bzdury, ale zapomniałem szczerze. Chciałem powiedzieć o produktach, które tak naprawdę żyją po swojemu. Ogień może w jakikolwiek moment się wybuchnąć, na przykład, bo mamy... mogę tu jakieś...
14: No, czy wybuchnąć tak kontrolowanie oczywiście wybuchnąć.
13: Ja spoiler chciałem trochę taki... No to chodzi o to, że jakby mamy tam takie relacje, takie źródło relacji i chodzi o to, że kiedy oni się tam między sobą całują, to ogień może się wybuchnąć po prostu, jest sprzeciw tego, a ogień to moje stychie, to jakby naprawdę. To działo nawet niezależnie ode mnie gdzieś.
12: My też się musimy odnaleźć w tym życiu produktów oraz różnych innych ingrediencji, gazu, ognia i wszystkiego innego.
14: Z dużą dozą improwizacji.
12: Tak. Tak, jest wymagające i taki będzie cały spektakl. Rytm jest szybki, wartki i...
14: Jak to życie w kuchni.
12: Przestojów jest bardzo, bardzo mało.
14: Dosyć dużo jakichś takich ciekawostek i tajników tej pracy udało mi się na przykład poznać w rozmowach z różnymi i kelnerami, ale też kucharzami, więc nie zdradzając zbyt wiele tajemnic... Tak.
13: To ja zdradzę. Dobra, to chodzi o to, że u Rafala, kiedy byłem, to tam też pracuje Białorusin, że dla mnie był taki inspiracją. Bardzo grzeczny chłopak jest. W sensie nawet kiedy żarty, albo tam żarty są. No, nie mogę tu teraz powiedzieć. Chodzi o to, że on bardzo ciekawie na to reaguje, że on jest częścią zespołu, wszystkiego kochają, lubią, ale on jest taki grzeczny. Zawsze coś robi. Aleksz, słyszysz cię, przywitanie. I on naprawdę jakby jest trochę tak, jak w swoim świecie. Wiecie, w swojej sferze, w swoim strefie komfortu. Strefa komfortu, tak?
14: Tak.
13: W swojej strefie komfortu istnieje. To jest bardzo ciekawe. Dla mnie to było inspiracją. Akurat też Białorusin, który pracuje. Nie widziałem, że on ma jakieś stosunki z kobietą, bo tam jest kelnerki.
14: Stracasz za dużo wątków.
12: Ale nie powiedziałeś, z którą kobietą.
13: Tak.
15: Ale wy w gastro nie pracowaliście, nie macie książeczki sanepidowskiej.
14: Nie.
12: Część zespołu pracowała, więc też korzystaliśmy z doświadczeń naszych kolegów i koleżanek zespołu aktorskiego, bo myślę, że połowa osób, może więcej, ma doświadczenia pracy w gastronomii na którymś etapie swojego życia i też te doświadczenia również wykorzystywaliśmy podczas pracy nad spektaklem.
16: Nie wyrabiam!

0: zupa zakwaśna.
1: Jeśli wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić spektakl o gastronomii, o kuchni, no to to musi się dziać naprawdę.
2: Mówi reżyser spektaklu Piotr Ratajczak.
1: To był taki punkt wyjściowy, że nie możemy tutaj jakby czegoś oszukiwać, tylko faktycznie jest to w pełni realna sytuacja. Znaczy aktorzy gotują. Przed spektaklem już zaczynają się gotować ziemniaczki, żeby były potem na pire przygotowane, a wszystkie dania są normalnie przygotowane. Możemy je potem spożyć w ramach oszczędności i niemarnowania jedzenia. Od początku współpracowaliśmy z szefem kuchni. On zaplanował całe menu dla poszczególnych kucharzy i poinstruował ich normalnie w ramach prób teatralnych, jak mają gotować, żeby to było skuteczne i żeby było dobrze zrobione i żeby było smaczne. No ja mam nadzieję, że ten jeden dzień z życia kuchni nie będzie tylko życiem pracowników gastronomii, ale to, co jest między tymi ludźmi, to, co się wydarza, bo to jest właściwie jeden

0: Białorusi, którego aktor z Białorusi, też opowiadamy o napięciach, ponieważ nie wszystkim się to podoba, że to jest obcokrajowiec, który pracuje tutaj. Mamy zakochanych, mamy rozpady związków, mamy ludzi, którzy są w depresji. No mamy szereg różnych historii. To jest opowieść też dla mnie o marzeniach, o aspiracjach. Mamy poetę gotowania, który bardzo chciałby zostać wielkim kucharzem. Więc zderzają się tutaj różne doświadczenia, różne przygody, różne napięcia, różne aspiracje. Mam nadzieję, że to będzie też taka opowieść.
1: Jak się ekipa odpowiedzialna za scenografię dowiedziała, że będą kuchnię prawdziwą robić, to złapali się za głowę czy ucieszyli?
0: Oni sami zaproponowali. Marcin Chlanda, kiedy żeśmy podjęli pierwszą rozmowę, że spróbujemy zrobić w naszą wersję adaptację sztuki The Kitchen, to Marcin powiedział, no ale to w takim razie musi to być od początku do końca naprawdę. Ja się strasznie podekscytowałem, bo rzadko robię scenografie, które są realistyczne i nagle mam takie, no dobra, spróbujmy, że to będzie zupełnie inny rodzaj też i aktorstwa, i reżyserii. Oni muszą cały czas sami sobie ustalać, bo tyle się tam dzieje w czasie tej kuchni i to Państwo zobaczyli bardzo intensywną scenę, czyli wydawka, ale przecież ten spektakl jeszcze trwa godzinę od tego momentu, wszystko jest rozwalone po tej scenie. Oni muszą w trakcie sprzątać, muszą ogarniać, za chwileczkę pojawią się następne rzeczy, które się będą działy w tej przestrzeni, więc oni wszystko, ja tego nie wiem, oni wiedzą, gdzie powinno stać wino, gdzie powinien być makaron, gdzie powinny być słoiki i tak dalej, bo oni cały czas to wykorzystują. Fantastyczna zabawa dla mnie, jak na to się przyglądam z daleka, ale dla nich to jest też bardzo duże wyzwanie, żeby to wszystko ogarniać. Myślę, że oni strasznie byli podekscytowani, bo oni chodzili do tej restauracji, się przyglądali, przychodzili wieczorami, schodzili tam do tej kuchni i patrzyli na to, jak działają pracownicy. Rozmawiali właśnie z szefem, więc chyba, wydaje mi się, pod tym względem na pewno są zadowoleni, dlatego że mogli się nauczyć coś gotować, wykorzystać to potem w domu na przykład, więc warsztaty kulinarne na pewno były dla nich fajnym doświadczeniem, ale mam takie poczucie, że zaryzykuję, że mają wielką przyjemność w tym, żeby grać i być w tej kuchni. Już są zamówienia na poszczególne dania po spektaklu.
1: A widzowie lepiej, żeby głodni nie przychodzili.
0: Mam taką nadzieję, że te zapachy, które się będą unosiły przez pierwszą część spektaklu, że będą tych widzów też męczyć i nęcić i że to jeszcze będzie taki dodatkowy aspekt tej, bo rzadko się wykorzystuje w teatrze zapach jako środek sceniczny. Tutaj ten zapach będzie bardzo mocno funkcjonował.
2: Spektakl Na ostrzu noża w reżyserii Piotra Ratajczaka będzie wystawiany na dużej scenie Chorzycy na początku lipca. A co w teatrze będzie dziać się jeszcze przed wakacjami? Przełom maja i czerwca to Festiwal Kontakt z premierą spektaklu 7 Samotności, który wejdzie do repertuaru Chorzycy. Później widzowie zobaczą jeszcze m.in. Księżniczkę na opak wywróconą, Lekarza na telefon, Cud czy Tchnienie, a czerwiec zakończymy Kandydem. Początek wakacji to dość świeży, ale już bardzo popularny tytuł Bez alko i dragów jestem nudna. Repertuar znajdziecie oczywiście na stronie teatru.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
2: To jedna z największych teatralnych realizacji dokonanych w Toruniu. Przyciąga miłośników musicali z całej Polski, zbierając bardzo dobre recenzje. Jesus Christ Superstar w reżyserii Agnieszki Płoszajskiej to spektakl przygotowany przez Teatr Muzyczny w Toruniu. Spektakl z pewnością nie należący do prostych i przyjemnych, ale z pewnością zostający w widzu na długi czas. Gustaw Nowak, jesteście zainteresowani? No to zapraszam. I choć spektakl jest wystawiany w klubie od nowa, to na jedną z prób wybierzemy się do Centrum Targowego Park. Chodźmy.
4: Nazywam się Oliwia Drożdżyk i w spektaklu Jesus Christ Superstar gram Marię Magdalenę. To już jest ten moment. Światła są przepięknie wyreżyserowane i to naprawdę robi niesamowity klimat, więc musicie to zobaczyć na żywo, bo naprawdę jest magicznie.
1: Często słyszymy takie słowa od aktorów. Musicie to zobaczyć, ale tym razem tak osobiście czujesz, że rzeczywiście to jest taka imponująca produkcja?
4: Szczerze mówiąc, myślałam sobie właśnie o tym i to jest chyba najbardziej wymagająca, ale jednocześnie satysfakcjonująca rzecz, którą robiłam, więc myślę, że to mówi dużo, jest bardzo emocjonalnie. Nawet jak o tym myślę, to się wzruszam, bo naprawdę te emocje są spore i pozytywne, i negatywne, ale rzeczywiście jest dużo. Dużo się dzieje i też to, że jest to silent disco, to, że jest to uwspółcześnione, myślę,

0: że warto zobaczyć te wersje. Mimo że tyle tych Jezusów już w Polsce powstało, to naszej reżyserce udało się odkryć jeszcze kolejne nowe warstwy.
1: Jak wyglądał ten proces wchodzenia w postać w twoim przypadku?
0: Ogólnie był dosyć skomplikowany, bo mamy na przykład rurę na środku, więc moja postać trenuje pole dance, więc oprócz tego, że dużo potrzebowałam, żeby wejść w tę postać jakby emocjonalnie, to dużo też potrzebowałam treningów fizycznych i siłowych i to było naprawdę duże wyzwanie, chodzę na zajęcia, żeby wzmocnić to ciało, więc tutaj miałam jakby sporo wyzwań na różnych płaszczyznach, no ale przede wszystkim to jest tylko dodatek, jednak te emocje tej postaci, ja starałam się ją zrozumieć po prostu jako kobietę i jako człowieka i zrozumieć jej motywację i to, co nią kierowało i myślę, że to jest najważniejsze i mam nadzieję, że mi się to udało.
2: Cześć, dzień dobry, nazywam się Rafał Szatan i będę kreował rolę Jezusa. Pomysł na zrobienie tego spektaklu jest całkowicie inny niż znamy najróżniejsze formy, które do tej pory były.
1: Technologia Silent Disco do tego. Brałeś już udział w czymś podobnym?
2: Nie, to jest w ogóle całkowicie nowatorskie, jeżeli chodzi o, takie mam wrażenie, jeżeli chodzi o musical. Każdy raczej jest przyzwyczajony do tego, że wchodzi po prostu i ma tą energię z głośników, ze sceny, jakby słyszy wszystko na żywo, a tutaj będziemy mieli wszystko w słuchawkach, będziemy mieli wszystko bardzo blisko. Widz będzie po prostu nas słyszał całkowicie przy sobie, tak jakbyśmy mu szeptali wręcz do ucha, więc to jest bardzo ciekawe. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, jak to będzie odebrane. Staramy się pokazać tą historię w dzisiejszej rzeczywistości, że taka postać może się pojawić, może być między nami, a my możemy o tym nie wiedzieć, że może nieść to dobro, pomagać i po prostu być. I to może się dziać w każdej sytuacji, w dzisiejszej również, więc staram się to tak jakoś sobie układać, że dzisiaj też może być taki człowiek, który po prostu jest dobrem i jest wśród nas.
3: Marta Burdynowicz-Herod. Przyznam szczerze, że sama byłam zaskoczona i jak dostałam taką propozycję, żeby przygotować ten materiał na casting, to myślałam, że koordynacja się pomyliła, bo to jednak jest rola męska, ale potem okazało się, że taki był pomysł realizatorów, no i jest dość odważny, ale myślę, że ciekawy.
1: A jak energia w zespole pomiędzy wami, czy ona jest dobra, pozytywna?
3: Jest najwspanialsza na świecie, naprawdę zostaliśmy tak dobrani, że jesteśmy paczką przyjaciół, która na próbach daje z siebie 200%, a potem jeszcze idzie na bilarda grać prywatnie, więc bardzo się lubimy i to się też, mam nadzieję, przenosi przez rampę.
0: Duże wyzwanie techniczne, ponieważ śpiewamy na tak zwanych uszach, jest cały spektakl jest w formie silent disco, więc faktycznie jest to taki performance show, którego myślę jeszcze w Polsce nie było i emocje faktycznie w nas buzują. Jest to dla nas cudowne móc się zmierzyć z tym materiałem. Bardzo się cieszymy, że mamy taką możliwość.
4: Patryk Rybarski, zespół. Dla wszystkich jest to nowe wyzwanie. Ja to w ogóle byłem na maksa podekscytowany, że jestem w ogóle w tej produkcji, ponieważ jestem jedynym tancerzem tutaj w ogóle. Będę tańczył na rurce i generalnie jest to dla mnie zaszczyt wśród tak cudownych artystów występować. Spektakl jest cudowny, muzyka jest cudowna, teksty, wszystko jest po prostu takie chwytające za serce, że nie da rady przejść obok tego obojętnie.
5: Michał Cyran, choreograf musicalu Jesus Christ Superstar.
6: Nie mamy płaskiej sceny, więc w ogóle ta praca jest zupełnie odmienna, ale z drugiej strony daje super możliwości. Mieliśmy to szczęście, że pracowaliśmy od razu w przestrzeni tych rusztowań, więc mogliśmy sobie na dużo pozwolić, ale też tutaj niewątpliwą zaletą jest to, że mamy super artystów, też mamy jednego świetnego akrobatę, którzy oni mogli realizować wszystkie moje najbardziej dziwne pomysły i naprawdę to robią.
7: Są takie momenty w przedstawieniu, w których cała ekipa wchodzi pomiędzy widzów i mamy nadzieję, że wejdą wspólnie z aktorami w jeden puls i zaczną się bujać. No to by było nasze wielkie spełnienie, gdyby tak się udało. Dla mnie w ogóle ta produkcja jest też ogromną trudnością, ponieważ sam grałem w Jesus Christ Superstar w wersji warszawsko-białostocko-krakowskiej, czyli w tej wocialowej, więc dla mnie było ogromną trudnością w ogóle też oderwać się od tej wersji i zrobić coś na nowo, ale mam nadzieję, że się to udało.
6: Tamta produkcja jest bardziej koncertowa, a ta produkcja, mam poczucie, że jest w całości jakimś światem, jest opowieścią o konkretnych ludziach, o konkretnej społeczności znajdujących się w konkretnym miejscu. I to myślę, że jest zupełnie inne, a przede wszystkim też ta scenografia determinuje zupełnie inne rozwiązania inscenizacyjne, więc myślę, że to jest to, co ją wyróżnia.
1: Tu pracujesz nie tylko z pełni profesjonalnymi aktorami, dorosłymi, ale również z dziećmi. Jak to było z nimi pracować?
7: Praca z dzieciakami jest niebywale przyjemna. Już zresztą z Agnieszką, reżyserką tego spektaklu, też mieliśmy okazję pracować w przedstawieniach, w których głównie grały dzieci. Zarówno tutaj w Teatrze w Toruniu, jak i w Teatrze Miniatura w Gdańsku. To jest zupełnie inna praca, ale jest to ta praca, która daje ogrom radości nam twórcom, bo dzieciaki są bezpretensjonalne, wchodzą w to jak masło i nieprawdopodobne jest to, że mają do tego tak dużą motywację, bo widzą tych dorosłych aktorów, tak jak to jest tutaj, i widzą, do czego mają dążyć i nie ma z tym najmniejszego problemu, jest to niebywała przyjemność, zwłaszcza z takimi zdolnymi dziećmi.
8: Nikodem Bogdański, zespół.
9: Ringo Todorowicz, zespół.
10: Jakub Cendrowski, Szymon i zespół.
11: Wojciech Daniel,
12: Piotr.
9: To chyba dla nas wszystkich jest taka nowa sytuacja i pierwszy raz znajdujemy się i w takiej przestrzeni, i w takiej realizacji z takimi pomysłami i w takiej nowej wersji w sumie tego spektaklu, który już został wystawiany pewnie na tysiące różnych sposobów, a my tu jeszcze znajdujemy coś nowego w tym i wydaje się, że to jest coś odkrywczego dla twórców, dla realizatorów, ale też dla nas, bo to jest taki proces, który nas, gdzie z nas dużo bierze, wyciąga z nas jako młodych ludzi, tak mogę powiedzieć. I wydaje mi się, że to czerpie bardzo, bardzo, bardzo mocno z naszej energii, też z naszych jakichś takich doświadczeń. To taki wspólny, mocny pokaz naszych możliwości.
13: Doświadczenie jest ważną rzeczą, ale też przede wszystkim liczy się atmosfera i praca w zespole. Też z racji tego, że nasza reżyserka jest niesamowitą osobą, która daje nam kopa i daje nam taką motywację do tego, żeby działać i robić super robotę. Jest niesamowita, też jest przemiła, przekochana i za to ją uwielbiamy.
1: Bardzo wiele was jest na scenie. To wam pomaga czy przeszkadza?
14: Staramy się nie pozabijać wszyscy. Wiadomo, wszyscy staramy się odnaleźć w tych swoich miejscach na scenie, ale z powtórzenia na powtórzenie te drogi stają się coraz bardziej przewidywalne, powtarzalne i po prostu trzeba mieć oczy dookoła głowy. Ja wolę pracować w dużej ekipie, bo wymiana energii jest fajniejsza i zupełnie jest inna energia, kiedy się pracuje w 20 osób, a inna jest, kiedy się pracuje w 3, a jeszcze w takim spektaklu, gdzie to rzeczywiście ma być jakaś taka grupa, wspólnota, impreza. No ja sobie nie wyobrażam, żeby ta ekipa mogła być mniejsza, ja nawet chciałbym jeszcze większą.
15: Wydaje mi się, że to, co Wojtek mówi o tym przepływie energii, jest bardzo ważne. To też jest tak, że każdy z nas jest taką odrębną indywidualnością. Jesteśmy bardzo jednak ekscentryczni, wyjątkowi, ale przez to, że właśnie Agnieszka, Michał dają tak fajną atmosferę i jest tak przyjemnie na próbach, to te indywidualności się uzupełniają, a nie wykluczają. I to jest niesamowite. Ekipa tutaj robi robotę. Ewidentnie to był dobry casting i reżyserka ma nosa co do po prostu właśnie takiej dobrej energii.
16: Agnieszka Płoszajska, jestem reżyserką musicalu Jesus Christ Superstar w klubie Odnowa w Toruniu. Ta nasza deska realizacyjna musi udźwignąć też bardzo, bardzo dużo ścieżek, dlatego że ponieważ nie mamy takiego tradycyjnego podziału orkiestry w orkiestronie i dyrygenta, którego widzimy z każdej perspektywy, trzeba to było rozwiązać w inny sposób. Mianowicie nasz zespół wykonawczy wszyscy grają na tak zwanych uszach, czyli ich odsłuchy. Każdy odsłuch każdej osoby jest strony indywidualnie. W związku z tym to jest gigantyczne wyzwanie dla realizatora dźwięku, plus nie dość, że musi to tak wystroić, żeby każda osoba miała komfortową możliwość wykonywania swoich partii, no to jeszcze realizator jeszcze musi wystroić nam tak zwane przody, czyli to, co wszyscy razem mamy w uszach. No jest to niezwykłe wyzwanie, ale Krzysztof Kardas, który tutaj za to odpowiada, jest nieprawdopodobnie ambitny i odważny, chyba jak nie wszyscy, więc pracujemy non-stop właściwie.
1: Ile osób tworzy te produkcje łącznie, no bo to ogromna ekipa.
16: Ja nie liczyłam tego dokładnie, na pewno kilkadziesiąt, ponieważ samych aktorów mamy 23 osoby, 21 na scenie i dwie dublury, bandu muzycznego mamy 11 osób i do tego jest tak naprawdę cały tłum ludzi, którzy nam pomaga, żeby to było widoczne, żeby była piękna scenografia, piękne kostiumy, światło, dźwięk, inspicjentki, charakteryzatorki. No jest to taka produkcja, o jakiej marzyliśmy, czyli taka produkcja, jaką powinien być pełnowymiarowy, pełnowartościowy musical. Po prostu.
11: ta realizacja, jeżeli chodzi o taki aspekt techniczny, słuchawki versus otwarte nagłośnienie, jest wyzwaniem dla realizatorów dźwięku.
12: Mówi Bartek Staszkiewicz, kierownik muzyczny spektaklu.
11: Miks koncertowy na takich otwartych systemach jest troszeczkę bardziej wybaczający. Do słuchawek trzeba przygotować w zasadzie miks studyjny przy wszystkich nieprzewidywalnościach i niemożności edycji studyjnej, więc jest to super wymagające wyzwanie. Jeżeli chodzi o nas, ja nie chcę zanudzać szczegółami technicznymi. Troszeczkę inaczej kręciliśmy na pewno brzmienia syntestrowe, których jest bardzo, bardzo dużo, dlatego że oryginalnie ten materiał powstał jako płyta koncepcyjna nagrana z orkiestrą symfoniczną. I do dzisiaj ten musical grany jest na świecie w dwóch wersjach, albo z orkiestrą symfoniczną, co oczywiście w naszym wypadku byłoby niemożliwe, bo gdzie? Tu mielibyśmy się pomieścić. Albo w wariancie 11-osobowym, takim jak my go gramy. I całe całe to bogactwo, kolor orkiestry jest realizowane przede wszystkim przez aż 3 klawiszowców. Tam są setki brzmień. Zresztą naprawdę to była chyba jedna z najtrudniejszych, inaczej, najbardziej żmudnych i drobiazgowych rzeczy, jakie robiłem w życiu pod tym względem, mimo że zajmuję się tym od 20 lat. Zazwyczaj unikamy kręcenia brzmień w słuchawkach, dlatego że słuchawki trochę przekłamują proporcje. Natomiast tutaj trzeba było to robić w słuchawkach, bo tak będzie to odbierane. Ale to są techniczne rzeczy. Poza tym jest to to samo granie, ta sama energia, ta sama radość, te same wyzwania, bo to jest trochę polimetrii, trochę zmiennych tem wewnątrz utworów. Trzeba być bardzo czujnym, trzeba uważać na to, co się dzieje na scenie. Też jest to materiał bardzo emocjonalny, wywołujący także te emocje u nas, u grających. Ja mam szczerze, że zagranie końcówki to jest spore wyzwanie, żeby nam się nie rozkleić, nie rozsypać. I też zmienia się bardzo tempo niektórych scen, więc trzeba po prostu na to uważać, żeby za tym podążać.
14: A mogłeś sobie pozwolić na jakieś większe, mniejsze zmiany, czy to jest oryginalny materiał źródłowy?
11: Z tym jest troszkę tak. Mam wrażenie, jak z operami Mozarta, że jest to muzyka ma 50 ponad lat, wszyscy go znają z bardzo wielu wykonań i są pewne elementy charakterystyczne, których mam wrażenie, że zmienić nie wolno. Była taka próba jedna w historii, to chyba nawet z błogosławieństwem kompozytora. W 92 roku wersja australijska była bardzo radykalnie inna, bardzo próbowano zrobić z niej rzecz świeżą i na czasie i ta wersja bardzo źle znosi próbę czasu, znaczy ona jakby kompletnie, ona się źle zestarzała. Więc podeszliśmy do sprawy tak, jakby, że tam, gdzie partytura pozwala na dowolność, bo są takie miejsca, na użycie bardziej współczesnych kolorów, harmonii czy brzmień, pozwalamy sobie na to. Tam, gdzie są pewne ikoniczne miejsca, które wszyscy znamy, po prostu niektórzy, na którzy jest fanem tytułu, tak jak ja, to po prostu, no to oprócz melodii znasz też te kontrapunkty, te charakterystyczne melodyjki na harmonii, gdzieś na gitarach, no to zostawiliśmy.
12: Musical Jesus Christ Superstar w reżyserii Agnieszki Płoszajskiej będzie wystawiany na początku czerwca oraz pod koniec września, oczywiście w sali koncertowej klubu Odnowa. Szczegółowy repertuar znajdziecie na stronie internetowej Teatru Muzycznego.
17: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
10: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
9: Są sprawdzone przepisy
10: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
9: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
10: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
13: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Radia Toruń.
1: Cześć, tu Gustaw Nowak. Zapraszam do Centrum Sztuki Współczesnej, gdzie trwa 17. edycja festiwalu Plaster, prezentującego grafikę użytkową. Jest na co popatrzeć, jest też o czym posłuchać, a o tym, co dzieje się w ramach festiwalu, powiedział mi jego dyrektor Krzysztof Białowicz.
2: 17. edycja Plastra w Toruniu. Zanim zapytam o to, co zobaczymy w jej trakcie, to zapytam może, jak panu upłynął ten rok pomiędzy 16. a 17. edycją. Czy odkrył pan coś, czy coś pana zaskoczyło, zachwyciło albo zainspirowało do tej edycji?
3: Wie pan co? 16. edycja odbyła się w Meksyku, także to była nowość. To była edycja polska, która wyjątkowo przeniosła się poza Toruń, bo do tej pory pokazywaliśmy te prace projektowe tylko w Toruniu, więc to była taka, można powiedzieć, przerwa, jeżeli chodzi o mury CSW, ale w tym roku wracamy z nowym pomysłem, o tyle ciekawym, że od jakiegoś czasu prowadzimy międzynarodowe konkursy, więc to jest międzynarodowy konkurs, którego hasłem przewodnim było słowo. O tyle ciekawe, że na ogół w konkursach organizatorzy narzucają temat. Ja właściwie narzucałem kierunek tylko, że myślimy o słowie, które jest dla nas ważne, o słowie lub słowach, które określają rzeczywistość, określają nasz stan ducha lub sytuację na zewnątrz polityczną, społeczną, więc artyści musieli sami sobie wymyśleć ten temat. I to, powiem szczerze, że wyszło bardzo dobrze. No, na ogół jest tak, że mamy na plastrze prezentację tego, co jest aktualne na świecie, w świecie sztuki projektowej, ale też w świecie szeroko rozumianym. W tym roku na konkurs napłynęło, konkurs, który nazywał się właśnie Słowo, około 900 prac z całego świata, czyli mamy 4 kontynenty. I oczywiście różne interpretacje, różne słowa, różne podejście do kompozycji, do estetyki, ponieważ no, Azjaci projektują inaczej, troszeczkę Europejczycy jeszcze inaczej, na kontynencie amerykańskim jeszcze inne podejście do projektowania graficznego. Czyli bardzo ciekawa, różnorodna wystawa. Zobaczymy około 100 prac z tego konkursu. Jak zwykle są nagrody, są wyróżnienia. Zaangażowałem do pracy nad konkursem międzynarodowe jury, czyli 2 Polaków, 2 Hiszpanów, Chilijczyk i Tajwańczyk. Jedną z wystaw tegorocznego Plastra będzie wystawa indywidualna Goyen Chena, wybitnego tajwańskiego artysty, projektanta, plakacisty, którego zestaw prac zobaczymy na trzecim piętrze. On też przyjechał do Torunia. Też przyjechali do nas artyści z Madrytu, czyli Sonia Diaz i Gabriel Martinez. I ta różnorodność składu jury, ponieważ mamy Hiszpanię, Polskę, Chile i Tajwan, no też wpłynęła na różnorodność wyborów. Jak zobaczycie na holu CSW przy recepcji, są takie bardzo duże wydruki 2-metrowej wysokości właśnie plakatów nagrodzonych. Jest dosyć duża rozpiętość. Oczywiście, co mamy? Mamy oczywiście słowo, które określa rzeczywistość, mamy AI, mamy jakieś zagadnienia społeczne, polityczne, ale też kulturalne. Także duża różnorodność i ta estetyka się połączyła w taki dosyć spójny, można powiedzieć, werdykt jurorów.
2: A czy to słowo, ten temat konkursu uchodziło za panem od dawna, od wielu lat? Czy ono jest w ogóle stałym motywem? No bo wydaje mi się, że w tej sztuce często sięga się po słowo.
3: Oczywiście, z tym, że ja nie narzucałem słowa w tym roku. Ono przyszło spontanicznie, nie wiem dlaczego, bo oczywiście zawsze jest jakieś słowo, ale jest to słowo typu wojna, jakiś konflikt albo AI, narzucone przez organizatorów. Ja tego nie narzucałem, dałem możliwość wyboru słowa, które jest ważne dla projektantów.
2: Wrócę jeszcze do pytania, które wcześniej zadałem, jak panu upłynął rok. Czy w trakcie roku, między tymi edycjami, było coś dla pana, co pana właśnie troszkę zainspirowało albo otworzyło oczy na coś, co może ubogacić festiwal Plaster?
3: Wie pan co, tak, oczywiście obserwujemy różne zwroty. Nawet w tym roku dominuje typografia, czyli dominują litery, które pojawiają się i w kompozycjach plakatowych, i też na parterze CSW mamy oddzielną wystawę zatytułowaną 17P od tytułu festiwalu i tam zobaczymy poza plakatami też wydawnictwa, czyli okładki książek, okładki płyt winylowych, ale też po raz pierwszy na plastrze plakaty animowane, czyli prezentowane na dużych monitorach w pionie, kompozycje Full HD, które jakby troszeczkę dekodyfikują myślenie o plakacie. I teraz oczywiście co roku są jakieś nowe trendy, co roku są jakieś zmiany w projektowaniu graficznym. Dlaczego? Dlatego, że projektowanie graficzne reaguje na rzeczywistość. Jeden z plakatów, który wisi na plastrze właśnie w tym roku, pokazuje taką sentencję, która jest istotna. Mówi ona mniej więcej tak, że na początku obywatel, później projektant. Czyli my na początku myślimy o tym, żeby dotarła nasza, żeby nasze przesłanie dotarło do odbiorcy, a dopiero później myślimy o tym, żeby nadać temu jakąś formę graficzną ciekawą, interesującą. Są mody, oczywiście pojawiają się mody w projektowaniu związane i z komponowaniem, z kompozycjami i z doborem typografii. Po prostu pojawiają się kroje, nowe kroje, ciekawe. Czasami jest nawrót do tak zwanego old school, czyli do tego, co projektowało się w latach 60. Na przykład mamy parę takich prac, z tego co pamiętam, chyba artyści z Hiszpanii pokazują i z Portugalii takie jakby old schoolowe sugestie. Oddzielny rynek to jest i obszar to jest Azja. Mamy artystów z Hongkongu, z Japonii, z Chin. No naprawdę ciekawa propozycja. Z tym trzeba się troszeczkę oswoić, bo jest inna mentalność graficzna i projektowa, ale bardzo ciekawe, myślę, doświadczenie.
2: Ale to międzynarodowe grono uczestników konkursu. Przy temacie, jakim jest słowo, to mam wrażenie, jest też trochę ryzyko, że te prace będą niezrozumiałe. Jak sobie uczestnicy, artyści z tym radzą, żeby jednak zostać zrozumiany?
3: Dziękuję za pytanie, bo to jest dobre pytanie. W regulaminie konkursu była taka klauzula, że wybieramy sobie słowo, które jest dla nas ważne. Możemy je napisać w ojczystym języku. Pojawiają się prace z Japonii, z Chin, czyli wykorzystujące specyficzne pismo, które jest dla nas kompletnie niezrozumiałe, ale w prawym dolnym rogu zawsze na plakatach jest to samo słowo po angielsku, czyli zawsze mamy tłumaczenie tego, żeby było zrozumiałe dla odbiorcy. I to jest super ciekawe, bo czasami, szczególnie to zaobserwowałem w paru właśnie azjatyckich pracach, te skomplikowane litery w ich alfabecie są przerabiane dlatego, żeby stworzyć tą formę graficzną.
2: I ta forma graficzna podpowiada znaczenie tego słowa?
3: Tak, oczywiście. Na przykład jedna z prac konkursowych z Chin wykorzystuje znak, który oznacza gołębia w języku chińskim, ale to jest litera. Ale ta litera jest tak przetworzona, że z pewnych elementów litery wychodzą skrzydła, głowa, ptaka. Także super. To trudno oczywiście opowiedzieć słowami, bo to jest bardzo wysokiej jakości, właściwie kaligrafia, ale no właśnie te znaki azjatyckie też inspirują i są dla nas taką odskocznią. Wiadomo, że pismo łacińskie, które występuje w Europie centralnej i zachodniej, to jest zupełnie inna forma. Czasami pojawiają się plakaty, które wykorzystują cyrylicę, głównie z Ukrainy, z tego co pamiętam. Co jeszcze? Oczywiście pismo arabskie, świetne prace, które żywo reagują na to, co się dzieje obecnie na świecie, w strefie Gazy, albo mówiąc o konflikcie amerykańsko-irańskim, więc parę prac z Iranu też oczywiście przyszło na konkurs, też z Palestyny. I to są projekty, które no bardzo silnie, emocjonalnie reagują na to, co się dzieje w danym regionie świata. I też oczywiście często wykorzystują bardzo atrakcyjne kroje pisma arabskiego, perskiego, żeby przekazać emocje. Dla nas niezrozumiałe pismo, ale wyjaśnienie zawsze na dole i możemy sobie dopowiedzieć pewne rzeczy.
2: No, wspomnieliśmy też o tym, że w trakcie festiwalu Plaster w CSW zobaczymy też plakat animowany. Czy to jest coś jak w Harrym Potterze, ruchome obrazy?
3: To są ruchome obrazy. Myślenie jest bardzo podobne jak w plakacie drukowanym, bo plakat to właściwie to nie jest kartka papieru ani ekran, to jest sposób myślenia. Więc myślenie opierające, polegające na skrótowości, na pewnym uproszczeniu, żeby dany komunikat dotarł do odbiorcy szybko, ale w oryginalny sposób. W taki sposób, który zastanawia i też inspiruje. Zachęcając do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych albo informując w pewnym procesie społecznym o pewnych sytuacjach politycznych, Często plakat zaskakuje. No na przykład jedna z wyróżnionych prac, bardzo ciekawa, praca z Hongkongu, która dostała nagrodę firmy Acklen, współpracującą z nami, pokazuje słowo AI, czyli AI, i z tych dwóch liter pisanych ręcznie, można powiedzieć kaligraficznie, tworzy się postać wisielca, czyli jakby artysta powiesił AI, czyli jakby skazał sztuczną inteligencję, wyraził swoją emocję w stosunku do tego procesu, który nas otacza.
2: Więcej jest takich prac, które każą się zatrzymać, każą trochę pomyśleć, podumać?
3: To jest większość. Większość prac właśnie nakazuje nam zatrzymanie. No musimy się zatrzymać przed plakatem, chociażby na parę sekund, żeby dokonać pewnej refleksji nad światem, nad sobą. I to jest super, bo ja zawsze powtarzam, że internet jest okej, ale pozbawia nas pewnej ważnej rzeczy, pozbawia nas rzeczywistej skali. Jeżeli mamy plakat, który ma 2 metry i staniemy przed nim, to jest zupełnie coś innego niż odbiór pracy na telefonie komórkowym. Podobna sytuacja, oczywiście analogia w kinie, kiedy oglądamy sobie, nie daj Boże, na smartfonie jakiś film, a ten sam film na ekranie kinowym, no, na pewno zostaje w nas dłużej i wywołuje więcej emocji, więcej konkretnych wrażeń. Także to są, skala to jest to, co oferuje nam rzeczywistość. Nie zapominajmy o tym, że są galerie, są kina, są przestrzenie, które trzeba fizycznie nawiedzić.
2: Ja jeszcze na koniec podzielę się takim być może dla pana kontrowersyjnym przemyśleniem, że mam wrażenie, że plakat nieco utknął w galeriach sztuki, że chodząc po Toruniu nie widzę plakatów, a szkoda, bo chyba taka jest forma wyrazu poprzez plakat, żeby on gdzieś funkcjonował w przestrzeni.
3: Plakat może nie utknął, ale jest bardzo mocno prezentowany w galeriach, dlatego że stał się niezależnym dziełem graficznym i jakby przechodzi tutaj do taką formę od sztuki komercyjnej do sztuki graficznej właśnie niezależnej. Oczywiście oddzielna historia to jest internet. Te tak zwane słupy ogłoszeniowe to są teraz banery internetowe. Plakat istnieje cały czas, ale istnieje bardzo mocno w internecie w różnych proporcjach, w różnych skalach, w poziomie, w pionie, ale jego rola się nie zmieniła. To, że widzimy mało plakatów artystycznych, bo widzimy dużo plakatów na słupach ogłoszeniowych, na ulicach. To jest wina oczywiście zamawiających, którzy chcą przekazać jak najwięcej informacji konkretnej, bezpośredniej, bezrefleksyjnej. Dlatego widzimy tylko właściwie afisze, nie plakaty, czyli informujące o czymś, o jakichś promocjach na ogół, albo też obserwujemy to też w kinie współczesnym, że jeżeli jest jakiś dobry film, ambitny, i ma znanego aktora lub kilku znanych aktorów, to oczywiście na plakacie są zdjęcia tych aktorów, a nie ma przenośni, nie ma pewnego myślenia kategoriami, takiej jakby skrótu myślowego, tylko jest po prostu takie kawa na ławę. Jest Brad Pitt, jest, nie wiem kto jeszcze, Charlie Sheen czy ktoś jeszcze, on się pojawia na plakacie. Jest tylko napis informujący o filmie, nie ma tam żadnej kreacji praktycznie. Dlatego ludzie są, no, może zniesmaczeni, ale ja mówię, to jest głębszy proces. O wiele częściej plakaty ciekawe możemy spotkać w internecie i oczywiście w galeriach.
2: No to co, zapraszamy, zachęcamy też do przyjścia na plaster właśnie tych zamawiających wspomnianych, żeby się zainspirowali, ale może przede wszystkim odważyli.
3: Ja bardzo często zapraszam biznesmenów, zapraszam właścicieli firm zlecających różnego rodzaju produkcję graficzną na festiwal, dlatego żeby zobaczyli, co się dzieje na świecie, żeby też doznali pewnej refleksji nad tym, na czym polega ich sposób myślenia o tym, co jest, nazywa się promocją. Bo plakat oczywiście promuje, nie musi tego robić bezpośrednio, może dać pewną refleksję.
1: Rozmawiałem z Krzysztofem Białowiczem, dyrektorem festiwalu Plaster. Jego 17. edycja trwa w Centrum Sztuki Współczesnej, a czas na obejrzenie prac mamy do 13 września.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Czy Toruń to miasto sportu? Każdy ma własną odpowiedź na to pytanie. Faktem jest jednak, że odbyły się tu halowe mistrzostwa świata w lekkiej atletyce, a z naszego miasta pochodzi wiele medalistek i medalistów najważniejszych zawodów i igrzysk olimpijskich. Być może w przyszłości też będziemy dumni z naszych, bo nie dość, że mamy kilka wyjątkowych młodych talentów, to mamy też świetną halę i sporo naprawdę dobrych klubów. Gustaw Nowak, zapraszam. Tym razem właśnie o toruńskim sporcie powiem nieco więcej, a pretekstem do tego będzie tegoroczna odsłona ministerialnego programu Klub Pro. W jego ramach do naszego województwa trafi blisko 8 milionów złotych, z czego do samego Torunia niemal 2 miliony. Łącznie w całym regionie ze wsparcia mogą skorzystać nawet 64 kluby, a już teraz przyjrzyjmy się, na co posłużą te środki. Na wstępie zapraszam na antenę Małgorzatę Niemczyk, wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.
4: W tym roku mamy trzecią edycję. Operatorem programu Ministerstwa Sportu jest Lotto, które również dokłada 10 milionów do budżetu na ten rok, 104 miliony. Łącznie 902 kluby sportowe, z czego 67 właśnie z województwa kujawsko-pomorskiego. I kujawsko-pomorskie to prawie 8 milionów złotych, z czego ponad 3 miliony kluby z gminy Bydgoszcz, prawie 2 miliony. Drugi bardzo silny ośrodek Toruń, ponad 500 tysięcy, dwa ośrodki, jeden w Grudziądzu, kolejny we Włocławku i grubo powyżej 1,5 miliona dla pozostałych klubów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Każda kolejna edycja staramy się, aby była lepsza. W tej edycji kluby sportowe środki, które w ramach wniosków złożonych pozyskają z Ministerstwa Sportu, będą mogli przede wszystkim przeznaczyć na zajęcia z dziećmi i młodzieżą, na wynagrodzenia dla szkoleniowców, ale również dla wynagrodzenia dla osób współpracujących ze szkoleniowcami, czyli to są psycholodzy, dietetycy, fizjoterapeuci, rehabilitanci, na zakup sprzętu sportowego, na zorganizowanie obozów, na wynajem, na zawody zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, badania lekarskie, sprzęt specjalistyczny, ale również na koszty pośrednie. Koszty pośrednie, które się wiążą również z działalnością klubu. To jest opłacenie prądu, opłacenie ciepła, opłacenie księgowości, zakup programów, które są potrzebne bardzo często na zawodach, czy wykorzystywane poprzez laptopy, czy poprzez smartfony, ale również też środki na bezpośrednią promocję tego programu. Jak do tej pory ten program wypełnia nam ewidentną lukę, dlatego że system sportu dzieci i młodzieży to jest system punktacji, który istnieje od 30 lat, ale nigdy nie był dostrzegany z puli ministerialnej. Zawsze główne dofinansowanie szły dla polskich związków sportowych, natomiast kluby sportowe, które dobrze szkolą, które robią kawał dobrej roboty, bo żebyśmy mieli później kadry olimpijskie, żebyśmy mogli mieć dobrych zawodników na reprezentacji i cieszyć się z sukcesów naszych sportowców, to nam jest przede wszystkim potrzebna praca u podstaw, praca z młodzieżą, praca z dziećmi i przede wszystkim dobre grupy naborowe. I tak jak zawsze powtarzamy, do tego jest potrzebny silny samorząd. I jesteśmy tu również po to, żeby pogratulować też klubom tych wyników, które osiągnęły, dlatego że województwo kujawsko-pomorskie, województwo, które nie posiada silnego ośrodka Akademii Wychowania Fizycznego, tak jak inne województwa, które są wyżej sklasyfikowane, jest najwyżej sklasyfikowanym województwem w ogólnopolskim systemie i te punkty, które zostały tu zdobyte, bardzo mocno cieszą. Klub Pro to jest dołożenie, domknięcie tego systemu i docenienie dobrej pracy, tak więc bardzo gratuluję i dziękuję.
1: A te pochwały przewodnicząca Niemczyk kierowała między innymi na ręce władz województwa, dlatego posłuchajmy też wicemarszałkini Anety Jędrzejewskiej.
5: To, że Kujawsko-Pomorskie jest województwem, które uwielbia sport i inwestuje sport, my chyba nie musimy się przekonywać po tych ważnych wydarzeniach, które za nami marcowe, kiedy jeszcze chyba czujemy dreszczyk emocji, jeżeli chodzi o to wszystko, co przeżywaliśmy na kujawsko-pomorskiej arenie Toruń, nie musimy sobie tego udowadniać, ale żeby to wszystko było, żeby te emocje mogły być, to trzeba inwestować w sportowców, trzeba inwestować w młodych zawodników, ale trzeba również inwestować w sport. Województwo od wielu lat, myślę, że z pewnymi osiągnięciami przeznacza wielkie środki na młodzież, na to, żeby mieli gdzie trenować, ale również żeby zachęcać ich i umożliwiać właśnie zdobywanie osiągnięć. I chociażby szkolenia w systemie sportów młodzieżowych. Na ten program przeznaczamy jako województwo 2,5 miliona. Skorzystało w zeszłym roku 120 klubów i 7 tysięcy zawodniczek i zawodników. I ten program Klub Pro doskonale wpisuje się właśnie w te zadania, które również my szkolenia robimy z poziomu województwa. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować, że po prawie 10 latach nieobecności wrócił do województw wspólny program, który możemy realizować właśnie z ministerstwem na inwestycje infrastrukturalne. Mamy duże zadanie, wpłynęło bardzo dużo wniosków do ministerstwa. Dzisiaj wspólnie będziemy je oceniali i wyznaczali te inwestycje, które są najbardziej potrzebne, żeby te białe plamy znikały z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Także pani przewodnicząca, ja bardzo serdecznie dziękuję za jeden i drugi program. Myślę, że tylko wspólne działania spowodują, że nasi sportowcy będą czuli się bezpieczniej.
1: A jak środki z programu Klub Pro wesprą toruński sport? Tu o odpowiedź poproszę wiceprezydenta Adama Szponkę.
6: Kończymy dyskusję na temat strategii sportu w Toruniu. Jeśli chodzi o kluby młodzieżowe, wychodzi nam, że pełnią one bardzo różnorodne role. Często jest to uzupełnienie zajęć sportowych, uzupełnienie profesjonalnego ruchu. Jest to zapalenie miłością do sportu najmłodszych, ale także są to kluby, które wykuwają tych najlepszych, których potem obserwujemy, kibicujemy i jesteśmy z nich dumni. Jak osiągają swoje pierwsze wyniki na międzynarodowych arenach, jak dotrą do poziomu olimpijskiego, to jesteśmy gdzieś tam na apogeum naszej radości. Jak już usłyszymy Mazurek Dąbrowskiego, to jest już kwintesencja szczęścia. Na zakończonych niedawno halowych mistrzostwach świata tu w Toruniu usłyszeliśmy Mazurka Dąbrowskiego raz, co pokazuje, jak to jest bardzo trudny proces i Klub Pro ma ten proces wspierać. Jest to świetna synergia do połączenia wysiłków podejmowanych przez samorządy na poziomie lokalnym, przez gminy takie jak Gmina Miasto Toruń, przez samorząd województwa i te środki, które płyną z tego programu uzupełniają i pomagają nam ukształtować przyszłych mistrzów po to, aby ten Mazurek Dąbrowskiego był usłyszany wielokrotnie na wszystkich wydarzeniach sportowych. Do Torunia płynie prawie 2 miliony złotych i to jest naprawdę ogromny zastrzyk dla naszych klubów sportowych.
1: Są zatem środki i nabór wniosków, a jakie pomysły i ambicje towarzyszą klubom z Torunia i regionu? Zapytajmy bezpośrednio ich przedstawicieli.
7: Tomasz Urban, wiceprezes MGS Katarzynki Toruń. Wsparcie jest bardzo ważne i to w takiej dosyć pokaźnej ilości. W naszym klubie akurat wykorzystujemy to na organizację obozów sportowych w cyklu letnim, jak również i na dofinansowanie wynagrodzeń trenerów. No w tej chwili jesteśmy świeżo po zakończonych rozgrywkach w kategorii U17 w koszykówce, gdzie 9 miejsce w Polsce zajęliśmy w kategorii U17. Wczoraj uzyskaliśmy awans do finału Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3, także no na pewno te pieniążki przydają się do tego, żeby dzieciaki się rozwijały i sukcesy osiągały.
8: Pietrzykowska Marta, Axel Toruń. Sprzęt, łyżwy, to wszystko jest bardzo kosztowne, wynajęcie lodu, bo w Toruniu no, lodowisko jednak musimy wynająć od Tortoru. No to wszystko wymaga dużego nakładu finansowego z naszej strony. Te mniejsze dzieci mają różne nastroje, ale jeżeli chodzi o wyczynowców, to no naprawdę myślę, że czują się w naszym klubie jak w domu. Mamy olimpijczyków, Katia Iwowa. Nasi wyczynowcy, zarówno soliści, jak i pary taneczne, również zdobywają różne osiągnięcia na zawodach. Na zawody wyjeżdżają często, także będą się prezentować.
9: Nazywam się Maciej Michalski, Miejski Klub Lekkoatletyczny Toruń. Przede wszystkim bez pieniędzy, dotacji nie ma możliwości dzisiaj funkcjonowania w żadnym sporcie, nie tylko w lekkiej atletyce. Także te wszystkie dotacje, które są na poziomie miejskim, wojewódzkim, czy właśnie ministerialnym, bo tutaj dzisiaj poświęcone jest temu spotkanie. My akurat będziemy wykorzystywali na naszych najlepszych zawodników, a właściwie zawodniczkę w głównej mierze, Anię Matuszewicz, no bo wsparcie zawodnika na tym poziomie to są ogromne środki, które muszą być wydatkowane każdego miesiąca, dlatego no głównie w tą stronę będziemy inwestować.
1: W taki talent warto inwestować, ale jeśli ktoś jeszcze nie zna dokonań 23-latki z Torunia, to niech posłucha.
9: To jest 9 miejsce na świecie, ale na pewno pobity rekord polski, taki z wąsem, że tak powiem, 38-letni. Ale naszym celem jest teraz, to jest na pewno Los Angeles i na tym się tylko skupiamy, bo no nie chcemy, żeby to było 9 miejsce, żeby było dużo, dużo lepiej, żeby Ania pobiła rekord życiowy właśnie w Los Angeles.
1: I za to trzymamy kciuki, tak samo jak za pojawienie się kolejnych sportowych, tudzież konkretniej lekkoatletycznych talentów w naszym mieście. A czy są na to szanse?
9: Tutaj największą, najlepszą robotę, jeżeli mogę tak kolokwialnie powiedzieć, powiedzieć, to zrobiły Mistrzostwa Świata. Jest bardzo duże zainteresowanie lekkoatletyką, jest dużo szumu medialnego, takiego pozytywnego, a trzeba pamiętać, że też dla rodziców taka sugestia, że patrzmy na to, jak są sporty dedykowane do danego wieku. Nie starajmy się z dzieci robić sportowców czy wyczynowców za wcześnie. Tak naprawdę gimnastyka, akrobatyka to są sporty wczesnorozwojowe, następnie jest lekkoatletyka. Dlatego starajmy się te dzieci pchać pozytywnie do sportu, ale nie do wyczynowego, tylko do uczestniczenia w tym sporcie. A później niech one sobie te dyscypliny, czy to będzie później koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, cokolwiek innego, niech sobie wybierają wtedy, kiedy ten wiek im na to pozwala, bo się później rodzice dziwią, trenerzy się dziwią, dlaczego jest dużo kontuzji, dlaczego dzieci są już zniechęcone, no bo jak chcemy mieć mistrzów Polski w wieku 12 czy 14 lat, słuchajcie, to później tych mistrzów Polski czy świata nie będziemy mieli, kiedy oni będą dorośli.
1: Warto zatem odpowiednio pomóc w rozwoju i szlifowaniu talentów młodych mieszkańców naszego miasta, mówi Maciej Michalski z Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego. A pomogą w tym właśnie środki z programu Klub Pro. Trzymam kciuki. A teraz zaproszę jeszcze na pewien polsko-francuski happening, zorganizowany przez społeczność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej właśnie można było posłuchać muzyki z Nadloary, skosztować tamtejszych dań, a nawet spotkać postaci historyczne. Zapraszam.
10: Dzień dobry, Joanna Augustyn, jestem opiekunką koła naukowego Ekscentrycy, które działa przy Wydziale Humanistycznym UMK. Dziś świętujemy Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Nie tylko w Toruniu, też w wielu innych miastach w całej Europie. 20 kwietnia Maria Skłodowska-Curie została pochowana w Panteonie jako pierwsza kobieta wśród najbardziej znamienitych postaci. I to właśnie ona jest trochę pretekstem, takim łącznikiem historycznym między naszymi krajami. W rocznicę właśnie tego wydarzenia świętujemy w całej Europie. Naszą po prostu przyjaźń. W Toruniu zorganizowaliśmy wspólne śniadanie z mieszkańcami. Zapraszamy do częstowania się naprawdę francuskim śniadaniem przygotowanym przez Bistro Miro, czyli toruńską restaurację francuską. Zachęcamy też do rozmów właśnie o wspólnych wartościach i przy okazji zapraszamy do naklejania skojarzeń, wspólnych wartości, wspólnych też nazwisk, które łączą oba kraje. I przy okazji puszczamy muzykę. Można sobie zrobić zdjęcie z Marią Antoniną, która nas odwiedziła, z Marią Skłodowską-Curie również. No mieszkańcy są przede wszystkim zainteresowani przede wszystkim. Przyciąga ich też trochę muzyka oraz właśnie królowa w swojej pięknej sukni. Często zatrzymują się i opowiadają o swoich przeżyciach, o swoich wspomnieniach z Francji, przyjaźniach, które mają z Francuzami, czasami o pracy, którą tam wykonywali, więc jest to okazja też do po prostu rozmowy i spotkania.
11: A ja może włożę kij do mrowiska, bo wspomniała pani postać Marii Curie Skłodowskiej. Francuzi chyba uważają cały czas, że ona jest, była francuską.
10: No oczywiście i Fryderyk Chopin też. Każdy chciałby mieć ją u siebie, prawda?
12: Maria Antonina, królowa Francji. Więcej nic nie powiem. No, jakby wszystko mówi samo za siebie. Ogólnie jestem studentką Wydziału Humanistycznego UMK, na studiuję filologię romańską. Maria Woźniak. Żumbien, bardzo mi się podoba. Cudowne wydarzenie, bardzo się cieszę, że Polska i Francja się przyjaźnią. Mam nadzieję, że stosunki nie będą zbyt napięte, bo troszeczkę się boję gilotynki, ale wydarzenie jest cudowne.
11: Przepraszam, ja podejdę do pana, bo widzę, że pan już wcina jakiś francuski frykas, coś takiego.
13: Ale pan, ja nie jestem obiektywny, bo ja jestem tutaj w gronie organizatorów. Bardzo smaczne, to jest francuska bagietka z tak zwaną rillette, czyli rodzaj takiego smarowidła na bazie mięsa. Wszystko oryginalne, sprowadzone z Francji.
11: Przejdę do pani może, bo pani chyba częstuje tymi frykasami, tak?
14: Tak, Dorota Chłanda, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
11: Parlez-vous français?
14: Oui, un peu.
11: Ja niestety nie parlez-vous, ale widzę te słodkości i nie tylko słodkości. No właśnie, no bo przez żołądek do serca, tak?
14: Tak, to prawda. A kuchnia francuska jest pyszna i bardzo, bardzo różnorodna. W każdym regionie możemy innego specjału skosztować.
11: A co pani poleca najbardziej z tej kuchni francuskiej? Bo ja jestem miłośnikiem serów i jak słyszę Roquefort na przykład, to od razu się rozstawiam jak ten ser.
14: Tak, ja też uwielbiam sery, ale bardzo też lubię kuchnię bretońską. Naleśniki z mąki gryczanej z różnymi dodatkami są przepyszne.
11: A bywa pani we Francji?
14: Tak.
11: No to czy w Toruniu też możemy odnaleźć trochę tego francuskiego sznytu?
14: Tak, no mamy restaurację francuską na szczęście. Mamy filologię przede wszystkim romańską, na którą serdecznie zapraszamy, więc tak.
1: Tak, czyli po francusku oui. Lepiej jednak niż mówienie po francusku wychodzi mi wychodzenie po angielsku. Więc za wszelkie językowe faux pas, pardon.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Gustaw Nowak, pomówmy o naszym województwie, czyli jednym z najpiękniejszych regionów w Polsce. Też tak sądzicie? Warto, by młodzież także doceniała walory naszej małej ojczyzny i chciała tu zostać. I między innymi właśnie to, czyli przywiązanie do kujawsko-pomorskiego, ma krzewić w młodzieży konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym. Finał jego 13. edycji odbył się w Urzędzie Marszałkowskim, a wzięli w nim udział młodzi i zdolni z różnych stron województwa. Spytałem ich o stosunek do miejsca, w którym żyją, o sam konkurs oraz o plany na przyszłość. Zapraszam.
15: Na pewno jest to teraz fajne przeżycie, nowe doświadczenie, które na pewno pomoże mi w dalszym życiu, bo będę wiedziała, jak to jest, żeby przedstawiać taką prezentację. Jest to bardzo ładne województwo, gdzie jest naprawdę dużo rzeczy i fajne miejsca, więc na pewno tutaj, a bardzo dobrze się czuję w tym województwie.
2: Prezentujesz dzisiaj, a co prezentujesz?
15: Te prezentacje na temat zadań samorządu terytorialnego wobec starzejącego się społeczeństwa.
2: O raju, i co nasze województwo robi tutaj na tym polu?
15: Bardzo dużo pomaga, bo bardzo się dołącza do tego. Jest dużo instytucji, które pomaga. Bardzo dużo miejsc jest i dużo projektów powstaje, dzięki którym właśnie seniorzy mogą aktywnie spędzać czas.
16: Dzisiaj na finał mieliśmy te różne tematy. Ja mam o zadaniach samorządu względem starzejącego się społeczeństwa. I oprócz tej przemowy, którą mieliśmy, jeszcze prezentacja. Będziemy prezentować.
17: Ja wybrałem temat o budżecie obywatelskim i innych formach partycypacji społecznej w gminach jako instrumentach wspierających budowę wspólnot lokalnych.
2: Jak się przygotowywaliście? Czy to w szkole, czy w domu?
16: Generalnie całe te przemowy i treści, które pisaliśmy, było trzeba pisać w domu i przygotować te informacje, ale samo ćwiczenie tego mówienia i prezentowania to było w szkole. Z panią ćwiczyliśmy.
2: Okej, zdarzało się prezentować przed klasą, przed rówieśnikami?
17: Tak, prezentowaliśmy przed klasą. Też pani nas czasem zabrała z lekcji. Przed nią prezentowaliśmy, chwaliśmy sobie prezentację.
2: No dzisiaj okoliczności nieco inne, no bo w sali sesyjnej będziecie się prezentować, ale jak się z tym czujecie? Nie będzie tremy?
17: Luz jest.
2: O czym dzisiaj referujesz?
18: O formach partycypacji na szczeblu samorządu terytorialnego. Głównie właśnie skupiam się na tych formach oraz jak to wpływa pozytywnie i negatywnie na obywateli. W Bydgoszczy uważam, że jest to na bardzo wysokim poziomie. Dużo mieszkańców się w to angażuje i naprawdę dużo rzeczy jest właśnie z na przykład budżetu obywatelskiego zrobionych i myślę, że to naprawdę dobrze funkcjonuje w Bydgoszczy oraz w Toruniu.
2: Co myślisz, możesz wyciągnąć z tego konkursu? Jak on ciebie może rozwinąć?
18: Myślę, że na pewno dużo się dowiedziałam właśnie o województwie, o takich, jak to wszystko wygląda i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to myślę, że może też wiązać z tym dużą przyszłość.
2: A kwestia tych prezentacji publicznych, no bo w sali sesyjnej przed kilkudziesięcioma osobami się zaprezentować, no to pewnie stres towarzyszy.
18: Jest dosyć duży stres, ale no, trzeba myśleć, że będzie dobrze.
2: No, podobno jak już się tam wyjdzie i zacznie, to on
18: zacznie,
2: znika,
18: to nie? Tak.
19: Zaczęłam pisać w domu tą pracę. Następnie wysłaliśmy ją razem z panem Puczkarskim właśnie w szkole, a po tym wszystkim czekaliśmy na wyniki. Później się okazało, że jestem pierwsza na liście i w taki sposób już później w szkole pracowaliśmy nad tym, żebym mogła to przedstawić dzisiaj na żywo. Trochę stres, nie wiem jak to troszeczkę działa i się nie spodziewałam też, że wszyscy uczestnicy będą patrzeć na tą pracę, bo na razie z tego co wygląda to tak będzie. Myślałam, że tylko komisja jakaś będzie, ale mam nadzieję, że dobrze wypadnie wszystko. Ja teraz będę wybierała szkołę ponadpodstawową, bo to będę dalej w moim regionie. Jednak dalej na studia myślę, że pójdę tak samo jak mój brat bardziej do Poznania, Wielkopolska. Jednak uważam, że są tutaj też możliwości i można się dobrze rozwijać.
2: Myślisz, że ta przygoda z tym konkursem może tobie coś dać? Może cię jakoś rozwinąć?
19: Oczywiście. Każda szansa jest dobra do rozwoju.
2: Ta wiedza się liczy, czy nie wiem, umiejętność publicznego występowania?
19: O, to na pewno warto poćwiczyć. Zawsze dobrze. Ale myślę, że samo takie przygotowanie do tego wszystkiego mi dało dużo nowej wiedzy. Może niekoniecznie na co dzień będę jej używać, ale może mi się zdarzy o kimś rozmawiać i będę miała takie, a to wiem i mogę się wypowiedzieć na ten temat.
2: Na siłę za rękę cię ciągnęli do tego konkursu?
19: Nie, jestem. Akurat jestem jedyną osobą z naszej szkoły, która wzięła udział w tym konkursie, więc jakieś eliminacje nie musieliśmy w szkole robić, ani nic. Ale bardzo zainteresowało mnie, jak pan powiedział o tym konkursie.
18: bardziej zainteresowała mnie sama forma jego na początku niż te tematy, bo jestem przyzwyczajona do tego, że muszę przejść, napisać test, później się okazuje, czy dalej muszę i kolejny test pisać i tak dalej w tych konkursach, a tutaj jednak praca pisemna, później przedstawienie tego, coś innego.
11: A jak tak rozmawiamy, to powiedz jeszcze, jak egzamin ósmoklasisty poszedł.
18: Osobiście uważam, że nie było tak źle, bo dużo osób tam wielkie oczy robiły, wychodzili z tej sali, po prostu wszyscy przerażeni, mówię, co się tam stało, czy ja miałam inne zadania od was, co się dzieje. Ale nie no, polski uważam, że trochę tak zdziwiło nas bardziej niż przestraszyło. Matematykę uważam, że ładną dali, taką ludzką. Ja z nią problemów nie miałam, a angielski to też coś tam.
11: No to może z tym konkursem będzie równie prosto i przyjemnie.
18: Mam nadzieję.
11: Powiedzmy, młodzież, skąd tutaj przyjechała, no i w jakim celu?
1: Odpowiada przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku Elżbieta Pniewska.
20: Młodzież wybiera ten konkurs między innymi po to, żeby pokazać swoje zaangażowanie obywatelskie, bo też i takie tematy były. Dotyczące partycypacji społecznej i starzejącego się społeczeństwa. Mamy uczniów klas 7 i 8 i dlatego się zastanawiam już nad słowem młodzież, ale pasuje, z różnych miejscowości. Właśnie przed chwilą mijałam uczennicę z Pakości. Też chodzi o to, żeby pokazać, że małe ośrodki są zainteresowane tym, co jest wiedzą o samorządzie.
11: Mam wrażenie, że to jest młoda, zdolna, ambitna grupa mieszkańców naszego województwa, ale jak się tak rozmawia z nimi, to część z nich mówi jednak o tym, że w przyszłości, gdzieś tam myśląc o studiach, pewnie wyjedzie z naszego regionu. Czy zadaniem naszego województwa jest to, żeby jednak ich tutaj przyciągnąć i zostawić na miejscu?
20: Tak, dziękuję bardzo panu za to pytanie, bo w zasadzie ono powinno być nieustająco obecne na konferencjach prasowych. Ja chciałabym jeszcze dodać do tego, co pan powiedział, że jest to młodzież mądra. Ja bym powiedziała młodzież świadoma. Świadoma właśnie tej obywatelskości, natomiast to, co my samorządowcy, zwłaszcza samorząd województwa może zrobić, to przekonać ich do tego, że to jest ich miejsce na ziemi. Oni mogą studiować w świecie, ale powinni tutaj wracać. Ponieważ mam doświadczenie pedagogiczne, wieloletnie, mogę powiedzieć, że spotykam się właśnie z młodymi ludźmi, już nawet w wieku średnim, którzy wracają tutaj zmęczeni trochę wielkomiejskością. Ostatnio rozmawiałam z swoją byłą uczennicą, która wróciła z Krakowa pod Inowrocław, bo stwierdziła, że tutaj się po prostu lepiej i taniej żyje. Więc mam nadzieję, że takie powroty będą coraz częstsze.
11: A co młodzież może wyciągnąć z takiego konkursu? Co może im dać ten konkurs?
20: Ten konkurs może im dać przede wszystkim takie, nazwałabym to obycie, umiejętności oratorskie, odnalezienie się w trudnej sytuacji, zapanowanie nad emocjami. Nie zapominajmy, że jest to młodzież ze szkół podstawowych, którą to młodzież czeka za chwilę matura ustna, na przykład z języka polskiego czy z języka angielskiego, gdzie te umiejętności właśnie są bardzo ważne. Nie mówiąc już oczywiście o wiedzy. Wiedza o samorządzie to wiedza o społeczeństwie, czyli może być to takie małe przygotowanie do matury z WOS-u.
1: Dodam tylko, że w 13. Regionalnym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym udział wzięło 30 uczniów z 16 szkół podstawowych z województwa. Zostańmy jeszcze w Urzędzie Marszałkowskim, bo tam podpisano też kolejne ważne umowy. Dotyczą one pożyczek na rzecz placówek ochrony zdrowia. Placówek, z których usług korzystają mieszkanki i mieszkańcy całego regionu. Dlatego ważne, by o tym mówić. Co i gdzie się zmieni? O to zapytałem podczas uroczystego podpisania umów. Zacznie strona urzędowa, później pora na przedstawicieli ochrony zdrowia.
21: Jest to dotacja i to na poziomie 85%. Więc trzy szpitale otrzymają to wsparcie. Owszem, nazywamy to pożyczką, bo finansujemy ten projekt z tak zwanego instrumentu zwrotnego, ale de facto jest to w przypadku powodzenia projektu, a nie wyobrażam sobie, aby tak się nie stało, czyli wypełnienia wskaźników oczekiwanych w tych projektach nie było to umorzenie właśnie na poziomie 85%, więc tak 16 przeszło milionów złotych. Rozdysponowujemy dzisiaj pomiędzy trzy szpitale. Największy projekt to Biziel i położnictwo i ginekologia. Długo oczekiwany projekt. przez ten szpital uniwersytecki, no i dwa prywatne podmioty, szpital w Szubinie, jak i w Lipnie. Obydwa właściwie w obszarze geriatrii, opieki paliatywnej, długoterminowej, a w przypadku Lipna jeszcze hospicyjnej, więc bardzo potrzebne obszary i cieszę się, że pomożemy pacjentom w ten sposób.
3: Dzień dobry, Robert Reiter, reprezentuję Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Spółka z o.o., jestem dyrektorem działu wdrażania. Mamy przyjemność podpisać 3 umowy z podmiotami leczniczymi z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Umowy pożyczki na kwoty ponad 5 milionów złotych dla każdego ze szpitali z dużym umorzeniem dzięki decyzjom samorządu województwa. Są to umowy, które będą wspierać oddziały chorób wewnętrznych, czy też oddział patologii ciąży, czy też zakład opieki leczniczej. To są pożyczki, natomiast z bardzo dużym komponentem umorzeniowym. Dzięki decyzjom zarządu województwa zapadła decyzja, aby umarzać 85% wartości pożyczki po zrealizowaniu zakresu rzeczowego.
4: Agnieszka Rogalska, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 imienia

0: ciąży i położnictwa to jest kilka odcinków. Jest sala porodowa, która już została wyremontowana ze środków planu wieloletniego, ze środków budżetu państwa. Teraz został nam jeszcze do wyremontowania pion patologii ciąży i pion położnictwa, czyli ten odcinek, gdzie pacjentka już po porodzie przebywa.
1: Jarosław Gierszewski, prezes zarządu Nowy Szpital na Klejszubinie. Środki, o które zabiegaliśmy, przeznaczymy na remont oddziału wewnętrznego. Oddział, który w tej chwili liczy 25 łóżek, zostanie powiększony do 30 łóżek, będzie wyposażony w nowy sprzęt, a także będzie spełniał wszystkie istotne standardy, na które zależy nam i przede wszystkim pacjentom. No, ten sprzęt jest również pozyskany z funduszu KPO na kardiologię, a więc nowe USG, bieżnia do prób wysiłkowych, holtery i defibrylatory, które pomogą nam w takiej kompleksowej ocenie stanu pacjenta i przede wszystkim diagnostyce i leczeniu i wdrażaniu tych metod nowych dla potrzeb naszych pacjentów.
2: A taka forma wsparcia, taka pożyczka, z której korzysta się, to jest dla Was coś korzystnego, coś atrakcyjnego?
1: No, w obecnych czasach, w których finansowanie jest niedostateczne, na pewno każda taka pomoc, zwłaszcza nam podmiotowi niepublicznemu, jest pomocna. Nie mamy innej formy pozyskania tych środków, jak tylko taki, powiedzmy, kapitał własny wypracowany, bądź też wsparcie instytucji publicznych i finansowych. Także serdecznie dziękujemy za możliwość uzyskania tej pożyczki, no i cieszymy się z tego. Przede wszystkim nasi pacjenci będą mieli ten komfort, na który nam zależy.
3: Jolanta Wiśniewska, jestem lekarzem, pediatrą, alergologiem. Jestem właścicielem przychodni Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WIMET Lipno. Pieniążki będą przeznaczone na rozbudowę istniejącego już oddziału paliatywnego w Suradówku, gdzie właściwie mamy komplet pacjentów, a potrzeby są coraz większe. Oddział się zwiększy o około 30 miejsc. Wyposażymy zakład kompletnie oczywiście w to, co jest niezbędne do funkcjonowania tego oddziału, ponieważ już dysponujemy 30 łóżkami oddziału paliatywnego w Suradówku, więc wiem, jak to powinno wyglądać. Mamy coraz więcej chorób nowotworowych, coraz więcej osób potrzebuje pomocy, coraz większe potrzeby, coraz mniej ludzi młodych, pracujących, też nie ma możliwości opiekowania się tymi pacjentami, którzy wymagają opieki całodobowej, bardzo często specjalistycznej opieki całodobowej, która jest u nas zapewniona i pacjenci są zadowoleni.
4: Łączna wartość przyznanych pożyczek to blisko 17,5 miliona złotych. Trzymam kciuki za sprawne wykorzystanie środków.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
4: Pomówmy o rynku pracy. Ten zmienia się bezustannie, a obecnie rzec można zalicza mały dołek. Oto by ofert nie brakowało, a osoby bezrobotne i narażone na wykluczenie szybko znalazły zatrudnienie, dbają urzędy pracy. I tak ten w Toruniu działa już od 22 lat. Z tej okazji zorganizował drzwi otwarte, które sam też odwiedziłem, a na krótką relację zaproszę już teraz Gustaw Nowak. Na wstępie przybliżmy trochę sytuację panującą obecnie na lokalnym rynku pracy, a opowie nam o niej dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy dla miasta Torunia właśnie, Wioletta Weroniecka.
6: Nieznacznie stopa bezrobocia i w Toruniu, i w województwie, i w kraju nieznacznie rośnie. To znaczy, jak spojrzymy na 2004 rok, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, to jest u nas sytuacja bardzo dobra, bo mamy na koniec marca stopa bezrobocia w Toruniu wynosiła 4,1%, a 22 lata temu było to prawie 15%, więc jest znacznie lepiej. Natomiast w zeszłym roku stopa bezrobocia rzeczywiście była trochę mniejsza i osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy też było mniej. Około 20%. Wynika to z niepokojów, ze sytuacji społeczno-gospodarczej, ekonomicznej, z tego, że są wojny, pracodawcy boją się podejmować zobowiązania, jakieś decyzje przyszłościowe, bo zatrudniając pracownika, przystępując do projektów, do których są potrzebni pracownicy, to są zobowiązania zazwyczaj jakieś długoletnie i pracodawcy boją się tego, wolą obsadzać stanowiska pracy pracownikami, których mają, starają się dzielić obowiązki na pracowników zatrudnionych już, ewentualnie podnosić wynagrodzenia tym pracownikom, a nie zatrudniać nowych.
4: Do pani Wioletty jeszcze wrócimy. Teraz na antenę zapraszam jej zastępczynię, Annę Ornowską. Jakie zawody są obecnie deficytowe, a w których jest aż nadmiar?
7: Cały czas jest zapotrzebowanie na zawody techniczne, czyli takie zawody, gdzie osoby muszą mieć konkretne kwalifikacje. Bardzo często w zawodach medycznych brakuje pracowników w szkole.

0: Głównie jeśli chodzi o nauczycieli zawodów, przedmiotów zawodowych. Co roku tworzony jest taki barometr zawodów w danym regionie. Dla miasta Torunia taki barometr został opracowany i w tym barometrze są wskazane zawody deficytowe, zawody, które są równoważne na lokalnym rynku pracy i jest kilka zawodów, spojrzę. Jeden zawód z nadwyżką, jest to zawód pracownika administracyjnego i biurowego. Także większość zawodów to są zawody, które są związane z tak zwaną równowagą. Kilka zawodów mamy, które są, kilkanaście, które są w deficycie. Informacje o tym, jakie to są zawody, można uzyskać na naszej stronie internetowej, wpisując na przykład hasło Barometr Zawodów 2026.
1: Informacje i wsparcie można uzyskać też na dość często organizowanych wydarzeniach. I tak na majowych drzwiach otwartych Powiatowego Urzędu Pracy dla miasta Torunia działo się całkiem sporo, a na samym początku tego wydarzenia spotkałem się z dyrektorką urzędu Violettą Weroniecką, którą jeszcze raz witam na naszej antenie.
2: Podsumowujemy 22 lata Polski w Unii Europejskiej i to, co się działo w Urzędzie Pracy. Przez te 22 lata zrealizowaliśmy 76 projektów, które były skierowane do toruńskich pracodawców i do mieszkańców Torunia, którzy poszukiwali wsparcia na swój rozwój zawodowy, na otwarcie działalności. Wspominaliśmy to dzisiaj. Możemy powiedzieć, że co ósmy mieszkaniec Torunia uzyskał wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy. Dla miasta Torunia ponad 22 tysiące osób w ciągu tych 22 lat skorzystało ze wsparcia ze środków unijnych. Urząd Pracy przeszedł ewolucję i bardzo nam zależy na tym, żeby wszyscy zauważyli, że Urząd Pracy to nie tylko osoby bezrobotne, to przede wszystkim pracodawcy, to oferty pracy, to różne formy wsparcia również dla pracowników toruńskiego rynku pracy, bo przecież Krajowy Fundusz Szkoleniowy to też Urząd Pracy i wsparcie na utrzymanie stanowiska pracy w związku ze zmieniającą się sytuacją. Także my to nie tylko pośrednio. Świętujemy w otoczeniu wielu partnerów. Zaprosiliśmy pracodawców, którzy mają oferty pracy, którzy w tej chwili aktywnie rekrutują pracowników. To są pracodawcy, którzy zgłaszają do Powiatowego Urzędu Pracy do miasta Torunia oferty. Wiemy po rozmowach z pracodawcami, że niektórzy z nich już znaleźli dzisiaj pracowników na wolne wakaty. No więc jesteśmy zadowoleni z tego wydarzenia, bo ruch jest duży. Mamy nadzieję, że pracodawcy znajdą pracowników, a pracownicy znajdą zatrudnienie.
1: Na drzwiach otwartych Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu zapytałem m.in. o działalność i ofertę samego PUP-u, a o tym powiedziała mi wicedyrektorka urzędu Anna Ornowska.
0: Na pewno podstawowe usługi to jest pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe. Czyli jeżeli osoba szuka ofert pracy, jak najbardziej jest to miejsce, gdzie może uzyskać informacje o tym, co się dzieje na lokalnym rynku pracy. Jeżeli ktoś ma problemy ze znalezieniem pracy, czyli na przykład nie potrafi napisać CV, nie wie, jak się zachować na rozmowie kwalifikacyjnej, taka osoba może przyjechać do urzędu na spotkanie z doradcą zawodowym, gdzie podczas albo indywidualnej rozmowy, albo zajęć grupowych uzyska takie informacje. Poza tym urząd, mając środki do rozdysponowania z różnych funduszy, Funduszu Pracy, środków unijnych czy z PFRON-u, czyli ze środków, które są skierowane dla osób z niepełnosprawnością. Możemy doposażyć na przykład stanowisko pracy, możemy przeszkolić osoby, które nie mają kwalifikacji, możemy wesprzeć pracodawcę, refundując mu część wynagrodzenia po to, żeby zachęcić go do zatrudnienia osoby zarejestrowanej w urzędzie. Osoba, która nie ma doświadczenia zawodowego, może pójść na staż, więc tych opcji jest naprawdę wiele. W tym roku urzędy borykają się z problemem środków, bo jest ich naprawdę mniej niż dotychczas, ale tak naprawdę mamy też informacje o tym, kto poza urzędem wspiera osoby szukające pracy, więc też zawsze możemy takie informacje udzielić. I takim przykładem jest dzisiaj nasz gość, Izba Przemysłowo-Handlowa, która realizuje projekt dla osób do 30 roku życia i tam m.in. będą realizowali staże. spotkanie, które dzisiaj organizujemy, czyli to spotkanie funduszowe Maj Zawodowy Start, to przede wszystkim podsumowanie tego, co się dzieje ze środków unijnych, działo przez te lata, czyli od 2004 roku, ale też zaprosiliśmy pracodawców, zaprosiliśmy wystawców, którzy opowiadają o swoich potrzebach.
1: Powiatowy Urząd Pracy stale współpracuje z wieloma partnerami, a jednym z nich jest Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu, która tak się składa, na drzwiach otwartych PUP-u prezentowała swój nowy projekt mający wspierać osoby poszukujące zatrudnienia. O szczegółach powiedziała mi Sylwia Koźlińska właśnie z Izby Przemysłowo-Handlowej.
3: To jest instytucja zrzeszająca pracodawców, przedsiębiorców, tak, z wieloletnim doświadczeniem, ponad 35 lat na rynku. Jeżeli chodzi o dzisiejsze tutaj wydarzenie, to przyszłyśmy z konkretnym jak gdyby zamysłem, ponieważ mamy projekt, który o dźwięcznej nazwie Włącz się w rynek pracy. To jest projekt skierowany dla osób młodych, które mają pomiędzy 18 a 29 rokiem życia. Będą miały szansę jak gdyby pozyskać staż, tak, i później trwałe zatrudnienie, tak, u pracodawców. Mamy dla tych osób taką specjalną ścieżkę tutaj dedykowaną, żeby zobaczyć, jakie mają kompetencje, jakie mają zainteresowane, rozmowa z doradcą zawodowym, pośrednik pracy, też będzie opiekun w zakładzie pracy, który się zainteresuje tą osobą. Mamy nadzieję, że wtedy bardziej przygotuje ją do stanowiska pracy, tak, że ta osoba po prostu będzie wtedy bardziej pewna tego, że to stanowisko pracy jest dla niej, no bo wiemy, że osoby młode potrzebują takich konkretów, wiedzą, po co idą do pracy, no i chcemy po prostu zrealizować to zapotrzebowanie. Najpierw na początku będzie to rozmowa z doradcą zawodowym, później z pośrednikiem pracy. Zostanie stworzony tak zwany elastyczny plan zatrudnienia, czyli jak gdyby taka ścieżka rozwoju, tak, dla tego człowieka, uwzględniająca kompetencje jego, i następnie pracodawca, tak, który poszukuje takiej osoby na stanowisko pracy, wskaże nam, jakie potrzebne będą kompetencje, czyli na przykład czy szkolenie dodatkowe, którego tego młody człowiek nie ma takich kompetencji, więc w ramach projektu też będzie mógł jak gdyby nabyć te kompetencje po to, żeby był całkowicie przygotowany na to stanowisko pracy. Wtedy podejmuje ten staż, tak, z pracodawcą, a następnie, no, miejmy nadzieję, że tą satysfakcję, czyli kontynuację dalej z pracodawcą współpracy, tak, na stałe. Projekt jest 3-letni, także mamy jeszcze dużo czasu, tak, do 31 grudnia 2028, przynajmniej na dzień dzisiejszy, także jest to początek, tak, i zapraszamy jak gdyby na rozmowy, tak, bo już za chwilę ruszamy.
1: Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia powinny zatem śledzić działalność zarówno Izby Przemysłowo-Handlowej, jak i Powiatowego Urzędu Pracy dla miasta Torunia. Warto wierzyć w siebie, stawiać sobie cele i je realizować. Ja trzymam kciuki i jestem przekonany, że dacie sobie radę, bo przecież kto jak nie wy? Zmieniamy temat. Dużo czasu nie mam, ale zdążę jeszcze zaprezentować pewną dość istotną wypowiedź z Urzędu Miasta. Tym razem nie wypowie się ani prezydent, ani żaden jego zastępca. Na antenę zaproszę Marcina Centkowskiego, czyli rzecznika prasowego prezydenta miasta Torunia. Poprosiłem go o oficjalny komentarz w sprawie głośnego w mieście tematu likwidowania miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Ubywa ich głównie ze względu na demografię, ale dla wielu rodziców stanowi to problem, bo zamiast do pobliskiej placówki będzie trzeba transportować pociechę gdzieś dalej. Oto stanowisko prezydenta miasta w tej sprawie, mówi rzecznik Centkowski.
4: Faktem niepodważalnym jest to, że od lat obserwujemy spadek liczby dzieci w Toruniu, a to z kolei wymusza na nas jako na organie prowadzącym przedszkola, szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe dostosowanie liczby oddziałów do aktualnej sytuacji demograficznej. Mówiąc na przykładzie przedszkoli czy oddziałów przedszkolnych, możemy powiedzieć, że z danych wynika, że na terenie gminy miasta Toruń zameldowanych jest obecnie 1087 dzieci urodzonych w 2023 roku. Dla porównania, 5 lat temu, liczba tych dzieci wynosiła 1644. Są to dzieci 3-letnie, czyli potencjalni kandydaci do przedszkoli. Natomiast według prognoz, które my mamy na podstawie twardych danych, wskazują, że ten spadek będzie postępował. I tak w 2027 roku dzieci będzie 971, natomiast za 2 lata szacowana liczba dzieci, które będą mogły korzystać z wychowania przedszkolnego, spadnie do 953 dzieci. W związku z tym podjęliśmy decyzję o tym, aby zlikwidować oddziały przedszkolne w Toruniu, zredukować tą liczbę do 168 w roku 2026-2027. W porównaniu do obecnego roku jest to 189 oddziałów. Musimy także podkreślić to, że obecnie liczba miejsc w placówkach przedszkolnych czy oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych przewyższa liczbę dzieci, które ubiegają się o przyjęcie. Dlatego też musimy zdementować informację o tym, że dla dzieci w Toruniu nie ma miejsc. Miejsca cały czas są dostępne i też chcemy zdementować informację, która gdzieś pojawia się w przestrzeni publicznej, że ograniczenie liczby oddziałów, która gdzieś tam wskazywana jest przez rodziców, jest takim krokiem do likwidacji przedszkoli. Dementujemy te informacje. Takich planów nie było, nie ma i w najbliższym czasie na pewno nie będzie. W chwili obecnej w systemie pozostaje 168 wolnych miejsc, natomiast na wskazanie miejsca oczekuje 148 dzieci, w tym 41 dzieci, których rodzice wcześniej nie wyrazili woli przyjęcia do placówki, która była w procesie rekrutacji. Organ prowadzący na obecnym etapie procesu rekrutacji wskazuje rodzicom inne przedszkola, którzy nie zakwalifikowali się do tego wybranego w swoim wyborze, w którym mogą przyjąć dzieci, które będą podlegały obowiązkowi wychowania przedszkolnego, przy czym czynimy starania, aby te wskazania były jak najbliżej miejsca, które było wskazane przez rodziców bądź opiekunów prawnych. My podejmujemy takie działania, które mają na celu utrzymanie całościowego, stabilnego systemu oraz zarządzania oświatą w Toruniu. On też odpowiada rzeczywistej liczbie dzieci, która podlega obowiązkowi wychowania przedszkolnego i chcemy zrobić tak, aby te miejsca były zapewnione. Jak mówiłem wcześniej, miejsca są, dzieci będą mogły podjąć wychowanie przedszkolne w innych przedszkolach bądź oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, o ile nie zakwalifikowali się do tego, który był wskazany w wyborze przez rodzica bądź opiekuna prawnego.
1: Wiem, że sprawa miejsc w toruńskich przedszkolach, ale i szkołach jest poruszana na spotkaniach z prezydentem organizowanych przez poszczególne rady okręgów. Jak sytuacja się rozwinie, będę to obserwować.
5: To jest tydzień.

0: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Tylko teraz kup z MyMediaMarkt 65

0: słuchaj na 92,8 FM.
1: Siemanko, dzień dobry, cześć. Jeśli myślicie, że w niedzielę damy wam trochę odpocząć, to nic bardziej mylnego. Z nami Dobre Melo trwa cały tydzień. A teraz WW i Bet. Zróbcie głośniej, opoka, cześć.

Guetta, Just the Way You Are w Melo Radio. Takie gorące numery tylko u nas, tylko w weekendowym Melo. Za chwilę gość, który pojawi się w tym roku oczywiście na Tomorrowland, gość, z którym mieliśmy przyjemność, ja miałem przyjemność pogadać chwilę w zeszłym roku. Jego akcent, ten francuski taki, powiem wam, trudny, troszkę trudny, ale muzyka wspaniała. Head Down, gorące leci teraz do was. Dajcie znać, gdzie jesteście i co u was. Standardowo pytam o tej porze, bo lubię wiedzieć, gdzie jesteście i co robicie razem z nami, gdzie podkręcamy tempo.

Modelki wodarskie, lubię cię jak lato, a do tego prawdziwego lata kalendarzowego, już niecały miesiąc, 22 zobaczymy w kalendarzach. 21 pojawi się to astronomiczne, u nas gorąco już za chwilę. Masher i DJ Antoine.

0: Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista. Różne rodzaje. Kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń.

Sofia Loren, DJ Remo, Tymek. Sorry, że gramy takie gorące numery, sorry, że tak podkręcamy tempo, jak dzisiaj jest tak gorąco. No właśnie, prognozy mówiły, że nawet 30 można zobaczyć będzie dzisiaj na termometrach, to ja mówię, sprawdzam, bo pogoda i prognozy to jedno, a to, co dzieje się w rzeczywistości, często odbiega od tych zapowiedzi, więc dajcie znać, jaka temperatura u was, jaka pogoda, czy patelnia, czy może jednak wcale nie tak optymistycznie i wakacyjnie. Czekam przy WhatsAppie, oczywiście, a teraz gorące Don't Want Your Love, Ilenium dla was.

0: Loud Luxury Body w Melo Radio, tu weekendowe Melo. Jesteśmy gotowi do kolejnej godziny. O 11 odpalimy wam naprawdę wiele muzycznych sztosów, a pierwszy będzie ten numer.
1: A już o 11 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jan.

0: Reklama.
1: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Od piątku do soboty przy zakupie dwóch opakowań kiełbasy śląskiej 500 gramów w cenie 9 zł 99 groszy, szynkę bochuna 100 gramów kupicie za 1 zł 99 groszy, kiełbasy grillówki 500 gramów 12 zł 99 groszy. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
1: O reklamie.
3: Dzień dobry, cześć, siemanko, Felix Jan Kaskada za chwilę z gorącym Boy You Can Me w Melo Radio. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście i zachęcamy, żebyście apkę pobrali na smartfony. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, będziemy pod ręką, w kieszeni, bardzo blisko. Opoka, cześć.

John Summit, The Chainsmokers z numerem All The Time w Melo Radio. Lista gwiazd w tym roku na Tomorrowland jest po prostu porażająca, nieziemska. Wystarczy tylko wymienić Calvina Harrisa, który po raz pierwszy na Tomorrowland zagra w belgijskim Boom. Nie skupiajmy się jednak na gwiazdach, a na tym, co zrobić, by móc tam w ogóle pojechać, bo biletów po prostu już nie ma. No więc zachęcam do tego, żebyście byli z nami, bo od poniedziałku będziemy was zapraszać na Tomorrowland. Jak chcecie przeżyć z nami te niezwykłe chwile, to koniecznie bądźcie z Melo Radiem od samego rana już jutro. Shongai Tukase teraz.

0: Talk to you. Mówię do ciebie, tak, do ciebie, do ciebie. Jak brakuje kasy po weekendzie, to na meloradio.pl możesz sięgnąć po szybką kasę od Meloradia. Zachęcam, jak masz potrzebę, tylko daj znać, na co potrzebujesz tych pieniędzy. A resztą to już my się zajmiemy. Za chwilę Keanu Silva.
1: Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty,
2: aha,
1: więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alytos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
7: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

Thank you, Dmitry Vegas, Like Mike. No powiem tak, jak pojawili się w zeszłym roku na Tomorrowland, to miałem wrażenie, że od skakania po prostu beton skruszeje przed sceną i zapadnie się cała ziemia z trawą tam, gdzie betonu nie zdążyli wylać. To naprawdę są niezwykłe chwile, kiedy oni pojawiają się na scenie. Energia po prostu wszystkich rozpiera i trzeba to przeżyć. A już najlepiej na Tomorrowland, więc bądźcie czujni, bo będziemy mieć dla was wejściówy, będziemy zapraszać was na to niezwykłe wydarzenie. Candy Night!

0: Ten numer się nie nudzi. Świetny, na taki króciutki finish. Ale za chwilkę znowu wracamy, bo w samo południe przygotowaliśmy dla was prawdziwą muzyczną petardę.
1: A już o 12 zagramy
0: Good Boys, Daya, Albi.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Olej Oleo 900 ml 5 zł 99 groszy. Lody pistacjowe Card Door 825 ml oraz lody waniliowe Card Door 750 ml tylko 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 3. Pieluchy Pampers Active Baby od 32 do 54 sztuk w mega cenie 39 zł 99 groszy przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
0: O reklamie.
8: Siemanko, dzień dobry, hej, hej, hej, Daja Albi, to jest właśnie ta para artystów, którzy teraz przejmują antenę. Good Boys zatytułowany jest numer i mam nadzieję, że dostarczy wam dużo dobrej energii i choć odrobinę przyjemności. Zróbcie głośno.

0: UFO.
1: Uwaga, i teraz to, co lubię najbardziej. Jak donoszą amerykańscy naukowcy, podobno jak ktoś słucha muzyki, to czuje się piękniejszy. Może nie na zewnątrz, ale w środku na pewno dusza staje się bogatsza. Beautiful, Anima i Georgie w Melo Radio. Tak gramy wam gorąco, gorąco i wakacyjnie w weekendowym Melo po godzinie 12. A teraz coś z naszego polskiego podwórka. Wiem, że ich kochacie. Bambi, Young Leosia, BFF. Proszę bardzo, róbcie głośniej.

James Hype, Be Mine, taką nówkę mamy dla was w weekendowym Mello. No i co, podoba się? Jeśli jesteście fanami tego gościa jako DJ-a, tego gościa jako producenta, to przypomnę, że gra w tym roku na Sunrise Festival w Kołobrzegu. A kto tam was zabiera? Kto, bo nie słyszę? No pewnie, że Mello Radio, będziemy tam razem z wami.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, Misia i Bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

staje się jakby bardziej twardy. Mamy dla was bardzo dużo. A jeśli macie ochotę wspierać te wasze ulubione, to wbijajcie na player.meloradio.pl, bo tam znajdziecie 30 Meloradia, a w niej same gorące muzyczne sztosy. No tylko sprawdźcie. Naprawdę się nie mylę. Naprawdę. Jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni u nas to Zokaria, Andy Dust. Proszę bardzo.

0: To jest ten numer, który nawet dziadki pamiętają, a do tańca wyrywa nawet najmłodszych. Eryk Pryc z numerem Call On Me. Jeżeli nie widzieliście teledysku do tego utworu, to gorąco, gorąco zachęcam. Za chwilę do was wracamy.
1: A już o 13 zagramy
0: Renée Zellweger, Loco Loco.

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój T-Rexa, żeby zaskoczyć swoją siostrzenicę na urodziny.
2: 200 już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: show imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.

Siemanko, dzień dobry, już 13, to cały czas weekendowe Melo, a w nim René Zonneveld, gwiazda Sunrise Festival. W tym roku pojawia się w Kołobrzegu, a my pojawimy się tam również i wy też się tam pojawicie. Bądźcie czujni, bo będziemy was jeszcze tam na pewno zapraszać. Loco Loco, przed wami, opoka, cześć!

Sony Fodera, Crystal My Loving. Tak prawdę powiedziawszy, to już trochę miszmaszu dostaje w oczach, bo tyle wspaniałych wydarzeń mamy dla was w tym roku. W tyle niezwykłych miejsc was chcemy zaprosić, bo chcemy, żebyście przeżyli z nami najpiękniejsze chwile tego lata, tych wakacji. Dlatego i Tomorrowland, i Sunrise Festival, i Sunset Square. I mógłbym tak wymieniać i wymieniać, ale skupmy się na razie na tym, by czerpać przyjemność z niedzielnego popołudnia. Filipek Nel, Ser Mi Ich z numerem Niech Się Kręci. No to Niech Się Kręci, róbcie głośniej.

Niech mi ktoś powie, że ten numer nie powinien stać się viralem. Magnetic, Bausa. Gramy go w Melo Radio w weekendowym Melo z wielkim uśmiechem, bananem od ucha do ucha. Oznajmiam, że za kilka minut na naszej antenie Landberry. Lubimy polskich artystów i dlatego ostatni most dla was za chwilę.

0: Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.

Switch Disco i Found You w Melo Radio, to weekendowe Melo, w którym kochamy nowości, te, które porywają do tańca, i teraz taki gorący numer wam zagram. To jest absolutna nówka u nas w Melo Radio. Numer, za który odpowiada Kygo, zresztą to za chwilkę sami usłyszycie, bo jest bardzo w jego stylu, ale niezwykły jest wokalista. Ten głos możecie rozpoznać, bo kilkanaście lat temu wystąpił w numerze Hey Brother. Tak, z pewnością Aviciego kojarzycie, bo to był właśnie tamten niezwykły hit. To teraz Dante Miński zaśpiewa Skygo, Heaven on Your Mind. Tylko proszę się nie wzruszać, okej? Nie od tego jesteśmy, żebyście płakali.

0: The Passenger, La La La, Lumix w Melo Radio, prawie 14, za chwilę do was wracam. Mam już kolejne super numery, którymi będziemy podkręcać was w niedzielne popołudnie.
1: A już o 14 zagramy
0: Thomas Gray, Rumors.

0: Reklama.
1: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Europarku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Europarku Solec Kujawski. Zapraszamy!
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
3: Powiedziałbym dzień dobry, ale nie mam krawata, więc powiem po prostu siema, cześć, hej, fajnie, że jesteście i mam nadzieję, że dobrze się bawicie wszędzie tam, gdzie słuchacie Meloradia. Ślemy do Was numer Rumors, Thomas Gray teraz. Opoka, cześć.

To jest taki plasterek na rany. Ten gość, ten artysta. Jego numery, takie jak Hollow, Eben w Melo Radio. Mamy dla was gorących numerów, całe mnóstwo prawdziwych muzycznych sztosów, numerów, które w tym roku będziecie słyszeć na największych wydarzeniach EDM-owych i w Polsce, i w Europie. My będziemy was na te wspanialsze oczywiście zapraszać już w lipcu na dwa weekendy do belgijskiego Boom, na Tomorrowland na przełomie lipca i sierpnia, do Kołobrzegu na Sunrise Festival. Takie rzeczy w tym sezonie tylko z Melo. A teraz tylko w Melo, Jackson i Pedro.

0: Milki i David Guetta z numerem Just The Way You Are. Kiedyś jeden ze słuchaczy napisał, że David Guetta jest starszy od jego ojca. I to jest wiadomość, która z jednej strony przeraża, z drugiej strony jest piękna. David Guetta, ponadczasowy, łączy pokolenia. Tak samo jak muzyka Cibula, Wonderland, już za chwilę.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Jura Parku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca. Poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Jura Parku Solec Kujawski. Zapraszamy!
11: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
12: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
13: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
17: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
19: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
20: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
21: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Hot grill.
15: Parilla caliente.
22: Grilla calda.
23: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
24: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
25: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
26: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

Trzeba być nieźle pokręconym, ale tak pozytywnie pokręconym oczywiście, żeby wpaść na pomysł zrobienia takiego numeru. Barbra Streisand i Daxos w Belo Radio, ale teraz nie mniej gorące i niezwykłe Repeat It. To numer od Martina Garrixa, króla sceny EDM, i Eda Sheerana, który rozkochał w sobie pół świata, może i świat cały. Porządni ludzie, porządni artyści, posłuchajcie ich numeru i dajcie znać, czy wam się podoba, czy chcecie go więcej. Na naszej antenie czekam przy WhatsAppie, wysyłajcie głosówki albo wiadomości.

0: No i w zasadzie ode mnie to jest ostatni numer, który zagrałem. Przykro mi, smutno, ale nie na długo się żegnam, bo jutro wstajemy razem i tak będzie przez cały tydzień. Opoka, siemano, meldujemy się tutaj jutro o 6.30 i mam nadzieję, że będziecie razem z nami. Dużo dobrej energii poleci do was. Cześć!
1: A już o 15.00 zagramy!

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Po reklamie.
4: Wczoraj to było ciepło, ale dzisiaj to my dopiero mamy życie jak w Madrycie. Na szczęście nieco tańsze, bo w Polsce. 15 na zegarkach, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Candy Night na początek.

Aloki Kojt w Melo Radio na 14 minut po 15. My nieustająco podkręcamy tempo, a wy bardzo lubicie ten dźwięk. I jutro też go będzie można usłyszeć na naszej antenie, ponieważ już jutro szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Na co tylko chcecie, możecie je wydać. Na przykład na zrzutkę Łatwo Gęga. Tak na marginesie, to on już 12 milionów uzbierał, a teraz jeszcze kolejne 2,5 miliona prawie wspiera dzieciaki, tam można się dorzucić. Ale oczywiście z tymi 200 zrobicie, co będziecie chcieli, co chcecie z nimi zrobić. Piszcie na meloradio.pl już teraz.

Ale to jest mocne. John Summit, The Chainsmokers, All The Time w Melo. 27 minut po 15. Podkręcamy tempo. A dzisiaj w kalendarzu nietypowe święto, bo Dzień Braci. Kto jest dla was jak brat i dlaczego? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. Czekam na takie wzruszające albo może na przypałowe historie z waszymi ziomkami. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Kto jest dla was jak brat i dlaczego? Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Braci się nie traci, chętnie posłucham. Stereo Love już za chwilę.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: zwykły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
3: Blik. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
9: Meloradio.
8: Ale proszę uzasadnić.
9: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
8: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
9: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
8: Iga Dudziuk.
9: I Mikołaj Kujawiński.

To Melo Radio, a to Becky Hill i David Guetta, tak podkręcamy tempo u nas jeszcze przed 16. Dzisiaj w kalendarzu Dzień Braci, pytałem, kto jest dla was jak brat i dlaczego. No i Michał napisał na WhatsAppie Melo, że dla niego taką osobą jest jego przyjaciel Paweł, z którym zna się od podstawówki. Wtedy jeszcze się panowie nienawidzili, ale połączyła ich też nienawiść do nauczycielki od matmy i wspólne wagary. No proszę bardzo, od nienawiści do przyjaźni można. Można. Dostałem też taką wiadomość. Dla mnie jak brat jest mój brat, bo jest dla mnie jak brat, bo to mój brat. A kiwi, kiwi, kiwi.

0: Jeszcze przed 16 u nas ty, ja stoję w Amax. Jakie to piękne uczucie, kiedy jest niedziela i wiemy, że nic nie musimy. Tym bardziej, że też wielkimi krokami zbliżamy się do długiego czerwcowego weekendu. No znakomicie, znakomicie. Do 16 też się zbliżamy.
1: A już o 16 zagramy
0: Hey Son. Sam Felty Wise punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my gramy i podkręcamy tempo, więc bądźcie razem z Meloradiem.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
5: Niektórzy teraz być może sprzątają, inni sobie coś dobrego szamią, a inni odpoczywają. Dla wszystkich zagram Hejsony na początek w 16:00. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

14 już minut po 16, a my podkręcamy tempo w Meloradiu. Talk to you u nas. Ale to jest dobry numer. A w świecie sportów walki dość mocne zaskoczenie, to trzeba przyznać. Marta Linkiewicz, czyli Linki Master, którą doskonale znacie, słuchajcie, dostała powołanie do kadry narodowej w kickboxingu w formule low kick. No dla tych, którzy nie wiedzą tak jak ja, no to ta technika to taka technika walki, która polega na uderzeniu piszczelem lub stopą w nogę przeciwnika. No i to już może trochę wyjaśniać, no bo w końcu jeśli chodzi o nogi, a dokładniej klęczenie, no to Linki ma doświadczenie z początków kariery.

0: Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Beautiful i Anima u nas 26 minut po 16. A ja już za parę chwil będę miał dla was protip, jak przeżyć coś, czego jeszcze nie przeżyliście i długo tego nie zapomnicie. Zagra nam również Rihanna, to już za moment.
1: Melo Radio Toruń na 92,8 FM. Autopromocja. Wbijaj na

0: głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też.

0: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
0: O reklamie. Autopromocja.
17: Matko, dobra, wstaję!
18: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj. Muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
19: Dmuchniemy ci rano żagle.
17: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
18: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.

Dainoro i Gigi Diego Sino w Melo. Tak podkręcamy tempo na 18 minut przed 17. Niesamowite doznania i niesamowite uczucie. To możecie przeżyć na własnej skórze już niebawem. Tomorrowland w Belgii przed nami. No i właśnie to doświadczenie może zapewnić wam Melo Radio. Słuchajcie nas uważnie jutro, bo właśnie od jutra szansa, żeby pojechać na Tomorrowland, na którym między innymi będzie Fisher, będzie Calvin Harris, David Guetta. Oj, dużo się będzie działo. No i na pewno tego nie zapomnicie. A to już świeżynka w naszej playce. Robin Schulz i Better Times. Dajcie głośniej, bo to bardzo dobry numer.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17. Marfo Jack, Martin Garrix i David Guetta. Lubicie wyzwania? No to dobrze się składa, bo po 17 pobawimy się w Podejmij Wyzwanie, więc już przygotujcie telefony, ale będzie też muza.
1: A już o 17 zagramy
0: Beauty and the Beat. Ten numer ostatni na szczycie notowania z 30 Meloradia. Justin Bieber, Nicki Minaj punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
5: Już za chwilę bawimy się w Podejmij Wyzwanie. Kto ma ochotę, niech dzwoni już teraz. 321-321-777. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Odejmij wyzwanie.
1: Bardzo lubię te momenty podczas weekendów, bo teraz to się dopiero będzie działo na antenie Meloradia. Kygo i Khalid za nami, Save My Love, a teraz właśnie podejmij wyzwanie i to wyzwanie dzisiaj będzie podejmowała Monia. Cześć Monia!
2: Cześć!
1: Jak tam u ciebie ta niedziela mija?
2: Za szybko, naprawdę za szybko. Już prawie koniec niedzieli, a tu z rana trzeba wracać do pracy.
1: A, no właśnie.
2: Żeby cofnąć i wrócić do weekendu od początku.
1: No tak by było najprzyjemniej, ale Monia, słuchaj, ja mam dla ciebie złe wieści, bo ja też będę miał dla ciebie trochę roboty, a mianowicie mam dla ciebie wyzwanie na antenie Meloradia, ale z dobrym wynagrodzeniem. Co ty na to?
2: Oczywiście, jestem... Gotowa. To wyzwanie.
1: No to idealnie. Monia, twoim zadaniem będzie powiedzenie mi 5 słów, ale musisz wziąć pod uwagę, że każde kolejne słowo zaczyna się od ostatniej litery tego słowa, które powiedziałaś przed chwilą i te słowa muszą się kojarzyć z latem. No czyli załóżmy, mamy na przykład słowo arbuz, czyli kończy się na Z, czyli kolejne słowo zaczyna się na Z. No i tak z 5 kolejnych słów kojarzących się z latem, z wypoczywaniem, a zaczniemy od słowa lato. No to proszę bardzo.
2: Lato, opalanie, energia, ananasy, dzieci, impreza.
1: Impreza, no i bardzo ładnie. Monia, ja nie wiem, gdzie ty tego lata Yeti zobaczysz, ale wierzę na słowo, że tak będzie. Monia, kochana, mam dla ciebie prezenty od Meloradia, które do ciebie wysyłam, a jeszcze ty możesz kogoś pozdrowić na naszej antenie. To kogo pozdrawiamy?
2: Asię, Anię, Litkę, Anię, Ulę, Gabrysię, Magdę i wszystkie dziewczyny, które pominęłam. A
1: o,
2: też pozdrawiam swoje kochane córeczki Natalkę i Marikę. Oczywiście prowadzącego, tak wspaniałego.
1: A bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkie dziewczyny pozdrawiamy. No i jak słyszycie, Monia zawsze sobie znakomicie radzi z wymienieniem słów, a także z wymienieniem imion.
0: Podejmij wyzwanie.

0: Sony Fodera w Melo Radio, tak podkręcamy tempo przy niedzieli i się nastrajamy na ten nadchodzący tydzień, ale na razie o nim jeszcze nie myślmy, natomiast myślmy o tym, że za chwilę David Guetta i When Love Takes Over. Oj, będzie się działo.
1: Melo Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
17: Masz już Modivo Club Gold?
18: Nie, a warto?
17: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
18: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
17: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
18: Brzmi super, no to jak dołączyć?
17: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
19: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.

Robin Schulz i James Blunt w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Jeszcze przed 18:00 to tempo dość nieźle podkręcone. Łatwo ganga. On teraz jedzie 22, nawet 23 km na godzinę. Przemierza Polskę. Przemierza Polskę, żeby pomóc najpierw Maksiowi. Teraz pomaga Adasiowi. Już ponad 3 miliony złotych na jego liczniku brakuje. No tak mniej więcej 420 tysięcy. Wy też możecie się dorzucić do tej zbiórki. Warto pomagać, warto pokazywać, że mamy serducho. No i warto go też dopingować. A na trasie Łatwo ganga nie brakuje ludzi. Tak jak i w Melo, nie brakuje najlepszej muzy. In My Head, Baby I'm Sorry, to już teraz.

0: Walker w Meloradiu jeszcze przed 18. Alan Walker też na Tomorrowland w Belgii. A jeżeli wy chcecie to przeżyć, no to słuchajcie jutro uważnie Meloradia, bo startuje nasza zabawa.
1: A już o 18 zagramy
0: Think About Us. Sony Fodera punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, to my w Melo już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
8: Sony Fodera na dobry początek, ale w przygotowanej przez mnie na tę godzinę playce też m.in. Junotas czy Duke Dumont. Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam.

to Elixir i Kaskada, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. To już kwadrans po 18, ja mam dla was najlepszy patent na odchudzanie. No okazuje się, że nie 10 tysięcy kroków dziennie jest metodą, a 30 minut przeplatane, 3 minut szybkiego marszu z 3 minutami wolniejszego, no i tak 4 razy w tygodniu. No i podobno na tym się znakomicie chudnie, no jeszcze przy okazji się też poprawia ciśnienie krwi. No to jeszcze tylko trzeba pamiętać o jedzeniu, żeby ta japońska metoda nie skończyła się jako tako.

0: Timmy Trumpet i Frank Walker i John Martin w Meloradiu 27 minut po 18. A ja już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby przeżyć niezapomniane lato. Zagrają nam też Rihanna i Calvin Harris, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A i po tej stronie ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Avicii i Waiting for Love. A to Melo Radio na 17 minut do 19. Znakomita muzyka, świetni ludzie i coś, czego się nigdy nie zapomina i trudno opisać to słowami. To wszystko możecie przeżyć. Tomorrowland w Belgii możecie dokładniej przeżyć tego lata. Tam mnóstwo znakomitych artystów. No i już jutro też startuje nasza zabawa, która może to wszystko wam zapewnić. A na Tomorrowland m.in. James Hype, który już teraz przed nami.

0: To Wersowi o północy w Melo jeszcze przed 19. A Łatwo Gang dalej rozwala system. Zebrał już 12 milionów dla Maksia, 3,5 bańki dla Adasia, no i teraz zbiera kasę dla Wojtusia. Jeszcze można pomagać, wy też możecie to zrobić. Po 19 też można to zrobić i przed 19.
1: A już o 19 zagramy
0: New Religion. Punktualnie o 19 też możecie pomóc, a my punktualnie o 19 zagramy New Religion, bo kiedy inni gadają, to my gramy.
1: Meloradio Toruń.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.

0: widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
1: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
0: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
0: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
0: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
9: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
10: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
9: Dziękuję bardzo.
8: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
1: 19 to idealna pora, żeby podkręcić tempo, a my w Melo robimy to nieustająco. Bibi Rexha i Faithless na dobry początek, a za chwilę też między nimi Doda. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Dive Into Me w Melo Radio na kwadrans po 19. Czy tylko ja tak się nie mogę doczekać lata? Czy wy też? No myślę, że wiele osób może mieć podobnie, ale nie tylko czekam na słońce, ale też na Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Tam oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy i nie zabraknie też najlepszych twórców. Będzie Sigala, będzie Sony Fodera, będzie też chociażby Afrojack, ale będzie też on, czyli Jugel, który już teraz na naszej antenie.

przyjemny numer, chyba sami przyznacie. I Can't Wait w Melo, 26 minut po 19. Podkręcamy tempo. Za chwilę będę miał dla was gorącą świeżynkę w naszej playce, ale zanim to jeszcze przed 20 m.in. Calvin Harris i Sam Smith.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
0: Po reklamie.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: I jak weekend, to oczywiście nie może zabraknąć najlepszych i najświeższych numerów w naszej playce. No i taki też teraz przed nami. Stworzył go Sony Fodera, który z tego co widziałem, to ostatnią noc spędzał na hiszpańskiej Marbei, rozgrzewając tłumy. No i razem z Libianką ten numer zrobili. Numer Let Me Be In Your Arms. Jak patrzyłem w komentarze, no to fani są zachwyceni. Jestem przekonany, że wam też się spodoba. Jesteście gotowi? No to gramy. Sony Fodera i Libianka w Melo.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Ależ wyciągnięty. Robin Schulz w Meloradiu jeszcze przed 20, a my nieustająco podkręcamy tempo, więc i po 20 też bądźcie z nami. Ja tymczasem się odmeldowuję, dobrego tygodnia wam życzę, wracam we wtorek wieczorem. Wszystkiego dobrego, hej!

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Europarku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca. Poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Europarku Solec Kujawski. Zapraszamy!
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Dzień dobry, sąsiadce.
10: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
9: To do zobaczenia.
10: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
11: Co ty mi tu kliknąłeś?
12: No nie wiem, coś mi się tu kliknęło.
11: No i patrz, no i jesteśmy już.
12: Jesteśmy. Jesteśmy. Szkoda.
11: Myślę, że słuchacze się cieszą.
12: Pozdrawiamy.
11: Gustaw Nowak, cześć. Ze mną nie byle jaki gość.
12: Wielki Polak mnie gości, a ja nazywam się Jakub Jan Bryndal.
11: No właśnie chciałem, żebyś sam siebie przedstawił, a przedstaw się jeszcze.
12: Jakub Jan Bryndal, miłośnik zup wszelakich, szczególnie azjatyckich, raper, producent muzyczny, autor wielu smacznych jajecznic.
11: Ja mógłbym to tak 10 albo 15 razy poprosić cię o przedstawienie i ty byś za każdym razem coś wymyślił, nie?
12: Obawiam się, że tak.
11: Tak sądzę. Jakub Jan Bryndal, czyli raper, którego możecie kojarzyć stąd i zowąd, wywodzący się z Torunia, to przede wszystkim, i o Toruniu za chwilę sobie porozmawiamy, ale na początku przedstaw się, poproszę.
12: Jakub Jan Bryndal, Polak średniej wielkości. Torunianin dumny, jak już zdążyłeś wspomnieć, wyznawca patriotyzmu mądrego.
11: No i tak to, tak właśnie nasza rozmowa będzie dzisiaj wyglądać, przebiegać. Porozmawiajmy o Toruniu. Rozumiem, że nie mieszkasz w Toruniu już od jakiegoś czasu, od jak dawna?
12: Od 7 lat bodajże. Coś takiego.
11: No i jak ci jest z tą rozłąką?
12: Ciężko jakoś jednoznacznie na to odpowiedzieć. Oczywiście tęskno mi za Toruniem, natomiast mój umysł działa w taki sposób, że czego oczy w tym momencie nie widzą, tego im nie żal, ponieważ są zaoferowane tym, co się dzieje w momencie bieżącym. Więc tak to wygląda, że teraz akurat mam kilka dni w Toruniu i mega się z tego cieszę, bo na co dzień widzę sobie staróweczkę. Wczoraj byłem na spacerku po kampusie UMK, który zajmuje bardzo dużą część mojego serca i to było wielkie i to było wspaniałe, więc często zdarza mi się tęsknić, ale po prostu najbardziej o to odczuwam, ciesząc się, że tu jestem.
11: Jak już jesteś, no to bardzo się cieszę, że ty się cieszysz. A jak wygląda twoje życie obecnie? To znaczy, ja często obserwuję gdzieś tam ciebie na socialach i widzę, że no nie tyle mieszkasz w Warszawie, co mieszkasz chyba w pociągu obecnie.
12: Teraz mieszkam w pociągu. Mieszkam w pociągu. Mocno ubolewam nad tym, że warsy zostają zastępowane automatami z przekąskami.
11: A podobno, no.
12: Tak. W sensie jest to bardzo wygodne i jest to bardzo efektywne, ale czasami po prostu z wagonu, który jest dość kłopotliwy i zawiera specyficznych pasażerów, można się wymknąć do wagonu wars i zamówić sobie kawkę. Jeżeli się nie chce dużo wydać, to po prostu kawkę, a jeżeli masz akurat budżet, to można raczyć się fantastycznym schabowym. Więc to jest bardzo ważna dla mnie część podróżowania. Natomiast no właśnie tak jak mówisz, bardzo dużo jeżdżę i w ogóle lubię ten tryb życia. Przez większość czasu staram się często być w Trójmieście, staram się często jednak wracać do Warszawy. No i dużo żyję koncertując albo wymyślając nowe rzeczy, żeby móc z nimi koncertować kiedyś.
11: Z kim ty obecnie grasz, grywasz, bo tych projektów, w które jesteś zaangażowany, jest naprawdę wiele?
12: Tak mi się właśnie wydaje. I przez to, że oczy widzą to, co mają przed sobą, to czasami o tym zapominam, ale chyba tak jest. Przede wszystkim działam i rozwijam swoją działalność teraz jako solowy artysta, czyli Jakub Jan Bryndal. Zachęcam do sprawdzania moich spraw na wszelkiego rodzaju streamingach, na Spotify, na YouTube, na Tidalu. Właśnie jestem świeżo po wydaniu nowej płyty Autodojazd. Płyty traktującej o różnego rodzaju zakamarkach psychicznych. Płyty, którą zrobiłem w gronie fantastycznych artystów, takich jak Paulina Przybysz, Vito Bambino, José Manuel Alban Juarez, Nadia Honorata Lolo i inni. Zachęcam do sprawdzania i to jest prawdopodobnie jakiś tam główny nurt, w którym się akurat dzisiaj poruszam, a oprócz tego jestem mega dumny i zadowolony z tego, że na przykład jestem częścią koncertowego składu zespołu Łona Konieczne Krupa, gdzie jestem konferansjerem / chórkiem Łony, czyli rapera, wielkiego Polaka również. Oprócz tego tu i ówdzie się przysiadam. W zeszłym roku zaliczyłem bardzo fajną sytuację. Miałem mega frajdę być częścią projektu, który się nazywa uroczo Budka Surfera i jest gromadą fantastycznych ludzi, fantastycznie rapujących, którzy się zebrali na 3 tygodnie w domku w Chałupach, żeby nagrać w ciągu tych 3 tygodni kompletnie spontaniczną płytę.
11: Tak się ta sytuacja przedstawia, ale
12: to tak się
11: starcza tobie czasu, starcza tobie rąk, starcza tobie głosu, oczu.
12: Tak, żyję takim poczuciem, że wręcz po prostu, jeżeli chcę za 10-20 lat czuć, że jest okej, to teraz właśnie muszę sobie nazbierać tych wszystkich sytuacji i jakoś się z tą kulą ognia toczyć, więc im więcej się dzieje, tym to jest trudniejsze do ogarnięcia, ale jednocześnie mam większy spokój ducha.
11: No to teraz czas odsłonić pewną tajemnicę, to znaczy my z Kubą znamy się już od dawna, tak właściwie chyba w okresie studiów się poznaliśmy.
12: Jak? Coś takiego,
11: być może
12: coś
11: nawet
12: takiego.
11: Wcześniej, zobaczymy. W każdym razie widziałem te twoje początki, jak to wyglądało i w jakim momencie jesteś teraz, no i bardzo miło się to z perspektywy twojego znajomego obserwuję, no bo pamiętam, ile włożyłeś w to wszystko siły, ile włożyłeś czasu, gdzieś siedząc po nocach i robiąc swoje, i naprawdę można ciebie określić zajawkowiczem, no nie? No, rap to jest twoja zajawka.
12: Dzięki, kłaniam się, to mega miłe. Tak, no to jest moja faza, no. Abstrahując od tego, czy jakby staram się coś, jakby, czy staram się to traktować jako profesjonalną sytuację, to jest to dla mnie cały czas zajawa, cały czas obiekt ciekawości, czasami zdrowej, czasami niezdrowej wręcz ciekawości. Zobaczmy, co ten efekt robi. Budzę się 5 godzin z tym efektem nałożonym 500 tysięcy razy na dźwięk upadającego kowadła na przykład. Jest 6 rano i moje życie już jest naznaczone tą posiadówą na następne 24 godziny, ale jestem już o krok w jakichś tam eksploracjach dalej.
11: To jest twój sposób, czyli poznawanie, doświadczanie, a niekoniecznie teoretyzowanie.
12: Amen. Tak jest. Moim skromnym zdaniem trzeba właśnie sprawdzać, robić, a najgorzej to się zastanawiać.
11: Lubisz być wrzucany na głęboką wodę?
12: Z perspektywy czasu lubię. Z perspektywy bycia wrzucanym mniej. Natomiast to jest chyba też najszybszy sposób dowiadywania się rzeczy, uczenia się ich, więc bardzo lubię wystawiać się na takie sytuacje.
11: Dobra, zapowiedziałem, że porozmawiamy o Toruniu. Moglibyśmy rozmawiać o 100 tysiącach rzeczy w ogóle. O tym, że koncertowałeś z PZ-em gdzieś na wielkich scenach, że koncertowałeś z Łoną, z wieloma innymi występowałeś i gdzieś tam ta twoja kariera chyba nabiera rozpędu, ale nie, skupmy się po prostu na Toruniu, na naszej ośce, jak to się mówi.
12: Pozdro.
11: Jakie są twoje ulubione miejsca w Toruniu, gdzie jakieś takie pierwsze elementy inspiracji łapałeś?
12: Słuchaj, no na pewno trzeba wspomnieć o lokalu
11: A możemy bez nazwy?
12: Aha, wypikasz to? Wypikaj, albo daj jakiś śmieszny dźwięk. Wiesz co, no na pewno kampus UMK. Z kampusem UMK też z tak zwanym rektoratem, nazywanym przez parę osób Spinjo, bo to jest S-P-N-J-O, no nie?
11: Dokładnie, poradziłeś sobie.
12: Czyli tak zwane Spinjo. No to tam mi się mega kojarzy w ogóle ta przestrzeń między biblioteką a rektoratem, ponieważ tam były pierwsze bitwy freestyle'owe, takie... że one się wydarzały jeszcze chwileczkę przed internetem, takim dostępnym dla wszystkich i takim łatwym w użytku, takim jak YouTube.
11: Ale przy samym Spinjo, czy w Spinjo?
12: Jedna bitwa albo dwie były przy Spinjo, tam pomiędzy aulą a rektoratem.
11: Studium praktycznej nauki języków obcych.
12: No, jakoś. Czyli w ogóle taka bitwa by się kwalifikowała jakby jako zajęcia praktyczne tak naprawdę,
11: no, jeśli
12: nie?
11: Ktoś by was nie rozumiał, no to język obcy. Tak.
12: Nie, tak jest, taka prawda. Na rzeczy. A inne bitwy już się działy nad basenem, tam bliżej biblioteki. Jedną taką fantastyczną, spektakularną bitwę już w YouTube'owych czasach, ale za bardzo nikt się nie kwapił, żeby to jakoś nagrywać. Była, wyobraź sobie, na schodach, chyba nie pod biblioteką, tylko pod Wydziałem Ekonomii.
11: Mhm. Tak. A ty studiowałeś na UMK?
12: Teoretycznie tak. No, i praktycznie, bo studiowałem fizykę. Natomiast na pewnym etapie tych studiów zacząłem już trochę się przebranżawiać aktywnie na muzyczkę i któregoś dnia powiedziałem, że po prostu chyba już tam nie zajrzę.
11: Dobra, lecimy dalej. Toruń, z czym ci się jeszcze kojarzy? Z jakimi miejscówkami albo ludźmi może?
12: Wiesz, no mnóstwo ludzi. Całe moje życie, kochany. Ja to do 25 roku życia to tu mieszkałem, więc to tak jakby w zasadzie od całą książkę mógłbym wymienić, nie? No ale dawny klub NRD, no to jest przecież, ja tam meblem byłem, nie? I to, jaki tam artystyczny ferment się wydarzał w tych oparach, to prawdopodobnie była jakaś formatywna sprawa dla mnie i dla wielu fantastycznych ludzi, nie? Zresztą przez chwilę na dachu, na suficie NRD Tomek Cebo, pozdrawiamy, namalował ksywy ludzi, którzy przychodzą do NRD i po prostu tych ksyw było tam od groma i każdego kojarzył i to jakieś toruńskie artystyczne środowisko się przenikało, nie? Więc wydaje mi się, że ta sytuacja i w ogóle wydaje mi się, że Toruń jest dość bogaty, jeżeli chodzi o takie miejscówki różnych spotkań i akcji artystycznych. Ostatnio mieliśmy memoriał świętej pamięci GAF meddocenta pod wiaduktem toruńskim, gdzie...
11: Tak, słyszałem o tym, no i jestem pod wrażeniem w ogóle, jak to środowisko hip-hopowe w Toruniu się trzyma.
12: Tak,
11: i jak ono jest truskulowe.
12: Jest truskul pełny i też w ogóle właśnie w obliczu właśnie śmierci docenta, który był mega fantastycznym gościem i też mega inspirującym i był fantastycznym artystą też, to no, mi się niesamowicie obserwowało. Ja tylko byłem tam gościem, ponieważ byłem przejazdem na tym memoriale, ale niesamowicie mi się oglądało w ogóle to, jak dużo ludzi się zebrało, ustawiło, zorganizowało imprezę i zrobiło tam całodzienny w zasadzie festiwal fajnych rzeczy, nie?
11: No a teraz wystarczy powiedzieć, że w Kombinacie Kultury odbywają się regularne spotkania toruńskich hip-hopowców i to są naprawdę zawsze wypełnione po brzegi
12: wydarzenia. Że jest grubo, nie? Tak, no właśnie, widziałem jakieś tam storiesy, no to jest czad. To jest czad, bardzo dobrze, że ta kultura żyje i że w ogóle to jest jakiś oddolny ruch, na który każdy się z osobna decyduje, co jest dla mnie totalnym czadem.
11: No, a co przed tobą jeszcze?
12: Wszystko. Zależy od co pytasz, ale...
11: chciałbyś poszukiwać, czy już znalazłeś swoją drogę?
12: Raczej cały czas szukam, raczej cały czas się dowiaduję i podejrzewam, że to poszukiwanie będzie się wydarzać zawsze, no nie? Zawsze może być fajniejsza formuła grania koncertów, zawsze jest fajniejsza formuła pisania, zawsze coś nowego, można wykopać sobie złe petyny. Więc w zasadzie póki jest ten drive, żeby robić coś nowego, to w ogóle robienie muzy albo tworzenie ma jakiś sens. Wydaje mi się, że to jest wręcz jakimś tam korem całego przedsięwzięcia, nie? Przede mną, a jeżeli bardziej przyziemnie na to spojrzymy, no to zaczyna się powoli sezon. Prawdopodobnie będziemy troszeczkę kontynuować różne przedsięwzięcia, które zaczęliśmy w zeszłym roku. Też pracuję nad jednym specjalnym, wyjątkowym dla mnie projektem. Niestety nie chcę na razie więcej o nim mówić. Bardzo błahego powodu, ponieważ jak o nim zacznę opowiadać, to odechce mi się go robić. Więc natomiast jest to projekt pod tytułem Wszystkie ręce na pokład.
11: I to nam musi wystarczyć pewnie.
12: Tak, i zebrałem się z grupą fantastycznych ludzi i wpadamy na fantastyczne, szalone pomysły. I mam nadzieję, że już jakąś tam późną wiosną powoli będziemy mogli to ogłaszać.
11: No to jestem bardzo ciekaw. Jakub Bryndal.
12: Jakub Jan. Przestrzegam, to jest częsta inwersja, nie przejmuj się Gustaw, ale ona się zdarza.
11: Proszę, Jakub Jan Bryndal. Ja myślałem, że słyszałem twoją ksywę w ogóle w tylu różnych kombinacjach, że sam zaczynam kombinować.
12: Dokładnie,
11: trochę.
12: DJ Paweł, młody Roman Polko, DJ Towar i Trapowi Posłańcy. To wszystko się wydarza.
11: W tej jednej osobie.
12: Tak jest. Bardzo dziękuję za gościnę. Gustaw Nowak, Melo Radio. Grazie mille.
11: No ja wiedziałem, że wypełnienie naszego czasu będzie trudne jakimiś konkretami, ale mam nadzieję, że za drugim razem już to będzie bardziej udane. <nie? grym> Także zapraszam cię kiedyś jeszcze.
12: Z przyjemnością.
11: Do usłyszenia. Gustaw Nowak, Jakub Jan Bryndal.
12: Kłaniam się, pozdrawiam.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
3: Toruń się rozwija, a może zwija? Ile osób, tyle opinii, ale jedno jest pewne. Przedsiębiorczość w naszym mieście nie stoi na zadowalającym poziomie. Ciekawych ofert pracy brakuje, a młodzi zdolni wybierają inne miasta. Gustaw Nowak, zapraszam. Przyjrzyjmy się pewnemu rozwiązaniu, które na celu ma poprawić ten stan rzeczy. A chodzi o Toruński Fundusz Innowacji i Rozwoju, którego pilotaż odbędzie się pod hasłem Wybieram Toruń. Założenie jest takie, by w efekcie powstało 40 nowych firm. Co ma przybliżyć realizację tych celów? O tym powie prezydent Paweł Gulewski.
13: Jest to konkretna, precyzyjna odpowiedź na potrzeby, które są, jeśli chodzi o Toruń. To przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości, to przede wszystkim stymulowanie rynku pracy, no ale również zatrzymanie młodych mieszkańców, rokujących mieszkańców w naszym mieście. Jest to jedno z pierwszych narzędzi, które konkretnie będziemy chcieli dedykować tym wszystkim, którzy chcą zaryzykować i założyć swoją działalność gospodarczą jeszcze na poziomie na przykład szkół ponadpodstawowych. I mamy z kim rozmawiać, jeśli chodzi o to narzędzie, biorąc pod uwagę ekosystem szkół tych ponadpodstawowych, ale również szkół tego wyższego szczebla, czyli na poziomie uczelni wyższych. Mówimy tutaj o bardzo potężnym rynku, jak analizujemy cały ekosystem liceów, techników oraz szkół branżowych. Mamy ponad 4000 młodzieży w tych szkołach. To są oczywiście szkoły publiczne i niepubliczne. Mamy 28 liceów, 15 szkół technicznych, 11 szkół branżowych. Jak spojrzymy na rynek akademicki i ten z poziomu najwyższego, czyli uczelni wyższych, 6 uczelni wyższych na terenie gminy miasta Toruń. Bardzo ciekawa dana, nie wiedziałem o tym, ale przygotowując materiał na ten briefing i dzisiejsze spotkanie, okazuje się, że na ponad 56 tysięcy kształcących się teraz studentów w całym regionie Toruń ma ich 25 tysięcy, więc tu jest baza dla prawie połowy z tych studentów z całego regionu. Więc zaprojektowanie narzędzia, które będzie akcelerowało, będzie zachęcało wszystkich młodych ludzi, niezależnie czy są na etapie szkoły ponadpodstawowej, czy na etapie studiów, w kontekście zakładania i pomysłów, i inkubacji ich, jeśli chodzi o działalności gospodarcze, jest czymś oczywistym.
3: Toruński Fundusz Innowacji i Rozwoju to pomysł innowacyjny na pewno w skali miasta, bo czegoś takiego tutaj jeszcze nie było, kontynuuje Gulewski.
13: Jest to pierwsze tego typu narzędzie w historii gminy miasta Toruń, które alokuje za sprawą zgody radnych tak naprawdę również potężne pieniądze, bo mieliśmy pierwotnie zabezpieczone na te pierwsze 3 lata na pilotaż 1 500 000 zł. Rynek w postaci Fundacji Przedsiębiorczy Toruń odpowiedział nam propozycją 1 100 000 zł. Program zakłada tak naprawdę, nie chcę mówić tu o przedszkolu dla przedsiębiorców, ale jednym wielkim akceleratorze i inkubatorze przedsiębiorczości. Chcemy zachęcać młode osoby, które noszą się z pomysłem założenia działalności, a obawiają się z uwagi na kwestie prawne, kwestie finansowe, kwestie dotyczące samego lokum, kwestie dotyczące zabezpieczenia spraw księgowych, żeby jednak zdecydowały podejść się do tego projektu i skorzystać z oferty funduszu, bo tu wszystko jest na wyciągnięcie ręki. To jest fenomenalne narzędzie, które do tej pory nie było. Każdy młody człowiek z pomysłem będzie mógł się przetestować przez pół roku, czy rzeczywiście jest w stanie uzyskać odpowiedź z rynku, jego pomysł na działalność gospodarczą wypali, czy też nie, ale zrobi to w bardzo bezpiecznym ekosystemie, przyjaznym otoczeniu ludzi, którzy będą chcieli mu pomóc, ale jednocześnie fundusz będzie gwarantował dostęp do know-how. Dzięki funduszowi ci młodzi ludzie otrzymają dostęp do osób, którym się powiodło w biznesie. To jest tutoring, to są spotkania z przedsiębiorcami z Torunia i nie tylko, to jest mentoring, to jest zabezpieczenie prawne, to jest również księgowość, tak bardzo ważna w kontekście ustroju podatkowego, która dotyczy działalności gospodarczej.
3: Operatorem projektu będzie Fundacja Przedsiębiorczy Toruń, dlatego na antenę zapraszam jej prezesa Pawła Żywieckiego.
14: Ja bym chciał tu przede wszystkim podkreślić, że to jest systemowe wsparcie, to nie jest projekt, który ma swoje ramy, ale to jest systemowe narzędzie, systemowy program wsparcia właśnie młodych talentów w naszym mieście i zatrzymanie ich właśnie, żeby Toruń stał się ich miejscem kreowania, realizowania i sukcesu zawodowego, biznesowego, bo ten program ma bardzo szeroki wachlarz wsparcia. 20 lat już prowadzę inkubatory, jestem w tym obszarze jakby, jeśli chodzi o Fundację Przedsiębiorczy Toruń, to myślę, że spokojnie mogę z pewną odpowiedzialnością powiedzieć, że tak systemowego rozwiązania w tej części polskiej zakomunikowanego, ale przede wszystkim zainicjowanego jakby przez władze miasta jakby na tej części polskiej nie ma, więc to warto podkreślić, że to jest wyjątkowy program, który ma bardzo szeroki wachlarz wsparcia. Właśnie od tego, co pan prezydent powiedział, przełamaniu takiej pierwszej bariery, trochę strachu, braku takiej inicjatywy jakby, więc będziemy kreować, będziemy wspierać osoby, które mają swoje pomysły, żeby tworzyły swoje startupy, ale przede wszystkim startupy o wysokim potencjale technologicznym, żeby nie tylko tworzyć startupy, ale również tworzyć wartościowe miejsca pracy. My takich przykładów w historii 20 lat swojej działalności i zarządzania inkubatorami w naszym mieście mamy bardzo dużo. Od takiej branży szeroko pojętej IT po branży kosmiczną jakby, to myślę, że to warto też podkreślić, że taki potencjał intelektualny Toruń ma i tym programem chcemy go jeszcze bardziej stymulować, rozwijać i uwolnić energię młodych ludzi i dać narzędzia i systemowy program wsparcia do tego, żeby tu się realizowały, żeby też ten program w jakiś sposób oddziaływał, żeby te talenty napływały do naszego miasta, co też myślę, że jest bardzo ważnym efektem, żeby nie tylko je zatrzymać, ale również w jakiś sposób działać do tego, żeby je przyciągać i żeby Toruń stał się ich miejscem tworzenia, rozwoju i sukcesu biznesowego w dużej skali. My ze swojej strony jako operator funduszu na pewno zrobimy wszystko, żeby ten fundusz jakby i program jakby był bardzo efektywny, przyniósł bardzo mierzalne efekty dla naszego miasta, ale myślę, że warto też powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju pilotaż 3-letni. Chcemy, żeby ten program się rozwijał w oparciu o partnerów, nabierał w większej skali i żeby ewentualnie też ciężar jakby finansowania tego programu przejmował toruński biznes. Naszą rolą jest to, żeby właśnie tą współpracę animować i myślę, że za jakiś czas już będziemy mogli pokazać pierwsze sukcesy.
3: Oby sukcesy rzeczywiście nastały, mówił Paweł Żywiecki z Fundacji Przedsiębiorczy Toruń. Pierwszy nabór w ramach projektu Wybieram Toruń ma zostać ogłoszony w tym roku. Pilotaż zaplanowano na 3 lata. Tyle o biznesie i przyszłości Torunia, pora na odrobinę sztuki. A skoro sztuka, to Centrum Sztuki Współczesnej. Właśnie tam zapraszam już teraz, bo w CSW oglądać można wystawę podsumowującą tegoroczną odsłonę konkursu Wystaw się w CSW. To jak zwykle wielobarwna fotograficzna mieszanka potrafiąca zaciekawić i zachwycić. Więcej o ekspozycji powiedzą nam jednak jej organizatorzy oraz osoby, których prace zobaczymy w toruńskiej galerii. Chodźmy do środka. środka.
15: Elżbieta Kopacz, kierownik działu edukacji.
16: Poprosimy o przypomnienie, która to edycja i jak można uszczegółowić tę konkretną tegoroczną odsłonę.
15: To jest już 14 edycja, 14 rok z rzędu. Niesamowite. No mamy taki osiąg, chociaż ta edycja była taka szczególna, bo miała dosyć szerokie rozpięcie w terminie, bo zaczęliśmy pierwszy etap w marcu, ale z takim fajnym sukcesem, że znowu jesteśmy zadowoleni. Jest bardzo fajna, chociaż jak każda edycja czymś się charakteryzuje i myślę sobie, że ta jest taka bardzo kolorowa, jak w stosunku do poprzednich i też dużo jest większych formatów. To jest takie charakterystyczne. No a oprócz tego to zauważa się taki fakt, że każda edycja wnosi taką, powiedziałabym, charakterystykę tego, czym my się na co dzień zajmujemy i co nas dotyczy na bieżąco, więc w tym roku mam wrażenie, że jest taka dosyć refleksyjna, ale pogodna, bo jak bywał COVID albo jakieś wojny, to wszystko też widać było w fotografiach. Tego w tym roku nie ma. Jest oczywiście, są takie tematy, powiedziałabym w cudzysłowie dyżurne, czyli dotyczące natury, architektury, ale ogólnie to jest taka fajna refleksja na temat przemijania, takiego naszego życia teraźniejszego, takich relacji rodzinnych i tak, i to jest chyba główne zagadnienie.
16: Ja to zawsze jestem pod wrażeniem, bo przychodzimy tutaj na gotowe tak właściwie i widzimy to, jak to się prezentuje już zestawione przez was, ale wy jako organizatorzy musicie co roku przebrnąć przez właśnie, ile w tym roku było prac, cała masa.
15: No tak, trochę się z tym liczymy, że zgłosić się na konkurs może każdy, kto ukończył 18 lat. Jeden autor może przysłać 6 zdjęć, do 6 zdjęć może tak. Więc w tym roku było, nie umiem tego tak szybko pomnożyć, bo nawet nie do końca nie pamiętam tych liczb, ale w tym roku w pierwszym etapie było 411 osób, więc mniej więcej razy 6. Później się zredukowało w drugim etapie do 68, a teraz jest 46 laureatów. Bywało bardziej obficie, ale to jakby i tak kosztuje nas to sztab ludzi zaangażowanych przeglądanie tych zdjęć. Taka jest rola też jury, prawda, w tym wszystkim, żeby zauważyć, nie przeoczyć, docenić to, co najważniejsze, i stworzyć wystawę. To jest też efekt końcowy i to są właśnie nagrodzone osoby też.
16: No właśnie, stworzyć wystawę to nie znaczy wziąć zdjęcia i powiesić jedno koło drugiego, tylko zaaranżować jeszcze. Udało wam się to w tym roku zgrabnie?
15: Dziękuję bardzo za to słowo zgrabnie.
16: To takie pytanie bardziej, ale kropkę też mógłbym postawić.
15: Dziękuję bardzo, ale wie pan, to jest tak, trochę się to jakby czuje w wyborze samych zdjęć, jaka będzie ta wystawa, ale tak do końca, to trzeba je po prostu jednak porozkładać, zobaczyć, trochę przemyśleć i nie wiem, powiedziałabym podpasowywać, ale to też tak nie do końca jest, chociaż czasami coś się robi mimo naszych decyzji, przewidywań, bo niektóre zdjęcia się jakby zapraszają nawzajem, niektóre się chcą powiesić obok siebie kolorem, niektóre, nie wiem, tematem, jakoś tak trochę wymusza na tym wszystkim tą formę wystawy, ta przestrzeń, w której jesteśmy, ogranicza nas, to też jest może dobre, bo gdyby to były wielkie, wielkie przestrzenie, to by było dużo, dużo trudniej, ale taka jest też rola kuratora tej wystawy.
16: A czy w wystawie tej pokonkursowej towarzyszy też wystawa laureata, laureatki ubiegłorocznej edycji?
15: Tak, i to tak jest właśnie co roku, że główna nagroda to jest nagroda dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej. Do tej pory było tak, że to była równoległa nagroda, czyli jednocześnie otwieraliśmy dwie wystawy, a w tym roku jest przesunięcie, czyli laureat zeszłego roku. Grzegorz Wełnicki będzie miał wystawę dopiero w lipcu.
17: Nazywam się Wiktoria Poziewska i jestem z Torunia.
16: Dlaczego zdecydowałaś się zgłosić swoje prace do tego konkursu, i opowiedz przy okazji o swoich pracach.
17: Decyzja generalnie nie jest trudna, bo tutaj próg wejścia jest dosyć przystępny. Nabór jest szeroki i nie ogranicza żadnym tematem, więc można powiedzieć, że jest to takie trochę rzucanie sieci, i liczenie na to, że coś się uda. Ale też nie jest to moje pierwsze spotkanie z CSW pod względem właśnie takim wystawienniczym. W zeszłym roku też miałam okazję i przyjemność prezentować swoją pracę na tej samej wystawie, więc stwierdziłam, że czemu nie spróbować jeszcze raz. I też, co ciekawe, w tym roku moja praca jest kontynuacją zeszłorocznej pracy, która też tutaj się pojawiała, więc to jest taki cykl opowiadający, czy może sugerujący troszeczkę pewną nieumiejętność odnalezienia siebie, spojrzenia na siebie przez pewny pryzmat, który niekoniecznie jest lustrem. W zeszłym roku było to patrzenie przez mgłę, w tym roku jest to patrzenie przez dźwięk, bez wykorzystania dźwięku, ale mam nadzieję, że właśnie gdzieś ta ambiwalencja troszeczkę tutaj zostanie przekazana, odebrana przez odbiorców, pomimo tego, że rzeczywiście może nie jest to najbardziej oczywisty koncept. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że chociażby może też z opisu to uda się wywnioskować. Cała praca opiera się na dźwięku. Ten mój wizerunek nie do końca wyraźny jest przykryty spektrogramem mojej ulubionej piosenki, której tytuł chyba pozostawię tajemnicą.
16: A jak długo trzeba patrzeć na twoją pracę, żeby ją usłyszeć?
17: To chyba zależy. Zależy, jak dobrze się słucha. Też dla mnie tworzenie i sztuka to jest takie stawianie pytania. Więc tutaj myślę, że to zależy w dużej mierze od tego, jak bardzo ktoś szuka odpowiedzi.
18: Nazywam się Wojciech Lis i pochodzę ze Żnina. Jestem obecnie studentem malarstwa trzeciego roku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK i jestem tutaj ze swoimi fotografiami.
16: Sporo czasu i sił poświęciłeś przygotowaniu tej pracy, tego zgłoszenia, czy to było raczej spontaniczne, szybkie?
18: W tym roku starałem się eksperymentować trochę z formą i odejść od malarstwa, próbować mówić o tym samym, o czym mówi w malarstwie, czyli o relacji z miastem rodzinnym, z młodością, z ściśle związaną z tym popkulturą, która wtedy była ze mną, i próbować przedstawić to nie tylko w malarstwie, ale za pomocą innych mediów.
16: Jak twoim zdaniem wygląda nie tylko cała ta wystawa, ale też konkretnie ekspozycja twoich prac? Czy rzeczywiście jest to po prostu ładnie?
18: Jest świetnie. Zawsze lubiłem przychodzić tutaj. To już jest trzeci rok, kiedy mogę być na tej wystawie. Zawsze podobała mi się różnorodność styli i różne rozwiązania na ekspozycję, bo to też nie jest łatwe.
3: Przypomnę, tę różnorodność styli i zastosowane rozwiązania wystawiennicze zobaczycie w Centrum Sztuki Współczesnej, a wystawa podsumowująca tegoroczną edycję konkursu Wystaw się w CSW potrwa do 14 czerwca.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
3: Demografia, podobnie jak w całym kraju, ma się w Toruniu, co tu dużo mówić, słabo. To powoduje pewne zmiany w sieci szkół i na pierwszy plan wyłania się głośno już omawiane ich redukowanie. A to plan całkowitego zamknięcia pewnego liceum, a to przenoszenie szkół działających w dwóch budynkach do tylko jednego. Inna kwestia pojawiła się niedawno, bo likwidowane są oddziały przedszkolne wprowadzonych przez miasto placówkach. Tak jest między innymi w szkole podstawowej numer 35. Gustaw Nowak, przyjrzyjmy się tej kwestii. Za chwilę zrobi się też nieco weselej, bo w tej samej szkole byłem też na otwarciu pewnego pięknego muralu. Najpierw jednak sprawa likwidacji oddziałów przedszkolnych, a o niej zaniepokojeni rodzice zaalarmowali Radę Okręgu numer 6, mówi jej przewodniczący Paweł Liberacki.
19: W pewnym momencie zwrócili się do nas mieszkańcy. My jako Rada Okręgu poparliśmy tę akcję. Swego czasu Rada Okręgu walczyła w ogóle budowa tej szkoły i to był u nas w pewnym momencie bardzo duży sukces, no to przedszkole siłą rzeczy też, więc jeżeli to przedszkole zniknie, to coś tu na osiedlu ubywa. No, Rada Okręgu reprezentuje mieszkańców, w związku z tym również Rada Okręgu, no nie jesteśmy zainteresowani. Tutaj przede wszystkim podstawowa obawa, jaką mają mieszkańcy, zainteresowani rodzice, to jest taka, że w momencie, kiedy już ten nabór został wstrzymany, to w zasadzie to przedszkole w przyszłości pójdzie do likwidacji, no i to budzi największe obawy. Tutaj mam wyjaśnienia z Urzędu Miasta, że mimo likwidacji tego oddziału w przyszłości, w miarę rozwoju osiedla, on może powstać. No jeżeli tak by było, to powiedzmy, że w jakiś sposób troszkę by to sytuację uspokoiło, chociaż na pewno nie uspokoiłoby tych zainteresowanych rodziców, którzy w tej chwili no, rozpoczęli tę akcję, no i zyskali, o ile wiem, bardzo szerokie poparcie. Na pewno nie ma innej możliwości. Czy jest coś prywatnego, albo niedługo się otworzy, to trudno mi powiedzieć. Być może coś takiego będzie, natomiast jeżeli chodzi o te ośrodki gminne, to chyba najbliższy jest na Stawisińskiego. No to już jest pewna odległość, no licząc liczona w kilometrach, a jeżeli powiedzmy dzieci z tego osiedla nie znalazłyby miejsca na ulicy Stawisińskiego, to ta odległość jeszcze bardzo się zwiększa, bo to nie jest przesądzone, że wszyscy zainteresowani, tak mi się wydaje, że to nie jest przesądzone, że wszyscy zainteresowani na Stawisińskiego znajdą miejsce. No, budzi to sprzeciw, bo mieszkańcy w jakiś tam sposób kontaktuje się z tymi ludźmi. Oczywiście nie ze wszystkimi, ale tutaj no, ten głos jest taki jednoznaczny. No, jeżeli weźmiemy pod uwagę, no, powiedzmy, inne takie gęściej zabudowane części Torunia, to do najbliższej placówki jest stosunkowo niedaleko. Natomiast my tu jesteśmy tak trochę, kolokwialnie mówiąc, na rubieży. I od razu nam się ta odległość pojawia taka duża.
3: O komentarz w tej sprawie poprosiłem dyrektorkę szkoły podstawowej nr 35, Ewę Lerman.
20: Sytuacja, która dotknęła nasze przedszkole, wynika z demografii. Ciężko dyskutować z demografią, gdy rzeczywiście widać, że dzieci na osiedlu jest coraz mniej i takie symulacje powstawały na poziomie miasta i miasto decyduje o tym, w której części miasta, patrząc na swoje symulacje, w której otwierane są oddziały przedszkolne, w której nie. I niestety dane demograficzne są nieubłagane.
3: Pora na stanowisko władz miasta. Tu wiceprezydentka Dagmara Zielińska.
21: Od 2 lat pokazujemy mieszkańcom Torunia, że demografia jest nieubłagana, tak? Że dzieci w wieku wczesnym żłobkowym nie mamy. Nie mamy kompletu dzieci w żłobkach. Niestety podobnie jest sytuacja w przedszkolach. Nie utworzyły się oddziały, ponieważ nie było chętnych dzieci do tych oddziałów. My oczywiście możemy zaklinać rzeczywistość, że jest inaczej, natomiast ta demografia z roku na rok będzie coraz gorsza. Ja pamiętam slajdy, które pokazywałam rodzicom, że rok 2017 to ponad 2000 urodzeń. W roku 2025 mamy ich 900. Dzieci nie będzie. Niestety mamy taką sytuację demograficzną, że pewnie z roku na rok będzie się tworzyło coraz mniej tych oddziałów. Zadaniem gminy jest to, żeby każde dziecko, które zostało zgłoszone w systemie rekrutacyjnym, otrzymało miejsce w przedszkolu. I tym się będziemy kierować. Każde dziecko, każdy rodzic, który zgłosił swoje dziecko w systemie rekrutacyjnym, otrzyma od nas propozycję. Rodzice mieli możliwość wybrania tak zwanych preferencji. 5 przedszkoli, 5 placówek, do których dziecko może uczęszczać. Część rodziców wybrała tylko jedną placówkę i rzeczywiście nie było wtedy tej alternatywy. I stąd mówimy o dzieciach, które nie dostały się do wybranego przedszkola, bo rodzice też nie wskazali w tym wniosku alternatywnego przedszkola, do których mogłyby się dzieci dostać. My czekaliśmy teraz ze strony rodziców na tak zwane potwierdzenie woli, czyli to, czy jeżeli dziecko nie dostało się na przykład do przedszkola z pierwszej preferencji, a dostało się z drugiej preferencji, to czy rzeczywiście będzie dziecko tam uczestniczyło w zajęciach i będzie zaczynało tą naukę przedszkolną od 1 września. Jeżeli się okaże, że tych potwierdzeń nie było, tak? Być może zaproponowany przez nas system sieci oddziałów nie odpowiada na potrzeby rodziców. Teraz dopiero po potwierdzeniu woli i po otrzymaniu od wszystkich placówek informacji będziemy wiedzieli, ile dzieci potwierdziło, ile rodziców potwierdziło wolę, ile miejsc tam jeszcze zostało wolnych, gdzie się oddziały jeszcze utworzyły, bo to, że my jakby w tej pierwszej turze rekrutacji utworzyliśmy pewne oddziały, to też nie mamy 100% pewności, że one się wypełniły. Więc dopiero teraz po tym feedbacku ze strony przedszkoli będziemy wiedzieli, jak dalej procedować. Proszę pamiętać, że mamy jeszcze rekrutację uzupełniającą, która na pewno będzie uruchomiona, a wszystkim dzieciom, które z jakichś przyczyn nie dostały się do wybranego przedszkola, na pewno będą wskazywane miejsca w wolnych przedszkolach na terenie miasta.
3: Przyszłość oddziałów przedszkolnych w konkretnych szkołach pozostaje tematem dyskusji i analiz, kontynuuje prezydent Zielińska.
21: Poprosiłam rodziców, ponieważ rodzice się do mnie zwrócili, zapytali, czy mogą złożyć petycję, w której przedstawią swoje argumenty. Poprosiłam o złożenie petycji, ale to, co jest najważniejsze dla mnie do tej petycji, to żeby rodzice wskazali numery wniosków z systemu rekrutacyjnego, ponieważ ja nie widzę imion, nazwisk, adresów zamieszkania, jeżeli nie wiem, nie mam konkretnego numeru wniosku i nie mogę zweryfikować, gdzie te dzieci mieszkają, tak? Więc dopiero jakby po tych potwierdzeniach woli, po weryfikacji tych numerów będziemy w stanie coś więcej powiedzieć na temat rekrutacji. Ten proces trwa, teraz jeszcze mamy również proces odwoławczy, jeżeli chodzi o klasy pierwszych szkół podstawowych, więc jeszcze chwilę będziemy pracować nad tym, żeby zaproponować rodzicom rozwiązanie. Czy będzie utworzony tutaj oddział? Tego Państwu nie mogę na chwilę obecną opowiedzieć.
3: Konkrety zatem wyklarują się wraz z postępem naboru. Niemal pewne jest jednak, że na jego koniec znajdą się niezadowoleni rodzice, którzy zamiast odprowadzać swoje pociechy kilkaset metrów, będą musieli odwozić je po kilka lub kilkanaście kilometrów. Sprawie będę się przyglądać. A teraz coś bardziej optymistycznego. W szkole podstawowej nr 35, o której przed chwilą mówiliśmy, odsłonięto wyjątkowy mural. Tuż nad głównym wejściem pojawiła się praca stworzona przez jedną z uczennic, a to przy okazji święta szkoły. Szkoły imienia polskich olimpijczyków, dodajmy. Odwiedziłem to wydarzenie. wydarzenie i porozmawiałem z jego zacnymi uczestnikami. Na wstępie o kilka słów poproszę panią dyrektor Ewę Lerman.
1: Nasz mural jest to mural olimpijski. Przedstawia 5 postaci splecionych rękami, które symbolizują nawiązanie do kół olimpijskich oraz przedstawia również logo naszej szkoły, postać niebieską z wyciągniętym w górę zniczem olimpijskim.
2: Taki pomysł od dawna już wam chodził po głowach?
1: Ten pomysł powstał w wyniku konkursu ogłoszonego w szkole i wśród społeczności lokalnej i zwyciężyła uczennica Antonina Daniel, która wykonała pracę razem ze swoim tatą Krzysztofem.
2: Proszę, a jak kultywowane są te tradycje olimpijskie tu w szkole?
1: Przede wszystkim corocznie obchodzimy nasze święto szkoły i to jest nasze podstawowe takie kultywowanie. Zapraszamy naszych polskich olimpijczyków. Organizujemy cykliczne spotkania z naszym patronem zbiorowym, czyli z polskimi olimpijczykami. Robimy gazetki na temat naszego polskiego olimpijczyka. Robimy zwiedzanie sal. Każda sala jest udekorowana jedną z postaci naszego patrona. I staramy się wśród dzieci kultywować te wartości, które niesie olimpizm, czyli ducha walki, fair play i wszystkie wartości, które są z tym związane.
3: Na antenę zapraszam Antoninę, uczennicę, która stworzyła zwycięski projekt muralu. Jak do tego doszło?
22: No bo był konkurs na zrobienie muralu i z tatą zaprojektowaliśmy, wysłaliśmy i jakoś się spodobał. Na początku był inny, żeby w ogóle ludzie się trzymali za ręce i z tego tworzyli koła, ale w końcu się zmienił na to, żeby to ludzie byli tymi kołami bardziej. Nie, że się dużo ludzi, tylko osobno.
2: Teraz będziesz się pewnie fajnie czuć, wchodząc do szkoły i za każdym razem widząc swój mural.
22: Mnie to obojętnie.
2: Jak tobie się w ogóle uczęszcza tu do szkoły, no i czy uprawiasz sport?
22: Uprawiam szermierkę. Kiedyś jeszcze była lekkoatletyka i aktorstwo.
3: Na święcie szkoły SP35 obecni byli przedstawiciele władz miasta, w tym wiceprezydentka Dagmara Zielińska, odpowiadająca w ratuszu za oświatę.
23: Miły dzień dla szkoły, na pewno dla uczniów i rodziców, którzy wspólnie zbierali również środki na przygotowanie tego muralu. Zacni patroni, zacny patron tej szkoły. Mural oczywiście nawiązujący do patronów i też do osób, które dzisiaj nam towarzyszą, czyli do naszych olimpijczyków. Szkoła, która odnosi sukcesy w sporcie, czy to w lekkoatletyce, czy w piłce siatkowej, w Unii Hokeju, więc warto podkreślić, że dbamy o zdrowie, dbamy o naszą młodzież, a mam nadzieję również, że rodzice, nauczyciele, opiekunowie są dumni ze sukcesów swoich dzieci.
3: Skoro mówimy o szkole imienia polskich olimpijczyków, no to oczywiście nie mogło ich zabraknąć. Na święcie szkoły i odsłonięciu muralu obecny był m.in. toruński wioślarz Sławek Kruczkowski, olimpijczyk z Sydney, Aten i Pekinu.
2: Dobrze jest widzieć to pokolenie być może przyszłych olimpijczyków wyrastających tutaj w szkole imienia polskich olimpijczyków.
24: Zacznę od końca. Dobrze jest być w szkole imieniem polskich olimpijczyków, ale chyba na równoważnie jest to, że fajnie widzieć tą młodzież, która uczęszcza do tej szkoły i jak właśnie tu jesteśmy, rozmawiamy już, bo spotkaliśmy się ze znajomymi, z nauczycielami z tej szkoły, że bardzo dużo osób z tej szkoły, młodych ludzi, właśnie trenuje. Cokolwiek, ale trenuje. To jest bardzo fajne. Jak tu jesteśmy z panem z Polskiego Komitetu Olimpijskiego, no przyszłość w tych dzieciakach, tak? Naszą tutaj teraz też ideą tego, że jesteśmy tutaj, jest to, żeby pokazywać im, że ten sport jest fajny. Jest ciężki, ale jest fajny, że to jest fajna szkoła życia, można się wiele nauczyć, ale przede wszystkim można naprawdę fantastycznie spędzić czas. I teraz po naszej stronie już teraz jest to, żebyśmy po prostu tym młodym ludziom to mówili, przekonywali ich, ale i też pokazywali, jak sport może być piękny.
3: Zaproszenie do SP35 przyjął też pięcioboista Dariusz Goździak.
25: Dariusz Goździak, olimpijczyk.
2: Jak ważne jest krzewienie tej kultury olimpijskiej wśród najmłodszych?
25: To jest duże wyzwanie, dlatego że młodzież dzisiaj i dzieci są często zaoferowane grami komputerowymi, prawda, w telefonami i tak dalej, ale uważamy, że warto. Skoro my mogliśmy, to oni też mogą i ja jestem przekonany, że wśród tych młodych uczniów tej szkoły wychowa się też również olimpijczyk, też pójdzie naszą drogą, a my zaszczepimy, jak zobaczymy, że zobaczą olimpijczyków, że my to zrobiliśmy, może i natchniemy ich, prawda, w dzisiejszych czasach do tego, żeby kiedyś reprezentowali naszą Polskę.
2: A pan też zaczynał od takiego?
25: Niekoniecznie. Chociaż zawsze sport był w moim domu bardzo ważny, dlatego że tata był nauczycielem WF-u, też dyrektor szkoły i był bardzo dobrym sportowcem, więc ja patrzyłem na niego i na moją starszą siostrę o 3 lata, która skakała wzwyż i również marzyłem zawsze, oglądając od 10 lat, jak pamiętam, pierwsze nasze igrzyska oglądane w domu, domu, Monachium, gdzie smalcerz podnosił, prawda, sztangę, gdzie fortuna zdobywał złoty medal w skokach, prawda, to ja też potem zacząłem marzyć o to, bohaterowie i tak dalej, ale dopiero w Montrealu, kiedy zobaczyłem 4 lata później już Peciaka, który zdobył złoty medal w Igrzyskach Olimpijskich Pięcioboju, to zakochałem się w tym. 2 lata później zacząłem uprawiać, czyli w wieku 16 lat dopiero zacząłem wyczynowo uprawiać sport. Pochodzę z małej miejscowości, nie tak pięknego, dużego miasta jak Toruń, 2000, gdzie było jezioro, gdzie strzysiłem stajni, żeby jeździć konno, gdzie strzelałem z wiatrówki i mówię, o, pięcioboj to jest moja konkurencja. Trafiłem do Dżonkowa, 14 lat trenowałem, w wieku 30 lat pojechałem na igrzyska, udało mi się zdobyć również, no i udało, no wraz z kolegami, byliśmy najlepsi w tym czasie, umówmy się, brązowy medal 2 lata wcześniej, srebrny, no i wiadomo, że trzeba było zdobyć złoty na igrzyskach, oczywiście w cudzysłowie, ale zdobyliśmy to, zrobiliśmy.
2: Sporo jest takich wydarzeń w całym kraju, które pan odwiedza?
25: No tak, w zeszłym tygodniu byłem na przykład w Pyrzycach, gdzie Zachodniopomorska Rada Olimpijska organizowała Dni Olimpijczyka, które są zazwyczaj obchodzone właśnie, nie zazwyczaj, tylko zawsze w Polsce w kwietniu, ze względu na to, że 130 lat temu na pierwszych igrzyskach w Atenach w kwietniu między 6 a 15 były rozgrywane pierwsze nowożytne igrzyska wskrzeszone przez Pierre'a de Coubertina i te kwiecień jest uznany w Polsce za właśnie taki okres obchodzenia takich obchodów. Tu pięknie się wpisuje szkoła, która nadała swoje imię właśnie 23 kwietnia 18 roku, tak? W dniach takich, kiedy mamy, a teraz mamy 130 lat od Aten, a Polski Komitet Olimpijski istnieje już te 107 lat prawie, więc tak jak nie dokończyłem tych Pyrzyc, fantastyczne obchody na stadionie, dzieci bawiące się, prawda, tą olimpijską ideą, zapalanie zniczy, obchodzenie 50-lecia klubu Olimpijczyka w Pyrzycach, bo to jest wieloletnia współpraca z różnymi terytoriami w całej Polsce i szkół jest kilkadziesiąt imienia polskich olimpijczyków. Ja już nie pamiętam, na ilu byłem na nadania imienia, czy na świętach, czy sztandarach, prawda, więc to jest fajne. To się toczy, będzie się toczyło na pewno wiele, wiele jeszcze lat. My już nie będziemy żyć, a młodzież będzie żyła olimpijczykami.
3: A być może w przyszłości takimi olimpijczykami sama zostanie, kto wie. Trzymam kciuki.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
11: Gustaw Nowak, tym razem zaprosiłem do naszego studia wyjątkowy duet, toruński duet, który powstał w Toruniu i powstał na jednej z głównych ulic Torunia. Głównej ulicy, co ja mówię? Szerokiej. Tak można o was powiedzieć?
4: Oczywiście.
11: Powstaliście właśnie przy Szerokiej?
4: Tak, znaczy w dużym też uproszczeniu poznaliśmy się na Szerokiej. Powstaliśmy trochę później, jak spotkaliśmy się po prostu na pierwszej próbie.
11: Dobra, to zaraz to sobie rozwikłamy. Póki co przedstawmy was. Zespół Runo. Gdybyście byli zespołem raperskim, to pewnie bym powiedział R-U-N. No, ale jesteście po prostu Runo. Beata Buchholz i Marcin Młynarczyk razem z nami. Cześć, dzień dobry.
4: Hejka.
5: Dzień dobry.
11: No i co? Kontynuujmy tę historię. Spotkaliście się? Kto kogo spotkał? Jak to wszystko wyglądało?
4: Ja grałam sobie na ulicy, bo jestem ulicznym grajkiem, więc stałam sobie po prostu z moim ukulele i śpiewałam. I zdarza się, że ludzie podchodzą, powiedzą miłe słowo albo po prostu chcą pogadać. I tak też było wtedy, że Marcin podszedł do mnie, zamieniliśmy parę zdań. Okazało się, że też jest muzykiem, że jest nim od dawna i że może chciałby wrócić do tego. Więc wymieniliśmy się mailami. Też zobaczyłam, jakie rzeczy Marcin robił wcześniej i po prostu się spotkaliśmy bez jakichś wielkich nadziei na zespół wtedy, po prostu chcieliśmy razem pograć. Już na pierwszej próbie jakiś pierwszy cover zagraliśmy i no kliknęło, więc stwierdziliśmy, dlaczego by nie spróbować. Ja też wcześniej w ogóle nic własnego nie pisałam, więc tak naprawdę Runo i Marcin mnie otworzyło na własną twórczość.
11: Czyli to dla siebie takie przecieranie szlaków było, tak?
4: No trochę.
11: No, ale grałaś, mówiłaś na streetie tak zwanym. W Toruniu zaczynałaś? Jesteś z Torunia?
4: Jestem spod Torunia, ale zaczynałam w ogóle w Jarosławcu, gdzie byłam na wakacjach z rodzinką. I Jarosławiec, no to jest taka nadmorska miejscowość, bardzo mała. Więc stwierdziłam, że dobra, nikt mnie tu nie zna. Będzie bezpiecznie zacząć, ale oczywiście na początku się bardzo bałam, bo to jest coś takiego, no Gdzieś tam wcześniej w szkole występowałam na scenie, ale to jest zupełnie inny świat, więc wzięłam swoją kuzynkę, usiadłyśmy na jakiejś ławce tam przy takim deptaku. Mm-hmm. Ludzie przechodzili, a ja sobie grałam.
11: Z nagłośnieniem bez?
4: Bez.
11: O, no to jeszcze trudniej.
4: Totalnie akustyczne to było, ja też mam głos taki no nie za głośny, ale to też było takie miejsce, gdzie no... Ci ludzie nie byli zwyczajni do grania na ulicy, więc faktycznie ich to zaciekawiło, więc jak zobaczyłam, że ktoś się zatrzymuje, ktoś słucha, ktoś tam rzuci groszem, no to stwierdziłam, że kurczę, fajne to jest.
11: No to przejdźmy do Marcina. Jak przechodziłeś szeroką, zobaczyłeś Beatę, usłyszałeś przede wszystkim Beatę, to od razu wiedziałeś, że to jest talent?
5: Od razu wiedziałem, że to jest talent, niezły talent. No, byłem zauroczony. Myślę, że przechodziłem, jak pamiętam, tam dzień wcześniej, czy kilka dni wcześniej i potem po raz kolejny, kiedy tak Beatka mówi, że zagadują, to i ja zagadałem. No, też jakby mówiąc, że coś zróbmy, spotkamy się na próbę, no to tak jakby, żeby się uwiarygodnić, bo w dzisiejszych czasach trzeba uważać, jeszcze jakiś podchodzi... Troszkę starszy.
11: Duży chłop. No.
5: Więc faktycznie wysłałem mailem jakiś swój dorobek.
11: A jaki jest ten dorobek? Co tam wcześniej robiłeś?
5: O, sporo. Znaczy ja generalnie z Krakowa przyjechałem, pochodzę z Małopolski.
11: Ale gdzie się uczyłeś? Bo słyszałem ciebie wielokrotnie, no i słychać, że potrafisz.
5: Znaczy, pochodzę z pod Limanowej, to w Limanowej się uczyłem w szkole muzycznej, ale na klarnecie. Zawsze pasją były jakby instrumenty klawiszowe. W ogóle instrumenty były chyba pasją. Jak jakiś miałem, to chciałem się nauczyć grać. Duże

0: No, no i a potem na studiach, no to już po tej lekcji zespołowości spotkałem chłopaków no na roku moim na Wydziale Architektury i no i założyliśmy zespół bluesowy. No potem były kolejne. No najpierw to było takie zabawowe.
1: Znaczy, no a później koncerty, jest. Pewnie nagrania, tak?
0: No a potem jak już skończyłem studia, no to właściwie jednego dnia podjąłem decyzję, że chcę iść w muzykę, tak spróbować, powiedziałbym, zawodowo. No i tak jakoś się poukładało, że już szybko nagrałem pierwszą płytę z zespołem Czarne Korki. Tak się nazywał zespół. Potem trafiłem do Gienka Loski, z którym grałem przez lata. Potem miałem no, wiele innych zespołów i historii. Muzyka filmowa. I tak się to toczyło, a potem trochę wpadłem w taki kryzys, też taki, że zawiodłem, zmęczeniowy, no, że to dużo energii, dużo nakładu, sił.
1: To wszyscy wielcy muzycy przez to przechodzili podobno.
0: No i jadąc kiedyś pociągiem z bagażem, statywem, klawiszami, z tobołami, mokry, mówię, już nie mam siły, taka myśl przeszła, już mi się nie chce.
1: Nie chciałeś to wyrzucić, że, tak? Przez
0: może nie taką samą muzykę, tylko bycie muzykiem. No a potem, no, kto jest muzykiem, a w ogóle pasjonatem, no to nie da się tego porzucić. I tak trochę sobie wymarzyłem tą sytuację, w której jestem, bo myślałem, że chyba już nie chcę takich dużych zespołów, tylko chciałem spotkać jakąś duszę, z którą mógłbym coś robić w duecie.
1: No to wydaje mi się, że każdego dotyka właśnie takie, bez względu na to, co robi, taka myśl, żeby rzucić to, żeby już więcej nie próbować, że już coś mamy za sobą, ale warto jest jednak robić, warto jest jednak stawiać te kolejne kroki, nawet jeżeli gdzieś czasami wątpliwość się pewna pojawia, no to jeżeli coś nam towarzyszyło przez całe życie albo przez znaczną część życia, no to dajmy się temu porwać raz jeszcze. Opowiedzieliście o swoich historiach i właśnie bardzo mi się podoba, że te dwa osobne byty, którymi jesteście i którymi byliście przed zawiązaniem się zespołu Runo, natrafiły na siebie i gdzieś to, tak jak powiedziałaś, Beata, kliknęło. No i co jest efektem tego kliknięcia? Kolejne piosenki już na koncie, niedawno teledysk, bardzo fajny, też osadzony w Toruniu przede wszystkim, no dla mnie, jako dla rodzonego torunianina czy toruńczyka, jest to no bardzo miłe świadectwo naszego miasta i tych talentów, które tutaj mamy, ale co przed nami, czy w końcu doczekamy się płyty?
2: Generalnie mamy dużo materiału, jak to Marcin ostatnio stwierdził, na płytę plus. To jest kwestia nagrania tego w studio, miksów, masteringów. Także materiały mamy, chęci mamy, także wszystko nadejdzie w najbliższym czasie.
1: No to ja się nie mogę doczekać, a wy?
2: No my też.
0: To jest też tak, że my już weszliśmy do studia i mogliśmy więcej kawałków nagrać, bo nagraliśmy 3. Natomiast trochę też szukamy brzmienia, ale to nie tak jest, że my nie wiemy, jak chcemy brzmieć, bo szybko się okazało, jak chcemy, ale ubogacamy je, bo graliśmy w poszerzonym składzie, trochę eksperymentujemy z elektroniką.
1: No bo ja was przedstawiłem jako duet, ale gdzieś, gdzie widziałem was na żywo, to ten skład rzeczywiście był poszerzony. Będziecie działać jako duet, czy nie wykluczacie tej opcji rozrostu grupy?
0: Absolutnie. Znaczy, przyczynkiem był festiwal Nada, gdzie zostaliśmy zaproszeni przez Krzysztofa Wachowiaka.
1: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy. Natomiast no zaproszeni jako duet de facto, ale chcieliśmy, żeby tam wybrzmieć na tym festiwalu. Zaprosiliśmy kolegów do Marka i Mateusza do wspólnego zagrania i absolutnie w pewnym sensie my nawet mówimy, że mamy dwie wersje, czyli Runo i Runo Grande, czyli ten poszerzony skład, i jesteśmy otwarci, jeżeli ktoś nas chce zaprosić na jakiś fajny festiwal, to przyjedziemy z Runo Grande.
1: Jesteście skłonni.
2: Oczywiście.
1: Dobra, a jakie jest wasze instrumentarium obecnie? Marcin, na klawiszach ty potrafisz wyczarować w ogóle cały wszechświat, mam wrażenie, i to jest coś, co otula słuchacza, a ciebie kojarzę i z gitarą, i ukulele.
2: No tak, ja jestem właśnie gitarowo-ukulelowa i

0: coś tam pośpiewam. Marcin właśnie, tak jak powiedziałeś, robi magię na klawiszach, syntezatorach i też śpiewa, co mnie bardzo cieszy, bo na początku to nie było takie proste go przekonać do tego.
1: No, ale się udało.
0: Udało się.
2: W ogóle taka może anegdota, że jak tam w naszym, bo dużo w home recordingu sobie działamy, u mnie w pracowni, to jak dogrywałem jakieś chórki, to albo jak Beata już wyszła, albo ją delegowałem do drugiego pomieszczenia, bo po prostu się wstydziłem tak jakoś, nie? Ale to już mamy za sobą, już w ogóle nie ma problemu. Natomiast fajnym komplementem jest też to, co często słyszymy, że się nasze głosy jakoś zestrajają fajnie, bo to
1: zdecydowanie
2: jest
1: tak.
2: Oczywiste.
1: Właśnie, pomówmy jeszcze o waszej muzyce, no bo czas nas trochę goni, ale ja bardzo was lubię słuchać gdzieś idąc w ogóle miastem, właśnie powiedzmy tą szeroką, mieć was na słuchawkach, to jest tego typu muzyka, gdzie świat po prostu przepływa gdzieś obok, a dla mnie wy się liczycie bardzo angażująca, ale też angażująca i towarzysząca jednocześnie. Mogę się i w niej zagłębić totalnie i może ona gdzieś lecieć po prostu towarzysząc mi. Jak wy do swojej muzyki podchodzicie? Czy to jest to, co chcecie robić i ten klimat, który chcecie tworzyć?
0: Myślę, że wszystkie piosenki, które powstały, są jakby zgodne z nami. Ja też staram się pisać tak... No tak z serducha i wydaje mi się, że w miarę uniwersalnie, że te tematy, których dotykam, no to nie są tylko jakieś tam moje przemyślenia, tylko że może inni też gdzieś się tam znajdą w tym wszystkim. Także staram się trafić po prostu do ludzi emocjami, tak mi się wydaje.
2: Myślę, że ten, nawet dzisiaj sobie myślałem o naszej nazwie, że to runo, czyli coś miękkiego, przyjemnego, ale coś, w czym rodzą się jakieś rzeczy, rośliny, grzybki i tak dalej. No to tak myślę, że tu nasz są, tym runem są, nie wiem, emocje jakieś. Znaczy mam wrażenie, że tak na lekko to robimy i chyba to jest super, że nie mamy, że chcemy jak coś, tylko po prostu jakoś to tak płynie. No i życzę sobie i nam, żeby nam to dalej tak płynęło.
1: Ale to też mam wrażenie, jest pewna dojrzałość muzyczna, żeby nie robić głośniej, nie robić szybciej, nie robić mocniej cały czas, tylko też potrafić się zatrzymać trochę, przystanąć przy tych emocjach, które tworzą się i powiedzieć wystarczy.
2: Znaczy my jesteśmy uważni, bo mam wrażenie, że mamy takie w cudzysłowie gniazdo, czyli ten nasz minimal, czyli nie wiem, pianinko, gitara. Ale robimy sobie wycieczki, szukając różnych brzmień, właśnie poszerzając skład, ale nie wiem, jest, przynajmniej na dzień dzisiejszy bywa we mnie potrzeba i mówię, ej, Beata, zróbmy znowu jakiś taki minimal, nie? Że taki powrót do bazy, żeby, że tak jakoś, no coś w tym takiego jest, że ta prostota nam też odpowiada.
1: No to ja jestem bardzo ciekaw, co z tego później wyjdzie. Będę was śledzić no bardzo dociekliwie. A gdzieś tam, gdzie można was śledzić? Podejrzewam, że te soszale, że w internecie jesteście obecni i gdzieś tam się pokazujecie.
0: Tak, jesteśmy wszędzie na socialach, wszędzie nazywamy się Runo i mamy takie logo, gdzie U jest takim kwiatkiem. Także łatwo nas znaleźć. Jesteśmy też na Spotify'u i na wszystkich innych streamingach. Zapraszamy bardzo serdecznie do sprawdzenia.
1: Po kwiatku ich poznacie. Zespół Runo, ale też macie pewien problem, bo jak się wklepuje w Google Runo, no to pierwsza wyskakuje Nosowska.
0: No tak.
1: Ale jeszcze przegonicie.
0: Tak.
1: No dobrze, tego wam życzę, żebyście wyskakiwali jako pierwsi. Mam nadzieję, że już niedługo. No a zespół Runo warto śledzić. Podejrzewam, że jeszcze nie jeden koncert tutaj w Toruniu zagracie.
0: Dziękujemy bardzo.
1: No to się widzimy. Do usłyszenia, do zobaczenia w takim razie i wpadnijcie jeszcze kiedyś.
0: Dziękujemy. Dzięki wielkie.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Kokaina 92 i 8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Gustaw Nowak, witam i zapraszam. A będzie dziś trochę jak w garncu, bo z jednej strony przybliżę wyjątkowo kulinarną sztukę wystawianą w Teatrze Chorzycy. W jej trakcie na scenie odbywa się prawdziwe gotowanie, w piekarniku dochodzi pieczeń, a prawdziwe ziemniaki są prawdziwie obierane i prawdziwie gotowane. Nie jest to jednak spokojne przyrządzanie dania, a próba przybliżenia prawdziwej restauracyjnej kuchni, gdzie tempo jest ekstremalne, a nagłe problemy wymagają spontanicznych rozwiązań, zupełnie jak w życiu. No ale zaczniemy od tematu, który rozgrzewa opinię publiczną, jak właśnie tego gotowanego ziemniaka. Bo chodzi o zmiany w sieciach szkół i przedszkoli. Przybliżę pewien wycinek tego złożonego problemu, a mianowicie wypowiedź prezydenta Pawła Gulewskiego na temat efektów tych całych zmian. Bo wiele budynków przestanie pełnić swoją dotychczasową funkcję. Jakie są na nie pomysły? Kto zastąpi nauczycieli i uczniów? O tym, jakie funkcje mogą pełnić zwalniane w wyniku zmian obiekty, powiedział mi prezydent Gulewski.
2: Na chwilę obecną powołałem zespół swoim zarządzeniem, na czele którego stoi pani prezydent Mara Zielińska. Ten zespół ma zająć się tym całym efektem zmiany i optymalizacji w sieci szkół. Pozostaje kilka kubatur szkół, które od 2000 odpowiednio, 27-8 i 2029 roku będą wolne, no i chcemy tam zaprojektować nic innego jak funkcje publiczne. Nie? To również deklaracja i spotkań z radnymi, mieszkańcami, z państwem, że absolutnie nie zamierzamy zbywać nieruchomości ani budynków, które są naszą własnością, a w których już te funkcje oświatowe nie będą realizowane. I ten zespół w niedługim terminie ma mi przedstawić pewną propozycję rozwiązań docelowych, funkcjonalnych, gdzie w poszczególnych placówkach oświatowych chcielibyśmy coś nowego zaprojektować i szukamy również miejsca na dzienny dom pobytu dla seniorów. Patrzymy, to też nie jest tajemnicą, na budynek, który za chwilę, za 2-3 lata będzie już pusty w kontekście 6 liceum ogólnokształcącego. Być może tam funkcje społeczne, publiczne bardzo potrzebuje również MZD dyslokacji, biorąc pod uwagę, doskonale państwo wiedzą, w jakich warunkach pracują urzędnicy Miejskiego Zarządu Dróg, więc też szukamy ewentualnie jakiejś alternatywy lokalowej, co do Targowej, budynku szkoły podstawowej nr 7 przy BEMA, no i 6 liceum ogólnokształcącego. Ostatecznych rozstrzygnięć tutaj nie ma, natomiast te analizy są cały czas prowadzone.
1: A przykładami takiego zwalniania przestrzeni będą liceum ogólnokształcącego nr 13 oraz szkoła mistrzostwa sportowego, które przeniosą się w 2027 roku do liceum nr 2.
2: Bardzo duże przestrzenie, szerokie korytarze, olbrzymie przestrzenie z salami dydaktycznymi. Ta szkoła była budowana naprawdę na potrzeby takich potężnego wyżu demograficznego, z którym już na pewno nie będziemy mieli do czynienia przez kolejne dekady. Więc absolutnie tak, to było wszystko opomiarowane. Obie dyrekcje rozmawiały ze sobą kilka miesięcy wcześniej, jeszcze przed ostateczną decyzją podjętą przez radnych, jeśli chodzi o zmianę sieci szkół w lutym, i wiedzą doskonale, w jaki sposób będą funkcjonować, tak żeby nie kolidować ze sobą w tym zakresie. Także absolutnie ta budynek drugiego liceum ogólnokształcącego przy Kosynierów jest bardzo pojemny i z dużym potencjałem wolnych powierzchni. Te dwie placówki będą z powodzeniem funkcjonować.
1: Władze miasta tłumaczą, że tego typu zmiany są spowodowane kryzysem demograficznym i niską dzietnością. Cóż, na razie nie zapowiada się, by w tym względzie miało się wiele poprawić. Zmieniamy temat. Teraz zapraszam do Teatru Chorzycy, gdzie podejrzeć można pracę restauracji od kuchni. I to dosłownie, bo na scenie odbywa się gotowanie. W ekstremalnym tempie i chaosie zagotować mogą się też pracownicy, noszący na swoich barkach jeszcze wiele innych niż wydawanie dań problemów. Posłuchajmy, jak brzmi spektakl Na ostrzu noża. Zapraszam do kuchni. Do teatru się znaczy.
3: Trzy sałatki! Tak, twój, jak ci zabieram,
4: Nie!
3: Gdzie jest cebula?
5: Mam! Specjalnie dla szefa królika.
3: Kurwa! Masz na blacie.
5: Zupy gotowe?
4: Jeszcze jedno.
3: Dwie są.
4: Trzymaj!
3: Jak zawsze, nie dyskutuj, nalewaj.
4: wyzwaniem, ale też przyjemnością było to, żeby połączyć faktyczne gotowanie z grą i to, żeby to wszystko się działo w rytmie, żebyśmy mieli rytm gotowania zachowany, jak i rytm teatralny. Piotr, czyli Michał Darewski. Nad tym pracujemy i myślę, że już całkiem nam to idzie nieźle. No, walczymy o to, żeby był realizm zachowany kuchenny.
6: Nie mogłem poradzić sobie z niczym, z jakimkolwiek jedzeniem. Dima Kucharz po mięsu, czyli Siergiej Arciomenka. A teraz ja gotuję cokolwiek mogę. Hamon, co przynieście do mnie mięso, ja będę to smażył, naprawdę. Ja mogę wszystko z tym mięsem i nauczyli i ja jestem teraz mistrz. Gordon Ramsay do mnie dzwoni po porady, także wszystko dobrze się czuję, naprawdę dobrze się czuję i z każdej próby mi się wydaje, że z każdym spektaklem będę gotował jeszcze lepiej. Z każdym spektaklem gwiazdkę Michelin.
4: Tekst powstał na podstawie dramatu The Kitchen oraz filmu La Cocina, który z kolei powstał na podstawie dramatu. Do tego Janna Kowalska, nasza dramaturszka, zrobiła swoją interpretację polskiej kuchni, polskiej restauracji w czasie teraźniejszym. I to wszystko jest przemiksowane przez jej wrażliwość, przez naszą wrażliwość. Inspiracje oczywiście są, ale jest to nasze dzieło. Poza takimi inspiracjami, powiedzmy, popkulturowymi, mieliśmy również konsultacje z szefem kuchni. On nas wprowadzał w tajniki od technicznych spraw, po różne zakulisowe, kuchenne, dynamikę w zespole i tak dalej, i tak dalej. I to on dbał w tym przypadku o nasze przygotowanie zakulisowe.
7: Po każdym spektaklu, czy tam przebiegu, jemy to mięso i sprawdzamy. I rzeczywiście
4: faktycznie jest coraz lepsze.
7: Kelnerka Monika, czyli Julia Szczepańska. O dziwo, może zderzamy się tutaj bardziej z mięsem, a nie ze scenami, z gorącym olejem, a nie z kostiumami teatralnymi, ale o dziwo to życie kuchenne dosyć mocno przypomina życie teatralne i w ogóle gdzieś w trakcie robienia tego spektaklu bardzo często łapię się na tym, że teksty, które mówimy a propos życia w kuchni, hierarchii w kuchni, radzenia sobie z różnymi problemami, także dotyczą nas w świecie teatralnym, więc myślę, że dużo w ogóle środowisk może się odnaleźć w tej naszej historii.
6: Kuchnia to jest dobra metafora do czegokolwiek, do życia, do rozmowy o kraju. Zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Jakieś bzdury, ale zapomniałem, szczerze. Chciałem powiedzieć o produktach, które tak naprawdę żyją po swojemu. Ogień może w jakikolwiek moment wybuchnąć, na przykład, bo mamy... mogę tutaj jakieś...
7: Czy wybuchnąć tak kontrolowanie oczywiście wybuchnąć.
6: Ja spoiler chciałem trochę taki... chodzi o to, że jakby mamy tam takie relacje, takie źródło relacji i chodzi o to, że kiedy oni się tam między sobą całują, to ogień może się wybuchnąć po prostu, jest sprzeciw tego, a ogień to moje stychie, to jakby naprawdę. To działo nawet niezależnie ode mnie gdzieś.
4: Myślę, że musimy odnaleźć w tym życiu produktów oraz różnych innych ingrediencji, gazu, ognia i wszystkiego
7: innego. Dużą dozą improwizacji.
4: Tak. Tak, jest wymagające i to taki będzie cały spektakl. Rytm jest szybki, wartki i...
7: Jak to życie w kuchni.
4: Jak to życie w kuchni. Przestojów jest bardzo, bardzo mało.
7: Dosyć dużo jakichś takich ciekawostek i tajników tej pracy udało mi się na przykład poznać w rozmowach z różnymi i kelnerami, ale też kucharzami, więc nie zdradzając zbyt wiele tajemnic... Tak.
6: To ja zdradzę. Dobra, to chodzi o to, że u Rafała, kiedy byłem, to tam też pracuje Białorusin, że dla mnie był taki inspiracją. Bardzo grzeczny chłopak jest. W sensie nawet kiedy żarty, albo tam żarty są, nie mogę tu teraz powiedzieć. Chodzi o to, że on bardzo ciekawie na to reaguje, że on jest częścią zespołu, wszystkiego kochają, lubią, ale on jest taki grzeczny, zawsze coś robi, ale krzyki słyszysz, cię przywitanie. I on naprawdę, on jakby jest trochę tak, jak w swoim świecie, w swojej sferze, w swoim strefie komfortu. Strefa komfortu, tak?
7: Tak.
6: W swojej strefie komfortu istnieje. To jest bardzo ciekawe. Dla mnie to było inspiracją. Akurat też Białorusin, który pracuje. Nie wiedziałem, że on ma jakieś stosunki z kobietą, bo tam jest kelnerki.
7: Stracasz za dużo wątków.
4: Ale nie powiedziałeś, którą kobietą.
8: Tak. Ale wy w gastro nie pracowaliście. Nie macie książeczki sanepidowskiej.
7: Nie.
4: Część zespołu pracowała, więc też korzystaliśmy z doświadczeń naszych kolegów i koleżanek zespołu aktorskiego, bo myślę, że połowa osób, może więcej, ma doświadczenia pracy w gastronomii na którymś etapie swojego życia i też te doświadczenia również wykorzystywaliśmy podczas pracy nad spektaklem.
3: Nie trafia!

0: Zupa za kwaśna.
1: Jeśli wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić spektakl o gastronomii, o kuchni, no to to musi się dziać naprawdę.
2: Mówi reżyser spektaklu Piotr Ratajczak.
1: To był taki punkt wyjściowy, że nie możemy tutaj jakby czegoś oszukiwać, tylko faktycznie jest to w pełni realna sytuacja. Znaczy aktorzy gotują. Przed spektaklem już zaczynają się gotować ziemniaczki, żeby były potem na pire przygotowane, a wszystkie dania są normalnie przygotowane. Możemy je potem spożyć w ramach oszczędności i nie marnowania jedzenia. Od początku współpracowaliśmy z szefem kuchni. On zaplanował całe menu dla poszczególnych kucharzy i poinstruował ich normalnie w ramach prób teatralnych, jak mają gotować, żeby to było skuteczne i żeby było dobrze zrobione i żeby było smaczne. No ja mam nadzieję, że ten jeden dzień z życia kuchni nie będzie tylko życiem pracowników gastronomii, ale to, co jest między tymi ludźmi, to, co się wydarza, bo to jest właściwie jeden dzień, ale intensywny, powiedzmy sobie tak, będzie też właśnie taką soczewką, w którym przyglądamy się trochę naszemu światu, bo mamy z jednej strony i napięcia ekonomiczne, bo jest właścicielka, której interesuje tylko design i ma generalnie w nosie to, jak funkcjonują pracownicy, ile zarabiają. Mamy kucharza z Białorusi, którego gra aktor z Białorusi. Też opowiadamy o napięciach, ponieważ nie wszystkim się to podoba, że to jest obcokrajowiec, który pracuje tutaj. Mamy zakochanych, mamy rozpady związków, mamy ludzi, którzy są w depresji. No mamy szereg różnych historii. To jest opowieść też dla mnie o marzeniach, o aspiracjach. Mamy poetę gotowania, który bardzo chciałby zostać wielkim, wielkim kucharzem. Więc zderzają się tutaj różne doświadczenia, różne przygody, różne napięcia, różne aspiracje. Mam nadzieję, że to będzie też taka opowieść.
3: Jak się ekipa odpowiedzialna za scenografię dowiedziała, że będą kuchnię prawdziwą robić, to złapali się za głowę czy ucieszyli?
1: Oni sami zaproponowali. Marcin Chlanda, kiedy żeśmy podjęli pierwszą rozmowę, że spróbujemy zrobić w naszą wersję adaptację sztuki The Kitchen, to Marcin powiedział, no ale to w takim razie musi to być od początku do końca naprawdę. Ja się strasznie podekscytowałem, bo rzadko robię scenografie, które są realistyczne i nagle on takie, no dobra, spróbujmy, że to będzie zupełnie inny rodzaj też i aktorstwa, i reżyserii. Oni muszą cały czas sami sobie ustalać, bo tyle się tam dzieje w czasie tej kuchni i to Państwo zobaczyli bardzo intensywną scenę, czyli wydawka, ale przecież ten spektakl jeszcze trwa godzinę od tego momentu, wszystko jest rozwalone po tej scenie. Oni muszą w trakcie sprzątać, muszą ogarniać, za chwileczkę pojawią się następne rzeczy, które się będą działy w tej przestrzeni, więc oni wszystko, ja tego nie wiem, oni wiedzą, gdzie powinno stać wino, gdzie powinien być makaron, gdzie powinny być słoiki i tak dalej, bo oni cały czas to wykorzystują. Fantastyczna zabawa dla mnie, jak ja to się przyglądam z daleka, ale dla nich to jest też bardzo duże wyzwanie, żeby to wszystko ogarniać. Myślę, że oni strasznie byli podekscytowani, bo oni chodzili do tej restauracji, się przyglądali, przychodzili wieczorami, schodzili tam do tej kuchni i patrzyli na to, jak działają pracownicy. Rozmawiali właśnie z szefem, więc chyba, wydaje mi się, pod tym względem na pewno są zadowoleni, dlatego że mogli się nauczyć coś gotować, wykorzystać to potem w domu na przykład, więc warsztaty kulinarne na pewno były dla nich fajnym doświadczeniem, ale mam takie poczucie, że zaryzykuję, że mają wielką przyjemność w tym, żeby grać i być w tej kuchni. Już są zamówienia na poszczególne dania po spektaklu.
3: A widzowie lepiej, żeby głodni nie przychodzili.
1: Mam taką nadzieję, że te zapachy, które się będą unosiły przez pierwszą część spektaklu, że będą tych widzów też męczyć i nęcić i że to jeszcze będzie taki dodatkowy aspekt tej, bo rzadko się wykorzystuje w teatrze zapach jako środek sceniczny. Tutaj ten zapach będzie bardzo mocno funkcjonował.
2: Spektakl Na ostrzu noża w reżyserii Piotra Ratajczaka będzie wystawiany na dużej scenie Chorzycy na początku lipca. A co w teatrze będzie dziać się jeszcze przed wakacjami? Przełom maja i czerwca to Festiwal Kontakt z premierą spektaklu 7 Samotności, który wejdzie do repertuaru Chorzycy. Później widzowie zobaczą jeszcze m.in. Księżniczkę na opak wywróconą, Lekarza na telefon, Cud czy Tchnienie. A czerwiec zakończymy Kandydem. Początek wakacji to dość świeży, ale już bardzo popularny tytuł Bez alko i dragów jestem nudna. Repertuar znajdziecie oczywiście na stronie teatru.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
2: to jedna z największych teatralnych realizacji dokonanych w Toruniu. Przyciąga miłośników musicali z całej Polski, zbierając bardzo dobre recenzje. Jesus Christ Superstar w reżyserii Agnieszki Płoszajskiej to spektakl przygotowany przez Teatr Muzyczny w Toruniu. Spektakl z pewnością nie należący do prostych i przyjemnych, ale z pewnością zostający w widzu na długi czas. Gustaw Nowak, jesteście zainteresowani? No to zapraszam. I choć spektakl jest wystawiany w klubie Od Nowa, to na jedną z prób wybierzemy się do Centrum Targowego Park. Chodźmy.
0: Nazywam się Oliwia Drożdżyk i w spektaklu Jesus Christ Superstar gram Marię Magdalenę. To już jest ten moment. Światła są przepięknie wyreżyserowane i to naprawdę robi niesamowity klimat, więc musicie to zobaczyć na żywo, bo naprawdę jest magicznie.
3: Często słyszymy takie słowa od aktorów. Musicie to zobaczyć, ale tym razem tak osobiście czujesz, że rzeczywiście to jest taka imponująca produkcja?
0: Szczerze mówiąc, myślałam sobie właśnie o tym i to jest chyba najbardziej wymagająca, ale jednocześnie satysfakcjonująca rzecz, którą robiłam, więc myślę, że to mówi dużo, jest bardzo emocjonalnie. Nawet jak o tym myślę, to się wzruszam, bo naprawdę te emocje są spore i pozytywne, i negatywne, ale rzeczywiście jest dużo. Dużo się dzieje i też to, że jest to silent disco, to, że jest to uwspółcześnione, myślę, że warto zobaczyć tę wersję. Mimo, że tyle tych Jezusów już w Polsce powstało, to naszej reżyserce udało się odkryć jeszcze kolejne nowe warstwy.
3: Jak wyglądał ten proces wchodzenia w postać w twoim przypadku?
0: Ogólnie był dosyć skomplikowany, bo mamy na przykład rurę na środku, więc moja postać trenuje pole dance, więc oprócz tego, że dużo potrzebowałam, żeby wejść w tę postać jakby emocjonalnie, to dużo też potrzebowałam treningów fizycznych i siłowych i to było naprawdę duże wyzwanie, chodzę na zajęcia, żeby wzmocnić to ciało, więc tutaj miałam jakby sporo wyzwań na różnych płaszczyznach, no ale przede wszystkim to jest tylko dodatek, jednak te emocje tej postaci, ja starałam się ją zrozumieć po prostu jako kobietę i jako człowieka i zrozumieć jej motywację i to, co nią kierowało i myślę, że to jest najważniejsze i mam nadzieję, że mi się to udało.
5: Cześć, dzień dobry, nazywam się Rafał Szatan i będę kreował rolę Jezusa. Pomysł na zrobienie tego spektaklu jest całkowicie inny niż znamy najróżniejsze formy, które do tej pory były.
3: Technologia silent disco do tego. Brałeś już udział w czymś podobnym?
5: Nie, to jest w ogóle całkowicie nowatorskie, jeżeli chodzi o, takie mam wrażenie, jeżeli chodzi o musical. Każdy raczej jest przyzwyczajony do tego, że wchodzi po prostu i ma tą energię z głośników, ze sceny i jakby słyszy wszystko na żywo, a tutaj będziemy mieli wszystko w słuchawkach, będziemy mieli wszystko bardzo blisko. Widz będzie po prostu nas słyszał całkowicie przy sobie, tak jakbyśmy mu szeptali wręcz do ucha, więc to jest bardzo ciekawe. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, jak to będzie odebrane. Staramy się pokazać tą historię w dzisiejszej rzeczywistości, że taka postać może się pojawić, może być między nami, a my możemy o tym nie wiedzieć, że może nieść to dobro, pomagać i po prostu być. I to może się dziać w każdej sytuacji, w dzisiejszej również, więc staram się to tak jakoś sobie układać, że dzisiaj też może być taki człowiek, który po prostu jest dobrem i jest wśród nas.
6: Marta Burdynowicz, Herod. Przyznam szczerze, że sama byłam zaskoczona i jak dostałam taką propozycję, żeby przygotować ten materiał na casting, to myślałam, że koordynacja się pomyliła, bo to jednak jest rola męska, ale potem okazało się, że taki był pomysł realizatorów, no i jest dość odważny, ale myślę, że ciekawy.
3: A jak energia w zespole pomiędzy wami? Czy ona jest dobra, pozytywna?
6: Jest najwspanialsza na świecie. Naprawdę zostaliśmy tak dobrani, że jesteśmy paczką przyjaciół, która na próbach daje z siebie 200%, a potem jeszcze idzie na bilarda grać prywatnie, więc bardzo się lubimy i to się też, mam nadzieję, przenosi przez rampę.
0: Duże wyzwanie techniczne, ponieważ śpiewamy na tak zwanych uszach. Jest cały spektakl jest w formie silent disco, więc faktycznie jest to taki performance show, którego myślę jeszcze w Polsce nie było i emocje faktycznie w nas buzują. Jest to dla nas cudowne móc się zmierzyć też z tym materiałem. Bardzo się cieszymy, że mamy taką możliwość.
7: Patryk Rybarski, zespół. Dla wszystkich jest to nowe wyzwanie. Ja to w ogóle jestem na maksa podekscytowany, że jestem w ogóle w tej produkcji, ponieważ jestem jedynym tancerzem tutaj w ogóle. Będę tańczył na rurce i generalnie jest to dla mnie zaszczyt wśród tak cudownych artystów występować. Spektakl jest cudowny, muzyka jest cudowna, teksty, wszystko jest po prostu takie chwytające za serce, że nie da rady przejść obok tego obojętnie.
4: Jak możesz mówić, jak możesz mówić, jak możesz mówić.
8: Michał Cyran, choreograf musicalu Jesus Christ Superstar.
9: Nie mamy płaskiej sceny, więc w ogóle ta praca jest zupełnie odmienna, ale z drugiej strony daje super możliwości. Mieliśmy to szczęście, że pracowaliśmy od razu w przestrzeni tych rusztowań, więc mogliśmy sobie na dużo pozwolić, ale też tutaj niewątpliwą zaletą jest to, że mamy super artystów, też mamy jednego świetnego akrobatę, i oni mogli realizować wszystkie moje najbardziej dziwne pomysły i naprawdę to robią. Są takie momenty w przedstawieniu, w których cała ekipa wchodzi pomiędzy widzów i mamy nadzieję, że wejdą wspólnie z aktorami w jeden puls i zaczną się bujać. No to by było nasze wielkie spełnienie, gdyby tak się udało. Dla mnie w ogóle ta produkcja jest też ogromną trudnością, ponieważ sam grałem w Jesus Christ Superstar w wersji warszawsko-białostocko-krakowskiej, czyli w tej wocialowej, więc dla mnie było ogromną trudnością w ogóle też oderwać się od tej wersji i zrobić coś na nowo, ale mam nadzieję, że się to udało. Tamta produkcja jest bardziej koncertowa, a ta produkcja mam poczucie, że jest w całości jakimś światem, jest opowieścią o konkretnych ludziach, o konkretnej społeczności znajdujących się w konkretnym miejscu. I to myślę, że jest zupełnie inne, a przede wszystkim no, też ta scenografia no, determinuje zupełnie inne rozwiązania inscenizacyjne, więc myślę, że to jest to, co ją wyróżnia.
3: Tu pracujesz nie tylko z pełni profesjonalnymi aktorami, dorosłymi, ale również z dziećmi. Jak to było z nimi pracować?
9: Praca z dzieciakami jest niebywale przyjemna. Już zresztą z Agnieszką, reżyserką tego spektaklu, też mieliśmy okazję pracować w przedstawieniach, w których głównie grały dzieci. Zarówno tutaj w Teatrze w Toruniu, jak i w Teatrze Miniatura w Gdańsku. To jest zupełnie inna praca, ale jest to ta praca, która daje ogrom radości nam twórcom, bo dzieciaki są bezpretensjonalne. Wchodzą w to jak masło i nieprawdopodobne jest to, że mają do tego tak dużą motywację, bo widzą tych dorosłych aktorów, tak jak to jest tutaj, i widzą, do czego mają dążyć i nie ma z tym najmniejszego problemu. Jest to niebywała przyjemność, zwłaszcza z takimi zdolnymi dziećmi.
10: Nikodem Bogdański, zespół.
11: Ringo Todorowicz, zespół.
12: Jakub Cendrowski, Szymon i zespół.
13: Wojciech Daniel,
14: Piotr.
15: To chyba dla nas wszystkich jest taka nowa sytuacja i pierwszy raz znajdujemy się i w takiej przestrzeni, i w takiej realizacji z takimi pomysłami i w takiej nowej wersji w sumie tego spektaklu, który już został wystawiany pewnie na tysiące różnych sposobów, a my tu jeszcze znajdujemy coś nowego w tym i wydaje się, że to jest coś odkrywczego dla twórców, dla realizatorów, ale też dla nas, bo to jest taki proces, który z nas dużo bierze, wyciąga z nas jako młodych ludzi, tak mogę powiedzieć. I wydaje mi się, że to czerpie bardzo, bardzo, bardzo mocno z naszej energii, też z naszych jakichś takich doświadczeń. To taki wspólny, mocny pokaz naszych możliwości.
16: Doświadczenie jest ważną rzeczą, ale też przede wszystkim liczy się atmosfera i praca w zespole. Też z racji tego, że nasza reżyserka jest niesamowitą osobą, która daje nam kopa i daje nam taką motywację do tego, żeby działać i robić super robotę. Jest niesamowita, też jest przemiła, przekochana i za to ją uwielbiamy.
3: Bardzo wiele was jest na scenie. To wam pomaga czy przeszkadza?
17: Staramy się nie pozabijać wszyscy. Wiadomo, wszyscy staramy się odnaleźć w tych swoich miejscach na scenie, ale z powtórzenia na powtórzenie te drogi stają się coraz bardziej przewidywalne, powtarzalne i po prostu no, trzeba mieć oczy dookoła głowy. Ja wolę pracować w dużej ekipie, bo wymiana energii jest fajniejsza i zupełnie jest inna energia, kiedy się pracuje w 20 osób, a inna jest, kiedy się pracuje w 3, a jeszcze w takim spektaklu, gdzie to rzeczywiście ma być jakaś taka grupa, wspólnota, impreza. No ja sobie nie wyobrażam, żeby ta ekipa mogła być mniejsza, ja nawet chciałbym jeszcze większą.
18: Wydaje mi się, że to, co Wojtek mówi o tym przepływie energii jest bardzo ważne. To też jest tak, że każdy z nas jest taką odrębną indywidualnością. Jesteśmy bardzo jednak ekscentryczni, wyjątkowi, ale przez to, że właśnie Agnieszka, Michał dają tak fajną atmosferę i jest tak przyjemnie na próbach, to te indywidualności się uzupełniają, a nie wykluczają i to jest niesamowite. Ekipa tutaj robi robotę. Ewidentnie to był dobry casting i reżyserka ma nosa co do po prostu właśnie takiej dobrej energii.
19: Agnieszka Płoszajska, jestem reżyserką musicalu Jesus Christ Superstar w klubie Od Nowa w Toruniu. Ta nasza deska realizacyjna musi udźwignąć też bardzo, bardzo dużo ścieżek, dlatego że ponieważ nie mamy takiego tradycyjnego podziału orkiestry w orkiestronie i dyrygenta, którego widzimy z każdej perspektywy, trzeba to było rozwiązać w inny sposób. Mianowicie nasz zespół wykonawczy, wszyscy grają na tak zwanych uszach, czyli ich odsłuchy
0: każdy odsłuch każdej osoby jest strony indywidualnie. W związku z tym to jest gigantyczne wyzwanie dla realizatora dźwięku, plus nie dość, że musi to tak wystroić, żeby każda osoba miała komfortową możliwość wykonywania swoich partii, no to jeszcze realizator jeszcze musi wystroić nam tak zwane przyrody, czyli to, co wszyscy razem mamy w uszach. No jest to niezwykłe wyzwanie, ale Krzysztof Kardas, który tutaj za to odpowiada, jest nieprawdopodobnie ambitny i odważny. Chyba nie wszyscy. Więc pracujemy non-stop właściwie.
3: Ile osób tworzy te produkcje łącznie? No bo to ogromna ekipa.
0: Ja nie liczyłam tego dokładnie, na pewno kilkadziesiąt, ponieważ samych aktorów mamy 23 osoby, 21 na scenie i dwie dublury, bandu muzycznego mamy 11 osób i do tego jest tak naprawdę cały tłum ludzi, którzy nam pomaga, żeby to było widoczne, żeby była piękna scenografia, piękne kostiumy, światło, dźwięk, inspicjentki, charakteryzatorki. No jest to taka produkcja, o jakiej marzyliśmy, czyli taka produkcja, jaką powinien być pełnowymiarowy, pełnowartościowy musical. Po prostu.
13: Ta realizacja, jeżeli chodzi o taki aspekt techniczny, słuchawki versus otwarte nagłośnienie, jest wyzwaniem dla realizatorów dźwięku.
2: Mówi Bartek Staszkiewicz, kierownik muzyczny spektaklu.
13: Miks koncertowy na takich otwartych systemach jest troszeczkę bardziej wybaczający. Do słuchawek trzeba przygotować w zasadzie miks studyjny przy wszystkich nieprzewidywalnościach i niemożności edycji studyjnej, więc jest to super wymagające wyzwanie. Jeżeli chodzi o nas, ja nie chcę zanudzać szczegółami technicznymi. Troszeczkę inaczej kręciliśmy na pewno brzmienia syntestrowe, których jest bardzo, bardzo dużo, dlatego że oryginalnie ten materiał powstał jako płyta koncepcyjna nagrana z orkiestrą symfoniczną. I dzisiaj ten musical grany jest na świecie w dwóch wersjach, albo z orkiestrą symfoniczną, co oczywiście w naszym wypadku byłoby niemożliwe, bo gdzie? Tu mielibyśmy się pomieścić. Albo w wariancie 11-osobowym, takim jak my go gramy. I całe to bogactwo, kolor orkiestry jest realizowane przede wszystkim przez aż 3 klawiszowców. Tam są setki brzmień. Zresztą naprawdę to była chyba jedna z najtrudniejszych, inaczej, najbardziej żmudnych i drobiazgowych rzeczy, jakie robiłem w życiu pod tym względem. Mimo, że zajmuję się tym od 20 lat. Zazwyczaj unikamy kręcenia brzmień w słuchawkach, dlatego że słuchawki trochę przekłamują proporcje. Natomiast tutaj trzeba było to robić w słuchawkach, bo tak będzie to odbierane. Ale to są techniczne rzeczy. Poza tym jest to samo granie, ta sama energia, ta sama radość, te same wyzwania, bo to są polimetrii, trochę zmiennych temp wewnątrz utworów. Trzeba być bardzo czujnym, trzeba uważać na to, co się dzieje na scenie. Też jest to materiał bardzo emocjonalny, wywołujący także te emocje u nas, u grających. Ja wiem szczerze, że zagranie końcówki to jest spore wyzwanie, żeby nam się nie rozkleić, nie rozsypać. I też zmienia się bardzo tempo niektórych scen, więc trzeba po prostu na to uważać, żeby za tym podążać.
3: A mogłeś sobie pozwolić na jakieś większe, mniejsze zmiany, czy to jest oryginalny materiał źródłowy?
13: Z tym jest troszkę tak. Mam wrażenie, jak z operami Mozarta, że jest to muzyka ma 50 ponad lat. Wszyscy go znają z bardzo wielu wykonań i są pewne elementy charakterystyczne, których mam wrażenie, że zmienić nie wolno. Była taka próba jedna w historii, to chyba nawet z błogosławieństwem kompozytora. W 92 roku wersja australijska była bardzo radykalnie inna, bardzo próbowano zrobić z niej rzecz świeżą i na czasie i ta wersja bardzo źle znosi próbę czasu, znaczy ona jakby kompletnie się źle zestarzała. Więc podeszliśmy do sprawy tak, jakby, że tam, gdzie partytura pozwala na dowolność, bo są takie miejsca, na użycie bardziej współczesnych kolorów, harmonii czy brzmień, pozwalamy sobie na to. Tam, gdzie są pewne ikoniczne miejsca, które wszyscy znamy, po prostu niektórzy, na którzy jest fanem tytułu, tak jak ja, to po prostu, no to oprócz melodii znasz też te kontrapunkty, te charakterystyczne melodyjki na harmonii, gdzieś na gitarach, no to zostawiliśmy.
2: Musical Jesus Christ Superstar w reżyserii Agnieszki Płoszajskiej będzie wystawiany na początku czerwca oraz pod koniec września, oczywiście w sali koncertowej klubu Odnowa. Szczegółowy repertuar znajdziecie na stronie internetowej Teatru Muzycznego.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
2: Cześć, tu Gustaw Nowak. Zapraszam do Centrum Sztuki Współczesnej, gdzie trwa 17. edycja festiwalu Plaster, prezentującego grafikę użytkową. Jest na co popatrzeć, jest też o czym posłuchać, a o tym, co dzieje się w ramach festiwalu, powiedział mi jego dyrektor Krzysztof Białowicz.
3: 17. edycja Plastra w Toruniu. Zanim zapytam o to, co zobaczymy w jej trakcie, to zapytam może, jak panu upłynął ten rok pomiędzy 16. a 17. edycją. Czy odkrył pan coś, czy coś pana zaskoczyło, zachwyciło albo zainspirowało do tej edycji?
14: Wie pan co? 16. edycja odbyła się w Meksyku, także to była nowość. To była edycja polska, która wyjątkowo przeniosła się poza Toruń, bo do tej pory pokazywaliśmy te prace projektowe tylko w Toruniu, więc to była taka, można powiedzieć, przerwa, jeżeli chodzi o mury CSW, ale w tym roku wracamy z nowym pomysłem, o tyle ciekawym, że od jakiegoś czasu prowadzimy międzynarodowe konkursy, więc to jest międzynarodowy konkurs, którego hasłem przewodnim było słowo. O tyle ciekawe, że na ogół w konkursach organizatorzy narzucają temat. Ja właściwie narzucałem kierunek tylko, że myślimy o słowie, które jest dla nas ważne, o słowie lub słowach, które określają rzeczywistość, określają nasz stan ducha lub sytuację na zewnątrz polityczną, społeczną, więc artyści musieli sami sobie wymyśleć ten temat. I to, powiem szczerze, że wyszło bardzo dobrze. No, na ogół jest tak, że mamy na plastrze prezentację tego, co jest aktualne na świecie, w świecie sztuki projektowej, ale też w świecie szeroko rozumianym. W tym roku na konkurs napłynęło, konkurs, który nazywał się właśnie Słowo, około 900 prac z całego świata, czyli mamy 4 kontynenty. I oczywiście różne interpretacje, różne słowa, różne podejście do kompozycji, do estetyki, ponieważ no, Azjaci projektują inaczej, troszeczkę Europejczycy jeszcze inaczej, na kontynencie amerykańskim jeszcze inne podejście do projektowania graficznego. Czyli bardzo ciekawa, różnorodna wystawa. Zobaczymy około 100 prac z tego konkursu. Jak zwykle są nagrody, są wyróżnienia. Zaangażowałem do pracy nad konkursem międzynarodowe jury, czyli 2 Polaków, 2 Hiszpanów, Chilijczyk i Tajwańczyk. Jedną z wystaw tegorocznego Plastra będzie wystawa indywidualna Goyen Chena, wybitnego tajwańskiego artysty, projektanta, plakacisty, którego zestaw prac zobaczymy na 3. piętrze. On też przyjechał do Torunia. Też przyjechali do nas artyści z Madrytu, czyli Sonia Diaz i Gabriel Martinez. I ta różnorodność składu jury, ponieważ mamy Hiszpanię, Polskę, Chile i Tajwan, no też wpłynęła na różnorodność wyborów. Jak zobaczycie na holu CSW przy recepcji, są takie bardzo duże wydruki 2-metrowej wysokości właśnie plakatów nagrodzonych. Jest dosyć duża rozpiętość. Oczywiście, co mamy? Mamy oczywiście słowo, które określa rzeczywistość, mamy AI, mamy jakieś zagadnienia społeczne, polityczne, ale też kulturalne. Także dużo, duża różnorodność i ta estetyka się połączyła w taki dosyć spójny, można powiedzieć, werdykt jurorów.
3: A czy to słowo, ten temat konkursu uchodziło za panem od dawna, od wielu lat? Czy ono jest w ogóle stałym motywem? No bo wydaje mi się, że w tej sztuce często sięga się po słowo.
14: Oczywiście, z tym, że ja nie narzucałem słowa w tym roku. Ono przyszło spontanicznie, nie wiem dlaczego, bo oczywiście zawsze jest jakieś słowo, ale jest to słowo typu wojna, jakiś konflikt albo AI narzucone przez organizatorów. Ja tego nie narzucałem, dałem możliwość wyboru słowa, które jest ważne dla projektantów.
3: Wrócę jeszcze do pytania, które wcześniej zadałem, jak panu upłynął rok. Czy w trakcie roku, między tymi edycjami, było coś dla pana, co pana właśnie troszkę zainspirowało albo otworzyło oczy na coś, co może ubogacić festiwal Plaster?
14: Wie pan co, tak, oczywiście obserwujemy różne zwroty. Nawet w tym roku dominuje typografia, czyli dominują litery, które pojawiają się i w kompozycjach plakatowych, i też na parterze CSW mamy oddzielną wystawę zatytułowaną 17P od tytułu festiwalu i tam zobaczymy poza plakatami też wydawnictwa, czyli okładki książek, okładki płyt winylowych, ale też po raz pierwszy na plastrze plakaty animowane, czyli prezentowane na dużych monitorach w pionie kompozycje Full HD, które jakby troszeczkę dekodyfikują myślenie o plakacie. I teraz oczywiście co roku są jakieś nowe trendy, co roku są jakieś zmiany w projektowaniu graficznym. Dlaczego? Dlatego, że projektowanie graficzne reaguje na rzeczywistość. Jeden z plakatów, który wisi na plastrze właśnie w tym roku, pokazuje taką sentencję, która jest istotna. Mówi ona mniej więcej tak, że na początku obywatel, później projektant. Czyli my na początku myślimy o tym, żeby dotarła nasza, żeby nasze przesłanie dotarło do odbiorcy, a dopiero później myślimy o tym, żeby nadać temu jakąś formę graficzną, ciekawą, interesującą. Są mody, oczywiście pojawiają się mody w projektowaniu związane i z komponowaniem, z kompozycjami i z doborem typografii. Po prostu pojawiają się kroje, nowe kroje, ciekawe. Czasami jest nawrót do tak zwanego old school, czyli do tego, co projektowało się w latach 60. Na przykład mamy parę takich prac, z tego co pamiętam, artyści z Hiszpanii pokazują i z Portugalii takie jakby old schoolowe sugestie. Oddzielny rynek to jest i obszar to jest Azja. Mamy artystów z Hongkongu, z Japonii, z Chin. No naprawdę ciekawa propozycja. Z tym trzeba się troszeczkę oswoić, bo jest inna mentalność graficzna i projektowa, ale bardzo ciekawe, myślę, doświadczenie.
3: Ale to międzynarodowe grono uczestników konkursu. Przy temacie, jakim jest słowo, to mam wrażenie, jest też trochę ryzyko, że te prace będą niezrozumiałe. Jak sobie uczestnicy, artyści z tym radzą, żeby jednak zostać zrozumiany?
14: Dziękuję za pytanie, bo to jest dobre pytanie. W regulaminie konkursu była taka klauzula, że wybieramy sobie słowo, które jest dla nas ważne, możemy je napisać w ojczystym języku. Pojawiają się prace z Japonii, z Chin, czyli wykorzystujące specyficzne pismo, które jest dla nas kompletnie niezrozumiałe, ale w prawym dolnym rogu zawsze na plakatach jest to samo słowo po angielsku, czyli zawsze mamy tłumaczenie tego, żeby było zrozumiałe dla odbiorcy. I to jest super ciekawe, bo czasami, szczególnie to zaobserwowałem w paru właśnie azjatyckich pracach, te skomplikowane litery w ich alfabecie są przerabiane dlatego, żeby stworzyć nową formę graficzną.
3: I ta forma graficzna podpowiada znaczenie tego słowa?
14: Tak, oczywiście. Na przykład jedna z prac konkursowych z Chin wykorzystuje znak, który oznacza gołębia w języku chińskim, ale to jest litera. Ale ta litera jest tak przetworzona, że z pewnych elementów litery wychodzą skrzydła, głowa, ptaka. Także super. To trudno oczywiście opowiedzieć słowami, bo to jest bardzo wysokiej jakości, właściwie kaligrafia, ale no właśnie te znaki azjatyckie też inspirują i są dla nas taką odskocznią. Wiadomo, że pismo łacińskie, które występuje w Europie centralnej i zachodniej, to jest zupełnie inna forma. Czasami pojawiają się plakaty, które wykorzystują cyrylicę, głównie z Ukrainy, z tego co pamiętam. Co jeszcze? Oczywiście pismo arabskie, świetne prace, które żywo reagują na to, co się dzieje obecnie na świecie, w Strefie Gazy, albo mówiąc o konflikcie amerykańsko-irańskim, więc parę prac z Iranu też oczywiście przyszło na konkurs, też z Palestyny. I to są projekty, które no bardzo silnie, emocjonalnie reagują na to, co się dzieje w danym regionie świata. I też oczywiście często wykorzystują bardzo atrakcyjne kroje pisma arabskiego, perskiego, żeby przekazać emocje dla nas niezrozumiałe pismo, ale wyjaśnienie zawsze na dole i możemy sobie dopowiedzieć pewne rzeczy.
3: No, wspomnieliśmy też o tym, że w trakcie festiwalu Plaster w CSW zobaczymy też plakat animowany. Czy to jest coś jak w Harrym Potterze, ruchome obrazy?
14: To są ruchome obrazy. Myślenie jest bardzo podobne jak w plakacie drukowanym, bo plakat to właściwie to nie jest kartka papieru ani ekran, to jest sposób myślenia. Więc myślenie polegające na skrótowości, na pewnym uproszczeniu, żeby dany komunikat dotarł do odbiorcy szybko, ale w oryginalny sposób. W taki sposób, który zastanawia i też inspiruje. Zachęcając do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych albo informując o pewnym procesie społecznym, o pewnych sytuacjach politycznych, często plakat zaskakuje. No na przykład jedna z wyróżnionych prac, bardzo ciekawa praca z Hongkongu, która dostała nagrodę firmy Aklen, współpracującą z nami, pokazuje słowo AI, czyli AI, i z tych dwóch liter pisanych ręcznie, można powiedzieć kaligraficznie, tworzy się postać wisielca, czyli jakby artysta powiesił AI, czyli jakby skazał sztuczną inteligencję, wyraził swoją emocję w stosunku do tego procesu, który nas otacza.
3: Więcej jest takich prac, które każą się zatrzymać, każą trochę pomyśleć, podumać?
14: To jest większość prac właśnie nakazuje nam zatrzymanie. No musimy się zatrzymać przed plakatem, chociażby na parę sekund, żeby dokonać pewnej refleksji nad światem, nad sobą. I to jest super, bo ja zawsze powtarzam, że internet jest okej, ale pozbawia nas pewnej ważnej rzeczy, pozbawia nas rzeczywistej skali. Jeżeli mamy plakat, który ma 2 metry i staniemy przed nim, to jest zupełnie coś innego niż odbiór pracy na telefonie komórkowym. Podobna sytuacja, oczywiście analogia w kinie, kiedy oglądamy sobie, nie daj Boże, na smartfonie jakiś film, a ten sam film na ekranie kinowym, no, na pewno zostaje w nas dłużej i wywołuje więcej emocji, więcej konkretnych wrażeń. Także to są, skala to jest to, co oferuje nam rzeczywistość. Nie zapominajmy o tym, że są galerie, są kina, są przestrzenie, które trzeba fizycznie nawiedzić.
3: Ja jeszcze na koniec podzielę się takim być może dla pana kontrowersyjnym przemyśleniem, że mam wrażenie, że plakat nieco utknął w galeriach sztuki, że chodząc po Toruniu nie widzę plakatów, a szkoda, bo chyba taka jest forma wyrazu poprzez plakat, żeby on gdzieś funkcjonował w przestrzeni.
14: Plakat może nie utknął, ale jest bardzo mocno prezentowany w galeriach, dlatego że stał się niezależnym dziełem graficznym i jakby przechodzi tutaj do taką formę od sztuki komercyjnej do sztuki graficznej właśnie niezależnej. Oczywiście oddzielna historia to jest internet. Te tak zwane słupy ogłoszeniowe to są teraz banery internetowe. Plakat istnieje cały czas, ale istnieje bardzo mocno w internecie w różnych proporcjach, w różnych skalach, w poziomie, w pionie, ale jego rola się nie zmieniła. To, że widzimy mało plakatów artystycznych, bo widzimy dużo plakatów na słupach ogłoszeniowych, na ulicach. To jest wina oczywiście zamawiających, którzy chcą przekazać jak najwięcej informacji konkretnej, bezpośredniej, bezrefleksyjnej. Dlatego widzimy tylko właściwie afisze, nie plakaty, czyli informujące o czymś, o jakichś promocjach na ogół, albo też obserwujemy to też w kinie współczesnym, że jeżeli jest jakiś dobry film, ambitny, i ma znanego aktora lub kilku znanych aktorów, to oczywiście na plakacie są zdjęcia tych aktorów, a nie ma przenośni, nie ma pewnego myślenia kategoriami, takiej jakby skrótu myślowego, tylko jest po prostu takie kawa na ławę. Jest Brad Pitt, jest, nie wiem kto jeszcze, Charlie Sheen czy ktoś jeszcze, on się pojawia na plakacie. Jest tylko napis informujący o filmie, nie ma tam żadnej kreacji praktycznie. Dlatego ludzie są, no, może nie zniesmaczeni, ale ja mówię, to jest głębszy proces. O wiele częściej plakaty ciekawe możemy spotkać w internecie i oczywiście w galeriach.
3: No to co, zapraszamy, zachęcamy też do przyjścia na plaster właśnie tych zamawiających wspomnianych, żeby się zainspirowali, ale może przede wszystkim odważyli.
14: Ja bardzo często zapraszam biznesmenów, zapraszam właścicieli firm zlecających różnego rodzaju produkcję graficzną na festiwal, dlatego żeby zobaczyli, co się dzieje na świecie, żeby też doznali pewnej refleksji nad tym, na czym polega ich sposób myślenia o tym, co jest, nazywa się promocją. Bo plakat oczywiście promuje, nie musi tego robić bezpośrednio, może dać pewną refleksję.
2: Rozmawiałem z Krzysztofem Białowiczem, dyrektorem festiwalu Plaster. Jego 17. edycja trwa w Centrum Sztuki Współczesnej, a czas na obejrzenie prac mamy do 13 września.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
2: Czy Toruń to miasto sportu? Każdy ma własną odpowiedź na to pytanie. Faktem jest jednak, że odbyły się tu halowe mistrzostwa świata w lekkiej atletyce, a z naszego miasta pochodzi wiele medalistek i medalistów najważniejszych zawodów i igrzysk olimpijskich. Być może w przyszłości też będziemy dumni z naszych, bo nie dość, że mamy kilka wyjątkowych młodych talentów, to mamy też świetną halę i sporo naprawdę dobrych klubów. Gustaw Nowak, zapraszam tym razem właśnie o toruńskim sporcie powiem nieco więcej, a pretekstem do tego będzie tegoroczna odsłona ministerialnego programu Klub Pro. W jego ramach do naszego województwa trafi blisko 8 milionów złotych, z czego do samego Torunia niemal 2 miliony. Łącznie w całym regionie ze wsparcia mogą skorzystać nawet 64 kluby, a już teraz przyjrzyjmy się, na co posłużą te środki. Na wstępie zapraszam na antenę Małgorzatę Niemczyk, wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.
20: W tym roku mamy trzecią edycję. Operatorem programu Ministerstwa Sportu jest Lotto, które również dokłada 10 milionów do budżetu na ten rok, 104 miliony. Łącznie 902 kluby sportowe, z czego 67 właśnie z województwa kujawsko-pomorskiego. I kujawsko-pomorskie to prawie 8 milionów złotych, z czego ponad 3 miliony kluby z gminy Bydgoszcz, prawie 2 miliony. Drugi bardzo silny ośrodek Toruń, ponad 500 tysięcy, dwa ośrodki, jeden w Grudziądzu, kolejny we Włocławku i grubo powyżej 1,5 miliona dla pozostałych klubów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Każda kolejna edycja staramy się, aby była lepsza. W tej edycji kluby sportowe środki, które w ramach wniosków złożonych pozyskają z Ministerstwa Sportu, będą mogli przede wszystkim przeznaczyć na zajęcia z dziećmi i młodzieżą, na wynagrodzenia dla szkoleniowców, ale również dla wynagrodzenia dla osób współpracujących ze szkoleniowcami, czyli to są psycholodzy, dietetycy, fizjoterapeuci, rehabilitanci, na zakup sprzętu sportowego, na zorganizowanie obozów, na wynajem, na zawody zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, badania lekarskie, sprzęt specjalistyczny, ale również na koszty pośrednie. Koszty pośrednie, które się wiążą również z działalnością klubu. To jest opłacenie prądu, opłacenie ciepła, opłacenie księgowości, zakup programów, które są potrzebne bardzo często na zawodach, czy wykorzystywane poprzez laptopy, czy poprzez smartfony, ale również też środki na bezpośrednią promocję tego programu. Jak do tej pory ten program wypełnia nam ewidentną lukę, dlatego że system sportu dzieci i młodzieży to jest system punktacji, który istnieje od 30 lat, ale nigdy nie był dostrzegany z puli ministerialnej. Zawsze główne dofinansowanie szły dla polskich związków sportowych, natomiast kluby sportowe, które dobrze szkolą, które robią kawał dobrej roboty, bo żebyśmy mieli później kadry olimpijskie, żebyśmy mogli mieć dobrych zawodników na reprezentacji i cieszyć się z sukcesów naszych sportowców, to nam jest przede wszystkim potrzebna praca u podstaw, praca z młodzieżą, praca z dziećmi i przede wszystkim dobre grupy naborowe. I tak jak zawsze powtarzamy, do tego jest potrzebny silny samorząd. I jesteśmy tu również po to, żeby pogratulować też klubom tych wyników, które osiągnęły, dlatego że województwo kujawsko-pomorskie, województwo, które nie posiada silnego ośrodka Akademii Wychowania Fizycznego, tak jak inne województwa, które są wyżej sklasyfikowane, jest najwyżej sklasyfikowanym województwem w ogólnopolskim systemie i te punkty, które zostały tu zdobyte, bardzo mocno cieszą. Klub Pro to jest dołożenie, domknięcie tego systemu i docenienie dobrej pracy, tak więc bardzo gratuluję i dziękuję.
2: A te pochwały przewodnicząca Niemczyk kierowała między innymi na ręce władz województwa, dlatego posłuchajmy też wicemarszałkini Anety Jędrzejewskiej.
21: To, że Kujawsko-Pomorskie jest województwem, które uwielbia sport i inwestuje w sport, my chyba nie musimy się przekonywać po tych ważnych wydarzeniach, które za nami marcowe, kiedy jeszcze chyba czujemy dreszczyk emocji, jeżeli chodzi o to wszystko, co przeżywaliśmy na kujawsko-pomorskiej arenie Toruń. Nie musimy sobie tego udowadniać, ale żeby to wszystko było, żeby te emocje mogły być, to trzeba inwestować w sportowców, trzeba inwestować w młodych zawodników, ale trzeba również inwestować w sport. Województwo od wielu lat, myślę, że z pewnymi osiągnięciami przeznacza wielkie środki na młodzież, na to, żeby mieli gdzie trenować, ale również żeby zachęcać ich i umożliwiać właśnie zdobywanie osiągnięć i chociażby szkolenia w systemie sportów młodzieżowych.

0: Wrócił do województw wspólny program, który możemy realizować właśnie z ministerstwem na inwestycje infrastrukturalne. Mamy duże zadanie, wpłynęło bardzo dużo wniosków do ministerstwa. Dzisiaj wspólnie będziemy je oceniali i wyznaczali te inwestycje, które są najbardziej potrzebne, żeby te białe plamy znikały z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Także pani przewodnicząca, ja bardzo serdecznie dziękuję za jeden i drugi program. Myślę, że tylko wspólne działania spowodują, że nasi sportowcy będą czuli się bezpieczniej.
1: A jak środki z programu Klub Pro wesprą toruński sport? Tu o odpowiedź poproszę wiceprezydenta Adama Szponkę.
2: Kończymy dyskusję na temat strategii sportu w Toruniu. Jeśli chodzi o kluby młodzieżowe, wychodzi nam, że pełnią one bardzo różnorodne role. Często jest to uzupełnienie zajęć sportowych, uzupełnienie profesjonalnego ruchu. Jest to zapalenie miłością do sportu najmłodszych, ale także są to kluby, które wykuwają tych najlepszych, których potem obserwujemy, kibicujemy i jesteśmy z nich dumni, jak osiągają swoje pierwsze wyniki na międzynarodowych arenach. Jak dotrą do poziomu olimpijskiego, to jesteśmy gdzieś tam na apogeum naszej radości. Jak już usłyszymy Mazurek Dąbrowskiego, to jest już kwintesencja szczęścia. Na zakończonych niedawno halowych mistrzostwach świata tu w Toruniu usłyszeliśmy Mazurka Dąbrowskiego raz, co pokazuje, jak to jest bardzo trudny proces i Klub Pro ma ten proces wspierać. Jest to świetna synergia do połączenia wysiłków podejmowanych przez samorządy na poziomie lokalnym, przez gminy takie jak Gmina Miasto Toruń, przez samorząd województwa i te środki, które płyną z tego programu, uzupełniają i pomagają nam ukształtować przyszłych mistrzów po to, aby ten Mazurek Dąbrowskiego był usłyszany wielokrotnie na wszystkich wydarzeniach sportowych. Do Torunia płynie prawie 2 miliony złotych i to jest naprawdę ogromny zastrzyk dla naszych klubów sportowych.
1: Są zatem środki i nabór wniosków, a jakie pomysły i ambicje towarzyszą klubom z Torunia i regionu? Zapytajmy bezpośrednio ich przedstawicieli.
3: Tomasz Urban, wiceprezes MGS Katarzynki Toruń. Wsparcie jest bardzo ważne i to w takiej dosyć pokaźnej ilości. W naszym klubie akurat wykorzystujemy to na organizację obozów sportowych w cyklu letnim, jak również i na dofinansowanie wynagrodzeń trenerów. No w tej chwili jesteśmy świeżo po zakończonych rozgrywkach w kategorii U17 w koszykówce, gdzie 9 miejsce w Polsce zajęliśmy w kategorii U17. Wczoraj uzyskaliśmy awans do finału Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3, także no na pewno te pieniążki przydają się do tego, żeby dzieciaki się rozwijały i sukcesy osiągały.
4: Pietrzykowska Marta, Axel Toruń. Sprzęt, łyżwy, to wszystko jest bardzo kosztowne, wynajęcie lodu, bo w Toruniu no, lodowisko jednak musimy wynająć od Tortoru. No to wszystko wymaga dużego nakładu finansowego z naszej strony. Te mniejsze dzieci mają różne nastroje, ale jeżeli chodzi o wyczynowców, to no naprawdę myślę, że czują się w naszym klubie jak w domu. Mamy olimpijczyków, Katia Iwowa. Nasi wyczynowcy, zarówno soliści, jak i pary taneczne, również zdobywają różne osiągnięcia na zawodach. Na zawody wyjeżdżają często, także będą się prezentować.
5: Nazywam się Maciej Michalski, Miejski Klub Lekkoatletyczny Toruń. Przede wszystkim bez pieniędzy, dotacji nie ma możliwości dzisiaj funkcjonowania w żadnym sporcie, nie tylko w lekkiej atletyce. Także te wszystkie dotacje, które są na poziomie miejskim, wojewódzkim, czy właśnie ministerialnym, bo tutaj dzisiaj poświęcone jest temu spotkanie. My akurat będziemy wykorzystywali na naszych najlepszych zawodników, a właściwie zawodniczkę w głównej mierze, Anię Matuszewicz, no bo wsparcie zawodnika na tym poziomie to są ogromne środki, które muszą być wydatkowane każdego miesiąca, dlatego no głównie w tą stronę będziemy inwestować.
1: W taki talent warto inwestować, ale jeśli ktoś jeszcze nie zna dokonań 23-latki z Torunia, to niech posłucha.
5: To jest 9 miejsce na świecie, ale na pewno pobity rekord polski, taki z wąsem, że tak powiem, 38-letni. Ale naszym celem jest teraz, to jest na pewno Los Angeles i na tym się tylko skupiamy, bo no nie chcemy, żeby to było 9 miejsce, żeby było dużo, dużo lepiej, żeby Ania pobiła rekord życiowy właśnie w Los Angeles.
1: I za to trzymamy kciuki, tak samo jak za pojawienie się kolejnych sportowych, tudzież konkretniej lekkoatletycznych talentów w naszym mieście. A czy są na to szanse?
5: Tutaj największą, najlepszą robotę, jeżeli mogę tak kolokwialnie powiedzieć, to zrobiły Mistrzostwa Świata. Jest bardzo duże zainteresowanie lekkoatletyką, jest dużo szumu medialnego, takiego pozytywnego, a trzeba pamiętać, że też dla rodziców taka sugestia, że patrzmy na to, jak są sporty dedykowane do danego wieku. Nie starajmy się z dzieci robić sportowców czy wyczynowców za wcześnie. Tak naprawdę gimnastyka, akrobatyka to są sporty wczesnorozwojowe, następnie jest lekkoatletyka, dlatego starajmy się te dzieci pchać pozytywnie do sportu, ale nie do wyczynowego, tylko do uczestniczenia w tym sporcie, a później niech one sobie te dyscypliny, czy to będzie później koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, cokolwiek innego, niech sobie wybierają wtedy, kiedy ten wiek im na to pozwala, bo się później rodzice dziwią, trenerzy się dziwią, dlaczego jest dużo kontuzji, dlaczego dzieci są już zniechęcone, no bo jak chcemy mieć mistrzów Polski w wieku 12 czy 14 lat, słuchajcie, to później tych mistrzów Polski czy świata nie będziemy mieli, kiedy oni będą dorośli.
1: Warto zatem odpowiednio pomóc w rozwoju i

0: szlifowaniu talentów młodych mieszkańców naszego miasta, mówi Maciej Michalski z Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego. A pomogą w tym właśnie środki z programu Klub Pro. Trzymam kciuki. A teraz zaproszę jeszcze na pewien polsko-francuski happening, zorganizowany przez społeczność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej właśnie można było posłuchać muzyki z nad Loary, skosztować tamtejszych dań, a nawet spotkać postaci historyczne. Zapraszam.
1: Dzień dobry, Joanna Augustyn. Jestem opiekunką koła naukowego Ekscentrycy, które działa przy Wydziale Humanistycznym UMK. Dziś świętujemy Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Nie tylko w Toruniu, też w wielu innych miastach w całej Europie. 20 kwietnia Maria Skłodowska-Curie została pochowana w Panteonie jako pierwsza kobieta wśród najbardziej znamienitych postaci. I to właśnie ona jest trochę pretekstem, takim łącznikiem historycznym między naszymi krajami. W rocznicę właśnie tego wydarzenia świętujemy w całej Europie. Naszą po prostu przyjaźń. W Toruniu zorganizowaliśmy wspólne śniadanie z mieszkańcami. Zapraszamy do częstowania się naprawdę francuskim śniadaniem, przygotowanym przez Bistro Miro, czyli toruńską restaurację francuską. Zachęcamy też do rozmów właśnie o wspólnych wartościach i przy okazji zapraszamy do naklejania skojarzeń, wspólnych wartości, wspólnych też nazwisk, które łączą oba kraje. I przy okazji puszczamy muzykę. Można sobie zrobić zdjęcie z Marią Antoniną, która nas odwiedziła, z Marią Skłodowską-Curie również. No mieszkańcy są przede wszystkim zainteresowani przede wszystkim. Przyciąga ich też trochę muzyka oraz właśnie królowa w swojej pięknej sukni. Często zatrzymują się i opowiadają o swoich przeżyciach, o swoich wspomnieniach z Francji, przyjaźniach, które mają z Francuzami, czasami o pracy, którą tam wykonywali, więc jest to okazja też do po prostu rozmowy i spotkania.
2: A ja może włożę kij do mrowiska, bo wspomniała pani postać Marii Curie Skłodowskiej. Francuzi chyba uważają cały czas, że ona jest, była francuską.
1: No oczywiście i Fryderyk Chopin też. Każdy chciałby mieć ją u siebie, prawda?
3: Maria Antonina, królowa Francji. Więcej nic nie powiem, no jakby wszystko mówi samo za siebie. Ogólnie jestem studentką Wydziału Humanistycznego UMK, na studiuję filologię romańską. Maria Woźniak. J'aime bien, bardzo mi się podoba. Cudowne wydarzenie, bardzo się cieszę, że Polska i Francja się przyjaźnią. Mam nadzieję, że stosunki nie będą zbyt napięte, bo troszeczkę się boję gilotynki, ale wydarzenie jest cudowne.
2: Przepraszam, ja podejdę do pana, bo widzę, że pan już wcina jakiś francuski frykas, coś takiego.
4: Ale pan, ja nie jestem obiektywny, bo ja jestem tutaj w gronie organizatorów. Bardzo smaczne to jest francuska bagietka z tak zwaną rillette, czyli rodzaj takiego smarowidła na bazie mięsa. Wszystko oryginalne, sprowadzone z Francji.
2: Przejdę do pani może, bo pani chyba częstuje tymi frykasami, tak?
5: Tak, Dorota Chłanda, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2: Parlez-vous français?
5: Oui, un peu.
2: Ja niestety nie parlez-vous, ale widzę te słodkości i nie tylko słodkości. No właśnie, no bo przez żołądek do serca, tak?
5: Tak, to prawda. A kuchnia francuska jest pyszna i bardzo, bardzo różnorodna. W każdym regionie możemy innego specjału skosztować.
2: A co pani poleca najbardziej z tej kuchni francuskiej? Bo ja jestem miłośnikiem serów i jak słyszę Roquefort na przykład, to od razu się rozstawiam jak ten ser.
5: Tak, ja też uwielbiam sery, ale bardzo też lubię kuchnię bretońską. Naleśniki z mąki gryczanej z różnymi dodatkami są przepyszne.
2: A bywa pani we Francji?
5: Tak.
2: No to czy w Toruniu też możemy odnaleźć trochę tego francuskiego sznytu?
5: Tak, no mamy restaurację francuską na szczęście. Mamy filologię przede wszystkim romańską, na którą serdecznie zapraszamy, więc tak.
0: Tak, czyli po francusku oui. Lepiej jednak niż mówienie po francusku wychodzi mi wychodzenie po angielsku. Więc za wszelkie językowe faux pas, pardon.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Rano.

0: odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Europarku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Europarku Solec Kujawski. Zapraszamy!
2: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
0: Po reklamie.

0: Wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te dwie stówy w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Jura Parku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Jura Parku Solec Kujawski. Zapraszamy!
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
3: Meloradio.
2: Ale proszę uzasadnić.
3: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
2: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
3: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
2: Iga Dudziuk.
3: I Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha do

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja.
1: Matko, dobra, wstaję.
2: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Meloradiu.
0: Rano obudzi największego śpiocha.